każdym miejscu bez nazwy, adresów i szans. W krainie bez zasad sumienia, gdzie gwiazd na niebie już nie ma, bo wszystkie zjadł smog. Znów trzęsie się ziemia, przeżywa ten szok. Skąd biorą się kłamstwa, że tak silne są? Wciąż myśli nie wolą i dzwonią jak dzwon. Zagłuszyć chcą prawdę, przepędzić ją w kąt. Ja czekam na iskrę, co podpali ląd.

jutro nadejdzie, czy to tylko mit, że kręci się ziemia, że ukraść to wstyd, czy mordą jest ziomek, a bratem jest brat, czy nie liczę godzin i nie liczę lat, czy jeszcze pamiętam, czy zapomnieć chcę, jak dużo bym dał, byś mógł zrozumieć mnie, jak dużo bym dał, żebyś poczuł co ja, jak dużo bym dał, żebyś nie sięgnął dna, jak

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: tam spadam stąd.
1: Muzyczne radio. Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
6: Dzień dobry, witajcie. Dziś w programie bardzo wysokie ceny paliw na stacjach i co dalej oraz o m.in. wielkiej akcji nie tylko w Polsce, akcji policyjnej. Będzie też o sprzedaży aut w Europie. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
6: 9 zł to już na pewno, a może nawet 10 zł za litr. Spirala strachu rozkręcona. Minister energii Miłosz Motyka uspokaja, że w najbliższym czasie takiego zagrożenia nie ma, choć przyznaje, że obecne stawki na stacjach są wysokie, a napędza to m.in. wygaśnięcie pakietu CPN i sytuacja na Bliskim Wschodzie. Niestety w obliczu braku perspektyw zakończenia działań wojennych i globalnych problemów rafinacji paliw gotowych możliwość dalszych wzrostów bynajmniej nie wygasa. Według epetrol.pl średnia krajowa cena litra zwykłej benzyny w tym tygodniu wynosić będzie średnio 7,56-8 zł za litr. Olej napędowy może przebić psychologiczną granicę 9 zł, a autogaz cena 2,96-3,05 za litr. No i tutaj także przekroczymy poziom 3 zł. Teraz wielka akcja policji w Polsce i nie tylko.
1: Aktualności.
6: Potrwająca tydzień tegoroczna akcja Road Pole Safety Days rozpocznie się w środę 16 września i skupi na ochronie pieszych. Statystyki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego mówią jasno. W ubiegłym roku piesi stanowili 18% wszystkich ofiar śmiertelnych na drogach Unii Europejskiej. Większy udział odnotowano jedynie wśród kierowców i pasażerów. Problem jest szczególnie widoczny w aglomeracjach, gdzie na ograniczonej przestrzeni spotyka się wielu kierowców, spotykają się samochody, rowerzyści, hulajnogarze oraz właśnie piesi i bardzo często wynikają z tego powodu duże kłopoty dla wielu użytkowników dróg. Teraz sprzedaż aut w Europie rządzą kompaktowe SUVy.
1: Ciekawostki.
6: Mając 21% udział w rynku, stanowią obecnie 58% wszystkich samochodów sprzedawanych w Europie. Segment kompaktowych SUV-ów oferuje największy wybór, 66 modeli, informuje Automotive News. Najlepiej sprzedają się modele Volkswagena T-Roc i Tiguan, na trzecim miejscu Kia Sportage, dalej Hyundai Tucson i Nissan Qashqai. I na koniec, na europejskich rynkach coraz lepiej sprzedają się używane elektryki.
1: Autoradio.
6: Auta na baterie z drugiej ręki były w sierpniu najszybciej sprzedającymi się autami spośród głównych rodzajów napędu w 6 z 7 analizowanych rynków. Najgorzej radziły sobie diesle. Auta tego rodzaju sprzedawały się najwolniej we Francji, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Powód jest prosty. Wysokie ceny oleju napędowego zmieniają preferencje klientów. Arek Włodarski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: To może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Rozpoczniemy od pięknego jubileuszu. Występują nieprzerwanie od 50 lat na prestiżowych scenach europejskich i światowych oraz w krajach, tutaj ciekawostka, które już dzisiaj nie istnieją, jak choćby Jugosławia czy Czechosłowacja. Przez Francję, Niemcy i Portugalię dotarli m.in. do Singapuru. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej, bo o nich mowa, świętował jubileusz 50-lecia powstania. Przez pół wieku przez zespół przewinęły się 3 pokolenia tancerzy i muzyków, których połączyła miłość do tradycji, muzyki i tańca. Materiał Andrzeja Stefańczyka.
4: Elżbieta Andrusieczko, to osoba, bez której ten zespół do 50-lecia by nie dotrwał. Tak mówią twoi podopieczni.
5: Ja myślę, że to nie tak. Ja po prostu ty jestem całe 50 lat, nic więcej. Jakby tak dobrze policzył, to by było już tak z 53, 4, może więcej.
4: Jak udało się taki zespół utrzymać przez tyle lat na scenie? Zwiedziliście pół świata.
5: To nie ja, to oni chcieli, to jesteśmy. Chcieli tańczyć, chcieli pracować, chcieli, żebym na nich krzyczała. No to się udało, bo to jak dwie strony chcą, to pójdzie. Wydaje mi się, że ja wczoraj zaczęłam, także dla mnie to jest krótko. Natomiast tak fajnymi ludźmi pracuję, że to jest sama przyjemność pracować z młodzieżą, z dorosłymi. Naprawdę, oni są fantastyczni. Zgłosiło się dużo byłych tancerzy, którzy chcieli sobie przypomnieć. Są na scenie ludzie, którzy nie tańczyli 30, 40 lat, a dzisiaj tańczą znowu.
6: Jest to dla nas tak naprawdę forma zabawy, spotkania się ze znajomymi, z którymi się nie widzieliśmy po kilkanaście lat. Aurelia Modl. Super przygoda, trochę ruchu.
7: Wstąpiłam do zespołu mając chyba 8 lat. Bardzo dawno temu.
4: Po latach, jak się wraca na scenę?
7: Jestem bardzo, ale to bardzo wdzięczna, że dostałam taką możliwość założenia znowu stroju. Przyjechałam z Hiszpanii specjalnie na to święto i na ten występ. Do zespołu wstąpiłam w 90 roku.
4: Jak po latach nogi nie odmawiają posłuszeństwa?
6: Absolutnie nie. Mięśnie pamiętają. Edyta Gorczyca.
4: Dlaczego wstąpił pan do zespołu?
8: Bo taka potrzeba była w duszy. Krystian Mucha, żeby potańczyć, przypomnieć sobie tradycje, jak się tańczyło w Polsce i przede wszystkim jugosłowiańskie. Mm-hmm. Mam korzenie jugosłowiańskie, w domu rozmawiamy, mówimy, śpiewamy piosenki.
6: Do zespołu wstąpiłam bardzo dawno, jak miałam 12 lat. Teresa Baranowska. I teraz wróciłam, żeby świętować ten zacny jubileusz.
4: Czy po latach nogi się nie plączą?
6: Nie, tylko kondycji trochę brakuje i oddechu. Teresa Baranowska.
4: Dlaczego i kiedy wstąpiła pani do zespołu?
9: O, ja to jestem świeża rybka, 3 lata. Magdalena Mucha. Lubię ten zespół, uważam, że to jest coś pięknego. Bardzo mi się podoba to, co tworzymy wspólnie. Jest to taka mała nasza rodzina.
4: Dlaczego pani wstąpiła do zespołu?
9: Bo kocham folklor.
3: Teraz Świdnica, gdzie ruszyła kolejna edycja lekkoatletycznych czwartków. To, jak mówią organizatorzy, jedna z najbardziej popularnych imprez sportu amatorskiego w mieście. Materiał Jacka Zycha.
10: Tak, i na początku należy podkreślić, że lekkoatletyczne czwartki to brama w świat wielkiego sportu dla najmłodszych adeptów i pasjonatów lekkiej atletyki. Najmłodsi z uczestników ledwo nauczyli się chodzić, najstarsi stoją u progu sportowej kariery. Impreza organizowana jest w Świdnicy od kilku ładnych lat i cieszy się ogromną popularnością.
11: Zdecydowanie tak, od kilku lat, 7, 8 bodajże, i rzeczywiście te drzwi się otwierają, bo można powiedzieć, że na bazie tych czwartków powstał już klub lekkoatletyczny w Świdnicy Champion, więc tutaj ci pierwsi czwartkowicze sprzed kilku lat, no już gdzieś tam kontynuują tą swoją przygodę z lekkoatletyką. No i bardzo się z tego cieszymy, bo forma tych czwartków jest w gruncie rzeczy taka zabawowa, ale dla tych, którzy gdzieś złapią tego bakcyla, to mają dalszą ścieżkę.
10: To Przemysław Grzyb ze świdnickiego OSIR-u. Czwartki lekkoatletyczne to przede wszystkim zawody biegowe na dystansie, w zależności od wieku, od 100 do 1000 metrów, a także konkurencje techniczne, skok w dal i pchnięcie kulą. Zawody podzielono na 2 cykle, jesienny i wiosenny, w każdym po 4 edycje.
11: Śmiało można powiedzieć, że jest to jedna z bardziej lubianych imprez organizowanych przez nas, bo jest właśnie taka rodzinna, trochę piknikowa, i tutaj ta frekwencja, no, przy ładnej pogodzie to czasami bardzo mocno przekracza 200 uczestników jednorazowo, i to dzieciaki, więc bardzo bardzo sympatyczne wydarzenie.
10: Czwartki lekkoatletyczne mają swoją kontynuację i konsekwencje. Między innymi na bazie dzieci, które brały udział w pierwszych zawodach, 3 lata temu zbudowano klub lekkoatletyczny Champion, regularnie trenujący i biorący udział w prawdziwych już zawodach. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: A na koniec statystyka. Chociaż sporo Polaków w ciągu roku wykonuje jedno badanie profilaktyczne, większość nie robi tego regularnie, mówi psychoonkolog Milena Lachowicz.
12: Dlaczego tak się dzieje? Z psychologicznego punktu widzenia to zapewne jest lęk. To jest obawa przed tym, że jeśli pójdę, to coś mi znajdą, to coś mi wykryją. To pewnego rodzaju zabezpieczenie się przed wyjściem z tej strefy komfortu, że funkcjonuję teraz, jest mi dobrze, nie muszę martwić się o to, że być może w moim organizmie rozwija się choroba. Trzeba by było zmienić retorykę i powiedzieć, te badania są dla ciebie po to, żeby zabezpieczyć cię przed chorobą. A jeśli ona pojawi się, żeby ją umiejętnie leczyć czy wyleczyć. I żeby zabezpieczyć przed dodatkowym stresem, obciążeniem, czy też zwiększoną toksycznością związaną z chorobą, z leczeniem choroby zaawansowanej. Żeby zwiększyć zgłaszalność na badania, cały czas musimy edukować Polki, Polaków, wyjaśniać, dlaczego to jest ważne. I tutaj też taki wyraźny apel, żeby nie straszyć, że choroby onkologiczne czy choroby cywilizacyjne rocznie na te choroby umiera tyle i tyle Polaków, że choroby onkologiczne to drugie co do właśnie liczby choroby stanowiące śmiertelność w naszym kraju, ale żeby pokazać ten piękny wymiar, że choroba, która jest wcześniej wykryta dzięki właśnie badaniom profilaktycznym, może być całkowicie wyleczalna.
3: To był raport regionalny.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Tak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.

0: innych. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już zagrożenia na terenie Polski, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, po tym, gdy w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-owe ostrzeżenia. Alerty były związane z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę z użyciem dronów. Również Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w nocy informowało, że prewencyjnie w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej poderwało polskie myśliwce. Polskie służby tymczasem ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej Juliusz Sabak ocenia, że maszyna prawdopodobnie nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń.
1: Najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
0: Więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rząd zajmie się dziś projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
2: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
0: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. No ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem i, co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
4: No takie późne lato, zdecydowanie trzeba to powiedzieć. Do tego wszystkiego trzeba też dodać fakt, że poranek to jest jednak chłodny. Ale później to będzie słoneczko bez końca i będzie od 21 do 23 stopni. Co nas bardzo cieszy. Nawet można powiedzieć po angielsku I'm so excited. Pointer Sisters, Radek Major, dzień dobry, Muzyczne Radio. Tonight.

0: Słuchajcie, jakbym z kimś miał grać na pieniądze, to na przykład zagrałbym sobie Zagą Dąbrowską, bo ona twierdzi, z tobą nie umiem wygrać. Fajne to by było, byłbym bogaty. 11 po 6.
1: Cześć, mówi Ania Dąbrowska, słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Tak jest, a za moment u nas z kalendarium.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: I kwadrans po szóstej, ten dzień to wtorek, jest 15 września. Jeśli chodzi o imieniny, to Katarzyna, Kamil, Teodor i Walerian mają, a w kalendarzu co tutaj zapisano? Już mówimy wam, że dzień majonezu kieleckiego jest międzynarodowy, dzień kropki, dzień prostaty, międzynarodowy dzień demokracji, dzień opakowań, a także dzień olewania systemu. Olewanie systemu wiąże się, podejrzewam, z prostatą, stąd te dwie rzeczy dzisiaj są zapisane w kalendarzu. Niechże i tak będzie. Dobrze, jeśli chodzi o inne ważne rzeczy, to sprawdzamy, co w kalendarzu muzycznym jest zapisane. W zasadzie w kalendarium. W 1956 roku urodziła się Maggie Reilly, wokalistka niepolska, stała się sławna dzięki współpracy z Mike'iem Oldfieldem. W roku 1960 urodził się Mitch Dorch, perkusista formacji Crash Test Dummies. W roku 1963 na świat przyszedł Krzysztof Zawadka, gitarzysta polski, współpracujący m.in. z Tilaw, Dubem i Oddziałem Zamkniętym. W roku 2004 do największej orkiestry świata odszedł Johnny Ramone, w zasadzie to John Cummings, współzałożyciel i gitarzysta formacji The Ramones. Urodził się w roku 1948, a odchodząc miał lat 55. W roku 2008 odszedł Richard Wright, klawiszowiec i wokalista formacji Pink Floyd. Urodził się w roku 1943, a odchodząc miał ledwo 65 lat. W roku 2017 debiutowała albumem Miło było pana poznać Mary z Polski, a w roku 2019 zmarł Rick Ocasek, wokalista i gitarzysta formacji The Cars. Urodził się w roku 1944, a odchodząc miał lat 75.
0: Kalendarium regionu.
1: Ekspresem, jak zwykle o tej porze, zaglądamy jeszcze do kalendarium regionalnego. Tutaj pod datą 15 września historia odnotowuje fakty następujące. Rok 1522. Pierwszy raz od wystąpienia Marcina Lutra w Wittenberdze na Dolnym Śląsku w Złotoryi odprawiono ewangelickie nabożeństwo. W roku 1662 ruszyła regularna poczta konna z Wrocławia do Berlina. Pocztylion jechał przez Środę Śląską, Prochowice, Lubin, Polkowice, Zieloną Górę. W roku 1709 pastor Johann Neunhardt odprawia pierwsze od 1650 roku nabożeństwo luterańskie w prowizorycznym drewnianym kościele w Jeleniej Górze. Habsburgowie zagrożeni przez wojska szwedzkie zostali zmuszeni do zniesienia ograniczeń dla ewangelików. Rok 1993. Wtedy to 15 września ostatnie jednostki północnej grupy wojsk armii rosyjskiej opuściły Legnicę i niechże nie wracają.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
1: A co powiecie o poranku na Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody? Jeśli komuś byłoby za mało, to jeszcze Basement Jack stoi w kolejce z piosenką Yodel Song. Pięknego dnia raz jeszcze wam życzymy i mówimy wam dzień dobry!

0: Jakiś rodzaj wesołości jest w tym utworze, prawda? Yodel Song, 24,5 po 6.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: Kiedyś jedna artystka zaśpiewała "Kiedy powiem sobie dość" i odniosła sukces i do tej pory jest uwielbiana. Może tą drogą chcieli pójść panowie Kuba i Kuba, tworząc piosenkę pod tytułem Dość. Dość to my mamy takiego wczesnego wstawania, panowie.

0: to Eric Pritz i Piano, a my życzymy, żeby było trzeźwo, a nie piano. Za chwilę w pół do siódmej, za chwilę u nas najświeższa prognoza pogody i raport regionalny.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.
0: No właśnie, 6.30 na zegarze. O tej porze, słuchajcie, od 4,9 stopnia Celsjusza najzimniej w Polsce jest w Jeleniej Górze. Najwyższa temperatura to w okolicach Zielonej Góry, tam 11 stopni, a poranne mgły i zamglenia mogą wam się przydarzyć. Później w ciągu dnia od 21 do 23 stopni słońce, po południu więcej chmur, a opady mało prawdopodobne.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie, to wynosi 1022 hektopaskale, jest wysokie, ale w ciągu dnia będzie spadać. Jeśli chodzi o biometr, to mamy korzystny, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest wręcz idealne. Wszędzie, nawet w całym regionie. A teraz Anna Tarkota i poranny raport regionalny.
4: Dzień dobry. Zapraszam na informacje, a w nich Wałbrzych, w miejscu dawnego internatu duży zbiornik przeciwpowodziowy. Także zawody wędkarskie, 70-centymetrowy okoń jako król wydarzenia. Rozpoczniemy od Świdnicy, gdzie prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie bójki na stacji paliw w Wałbrzychu. Jednym z badanych wątków jest podejrzenie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza policji, który był poza służbą. Śledztwo dotyczy 4 osób, 3 z nich to funkcjonariusze policji.
5: W sprawie tej prokuratura rejonowa w Wałbrzychu po zabezpieczeniu stosownej dokumentacji, między innymi też monitoringu, wszczęła w tej sprawie śledztwo. Ono prowadzone jest w kierunku udziału w bójce przez osoby, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. Mariusz Pindera, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Świdnicy. Oraz w kierunku podejrzenia przekroczenia uprawnień przez jednego z funkcjonariuszy policji, który tam w tym uczestniczył. Z uwagi na to, że zdarzenie dotyczy policjantów, więc w tej sprawie będzie wprowadzone śledztwo własne prokuratora, to będzie prowadził osobiście prokurator. Przy czym na wniosek prokuratora rejonowego w Wałbrzychu, prokuratura wałbrzyska została wyłączona tego postępowania, sprawa została powierzona do prowadzenia prokuraturze świdnickiej. No to wynika między innymi z faktu, że tam uczestnikami tego zdarzenia są policjanci związani z Wałbrzychem, którzy współpracowali na co dzień z prokuraturą wałbrzyską. Też tam między innymi były komendant miejski policji w Wałbrzychu, dlatego na ten wniosek prokuratura sprawa została przekazana do prokuratury świdnickiej. Sprawa dotyczy udziału w bójce, więc to jest takie specyficzne przestępstwo, że wszystkie osoby uczestniczące w tego rodzaju zdarzeniu, no jako są w zakresie, są objęte zakresem postępowania, jako nawet potencjalne osoby, które mogą mieć postawione zarzuty, bo to jest takie przestępstwo, w których generalnie nie ma pokrzywdzonego i sprawcy, tylko są po prostu wszystkie osoby uczestniczące nawzajem w takim zdarzeniu mogą odpadać karnie, także dlatego też wszystkie te osoby, które tam brały udział, tam 4 osoby są odnotowane, przynajmniej na razie w tym zdarzeniu, to postępowanie obejmuje wszystkie 4 osoby. W zakresie tego czynu.
4: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Teraz Wałbrzych, gdzie w miejscu dawnego internatu wybudowany zostanie duży, suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Inwestycją zainteresował się nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
6: Tak, o tym, że są plany wyburzenia ogromnego budynku stojącego przy ulicy Internatowej, który przez kilkadziesiąt lat służył uczniom wałbrzyskich szkół górniczych, poinformował przy okazji podpisania umowy na remont ulicy Internatowej zastępca prezydenta Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. W miejscu dawnego internatu znaleźć się ma duży, suchy zbiornik retencyjny.
7: Oczywiście większej części gruzu i piwnic, żeby ich nie zasypywać, więc sama internatowa, ostatni odcinek jej będzie delikatnie podniesiony, żeby z ulicy Internatowej można było wjechać na wały przyszłego zbiornika.
6: To właśnie wiceprezydent Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. Władze miasta uznają budowę takiego zbiornika właśnie na położonej w górach ulicy Internatowej za absolutną konieczność. Schodząca głęboką doliną ulica staje się po intensywnych opadach deszczu swoistym lejem zbierającym ogromne ilości wody spływających z góry. wybór.
3: Wody, której nigdy nie jesteśmy w stanie przyjąć i później jest tak jak w ciągu ostatnich tych, że wywala na ulicy Niepodległości przy Kaszubskiej, wywala studzienkę, ponieważ spływa tam woda z całego Podgórza i jeszcze części tutaj, jak się jedzie na Świdnicką. Po prostu tak Wałbrzych jest zbudowany. Jeśli to nam się uda zrobić, to Podgórze będzie absolutnie zabezpieczone przed najgorszymi deszczami.
6: A to już prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. Dziś przygotowywana jest dokumentacja inwestycji i próby znalezienia finansowania. Rozpocząć się ma po zakończeniu remontu ulicy Internetowej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Po raz trzeci miłośnicy spinningu z całego Dolnego Śląska spotkali się nad jeziorem między Osiecznicą a Kliczkowem, uznawanym za jedno z najpopularniejszych łowisk w powiecie bolesławieckim. W zawodach udział wzięło 32 wędkarzy, m.in. z Jeleniej Góry i Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie najmłodszy miał 8 lat, najstarszy 83. W sumie wędkarze wyłowili 45 szczupaków i 26 okoni, a najlepszy okazał się Paweł Iski z Bolesławca, który złowił okonia mierzącego aż 70 cm. Zawodem przyglądał się Andrzej Stefańczyk.
8: Zawody są towarzyskie w dyscyplinie spinningowej. Łowimy ryby, wypuszczamy, liczą się najdłuższe ryby. Bogdan Szydłowski, jestem wędkarzem z zamiłowania. Zawodnik zawodnikowi jest sędzią, nikt nie oszukuje, mierzy, wypuszcza.
9: Co to znaczy zawody spinningowe?
8: To się łowi metodą rzucania i ściągania przynęty. Przynęty sztuczne to są z blachy, z piór, z gumy. To jest sport, rekreacja, obcowanie z naturą, podziwianie piękna natury i tego naszego otoczenia tutaj.
9: Wojciech Kasprzyk, najlepszy wędkarz wśród prawników i najlepszy prawnik wśród wędkarzy, to prawda?
10: Bez przesady, jest kolega tutaj adwokat, który ma 83 lata, który dojechał z Jeleniej Góry. Razem się spotykamy i miło spędzamy ten czas, bo Bory Dolnośląskie to nie tylko grzyby, ale to również ryby i piękny zalew w Osiecznicy. Dzisiaj ryba bierze, koledzy połapali okonki, szczupaki.
9: Proszę powiedzieć, jak dzisiaj biorą ryby?
11: Bardzo delikatnie, ale skubią. Barbara.
9: I jaka przynęta dzisiaj?
11: Ogólnie gumeczki wszelkiego rodzaju, mniejsze, większe i szurane pod dnie, bądź podbijane z dna i na takie uderzonka są i no działa.
12: Nazywam się Buczkowski Dawid, jestem prezesem zarządu koła PZW w Bystrzycy Kłodzkiej.
9: Jak dzisiaj rybki?
12: Bardzo ładne były okazy, nie trafił się żaden wymiarowy, ale ładne szczupaki, okonie były, także bardzo fajnie tutaj.
9: Jakaś specjalna metoda na dzisiejszą aurę?
12: Nie ma metody.
9: Ile się panu rybek udało wyłowić?
12: 6. Bardzo ładny teren i prześliczny zalew.
9: Wiktor, lat 8, najmłodszy wędkarz. Powiedz, jak dzisiaj rybki?
13: No, średnio.
9: Tak, a dlaczego?
13: Rano brało.
9: Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje?
13: No, bo ryby się płoszą później, bo te wobleri, to wszystko wpada w wodę i te ryby się płoszą.
9: Ile dzisiaj złowiłeś ryb?
13: 2.
9: Opowiedz, jak łowisz?
13: Zarzucam i zwijam, ale czasem na spławik to czekam, jak weźmie.
9: I bierze czasami?
13: No.
4: Dziękuję teraz za wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: A z ryb lubimy tylko duże sumy.
14: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly. Listen to my single on Muzyczne Radio. Don't look.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Ogłoszenie płatne. W Łomnicy w okolicy kempingu 4Active Offroad Action na ulicy Lipowej zaginął pies rasy Chihuahua o imieniu Lili. Suczka ma brązową sierść z białą łatką na piersi. Za odnalezienie nagroda 1000 euro. Kontakt plus 49 175 75 60 092. Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
4: To jest Essence i Dance, a na zegarze prawie 16 minut przed 7. Dzień dobry, to Muzyczne Radio we wtorek.

0: Train i Angel in Blue Jeans. Macie takiego anioła w niebieskich spodniach jeansowych? Jeżeli nie macie, znajdźcie jak najszybciej, może się przydać. Sprawdźmy właśnie, czy przyda się, czy się nie przyda. 10 minut przed 7 jest...
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Otóż zaczynamy od baranów, których to barany są dzisiaj tak... zakręcone, że czekają je zawirowania same. Mogą też otrzymać wiadomość, która je poruszy lub zaskoczy. Byki, trzeba wykazać w swoim postępowaniu więcej dyplomacji, nic na siłę i pod wpływem innych. Bliźnięta mają dobry dzień na sprawy osobiste i rodzinne, w sprawach zawodowych zaś opóźnienia. Raki w obecnej sytuacji muszą wykazać się cierpliwością, nagłe działanie pogorszy sytuację. Lwy muszą być wyczulone na pośpiech, lepiej powoli i dłużej niż na łapu-capu i niedokładnie. Panny zechcą postawić na swoim lub rozwijać pasję. Nie wszystkim będzie to w smak. Wagi mają dobry dzień na znalezienie sojusznika, a nawet kogoś bliskiego na dobre i złe. Skorpiony czeka dzień na obrotach. Terminy się spiętrzają, a jest dużo spraw do ogarnięcia. Strzelcom trzeba więcej spokoju i cierpliwości. Czas zadbać o siebie i wspólne potrzeby. Koziorożce, póki lato trwa, będą pełne entuzjazmu i optymistycznego podejścia do świata. U wodników wkrótce pojawi się możliwość jeszcze letniego wyjazdu, a wypoczynek? Wypoczynek jest wskazany. Ryby muszą zmobilizować się do działania. W nietypowej sprawie pojawi się zaskakująca pomoc. A dzisiaj wtorek, 15 września, dzień jaki? Dzień majonezu kieleckiego, Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Prostaty, Międzynarodowy Dzień Demokracji, Dzień Opakowania, także Dzień Olewania Systemu, cokolwiek to znaczy. W ten dzień świętują imieniny Kamil, Katarzyna, Teodor i Walerian. Wszystkiego najlepszego. A jeśli urodziliście się 15 września, to musicie wiedzieć, że takie osoby są wrażliwe i dość zmienne, interesują się wszystkim, co nowe, romantyczne, niezwykłe, a nawet niebezpieczne. Są impulsywne i entuzjastyczne. Często żyją we własnym świecie. Lubią zagraniczne wyjazdy oraz sporty wodne, żeglugę, marynarkę i podróże morskie. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny turkus, a sprzyjający im znak zodiaku. Bliźnięta.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Tu pojawia się pytanie tradycyjne, czy dojadę i jak późno dojadę. Otóż jeśli chodzi o A4 i wyjazd w kierunku Niemiec, no to przejście graniczne z Zgorzelec, Jędrzychowice, Ludwigsdorf. Tam jest kolejka oczekiwania. Tam jest korek i stoi się na Dębowo albo jedzie się powolutku. Jeśli chodzi o inne odcinki Królowej Dróg Polskich, czyli A4, to cisza, spokój. Aż do aglomeracji krakowskiej, gdzie niewielkie spowolnienie na A4 jest, ale to wynika oczywiście z porannej pory i z tego, że ruch o tej porze jest wzmożony. S3 nad morze i z powrotem bez problemu. S5 w kierunku na Poznań i z powrotem też bez problemu. Gdybyście chcieli jechać na Warszawę, to autostradowa obwodnica Wrocławia, A8, S8, A2, A1, później znowu A2 i znów S8. Czysto, spokojnie, bez większych kłopotów. No, chyba że my o czymś nie wiemy, to dajcie nam znać, że nie wiemy. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
2: Cześć, tu Lady Punk, słuchacie Muzycznego Radia.
1: No właśnie, teraz mała Lady Punk, zegar pokazuje 3 minuty przed 7, a za 3 minuty u nas najświeższe doniesienia, krajowe, zagraniczne i te ze świata sportu. To wtorek, 15 września, to Muzyczne Radio, nadal lato, chociaż takie już pół do jesieni. Na zewnątrz chłodno, ale później całkiem przyjemnie, do 23 stopni ma być.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Dużo pytań, niedużo odpowiedzi w sprawie drona znalezionego w Bałtyku. Ceny paliw nadal w górę, ale szanse, by wrócił CPN, są znikome. Nagrody dla najlepszych seriali rozdane. Powiemy, kto zdobył Emmy. Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie rosyjska Gerbera, ale nie wiadomo, jak Rosjanie go stracili. Być może wpadł do Bałtyku na wodach międzynarodowych i przedryfował w pobliżu polskiej plaży. To aktualne dane dotyczące drona znalezionego wczoraj na wysokości Rusinowa, niedaleko Darłowa w Zachodniopomorskiem. Na razie na więcej informacji nie ma.

0: to kwestia czasu, kiedy te dwie psychologiczne bariery cenowe zostaną przekroczone. Kierowcy płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
1: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
2: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
0: Co niejako potwierdza minister finansów Andrzej Domański.
3: Widzimy, co dzieje się w cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. Natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
0: Trwają jednak prace nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Z kolei PiS apeluje do rządu o interwencję i składa swój projekt o obniżce VAT do 8% i akcyzy do stawek minimalnych. Do 10:00 wstrzymane loty na lotnisku w Katanii na Sycylii. To już kolejna taka sytuacja w krótkim czasie i powód znów ten sam. Aktywność wulkanu Etna. Polskie MSZ apeluje do rodaków, by przed wyjazdem na lotnisko na bieżąco sprawdzać status swojego lotu i kontaktować się z przewoźnikiem. Najważniejsze nagrody telewizyjne Emmy rozdane. Wielkim zwycięzcą stał się serial Wdowia Zatoka, który zgarnął aż 6 statuetek w kategorii komediowej. Łącznie pierwszy sezon historii o burmistrzu, który ignoruje klątwę i próbuje zamienić odciętą od świata wyspę w atrakcję turystyczną, nagrodzono aż w 14 kategoriach. Widow's Bay!
4: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Akademii, a także złowrogiej istocie z wyspy, która powierzyła nam swoją historię. Dobra, podawajcie teraz poncz. Wielkie, wielkie dzięki.
0: Najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pitt. W kategorii miniserial zwyciężyli Chętni na seks.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Naprawa finansów, nowelizacja statutu i odnowienie relacji z Ministerstwem Sportu to najważniejsze zadania na najbliższe miesiące dla nowego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A obowiązki te będzie pełnił do kwietnia Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes. Zastąpił on wczoraj aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto Radosława Piesiewicza. Adrian Siemieniec zamieścił przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada Komisja Ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. A w Ekstraklasie trwa świetna seria Piasta Gliwice. Zespół Daniela Myśliwca na zakończenie 8 kolejki pokonał na wyjeździe Radomiaka 2-0 i awansował w tabeli na 5 miejsce.
6: Najważniejsze zwycięstwo, wyjazdowe zwycięstwo, kolejne zwycięstwo z rzędu, bo czwarte licząc wszystkie rozgrywki, kolejne czyste konto, szapoba dla mojej drużyny, no, ale nie myślimy już o niczym innym, tylko o tym, żeby zrewanżować się Pogoni za poprzedni sezon.
5: Nowym liderem po 8 kolejkach jest Górnik Zabrze. A we Włoszech po 4 kolejkach Serie A dwie drużyny mają wciąż komplet punktów. To AS Roma, która pokonała wczoraj na wyjeździe Torino 2-0 oraz Inter po zwycięstwie w Mediolanie nad Udinese 5-3. Piotr Zieliński wyszedł w podstawowym składzie i zaliczył asystę. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu światowego rankingu tenisistów po triumfie w US Open. Amerykanin Ben Shelton, dzięki temu, że dotarł aż do finału, jest teraz numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest od wczoraj Elena Rybakina, która wyprzedziła Arenę Sabalenkę, pokonując ją też w finale w Nowym Jorku. Ranking dobrze oddaje układ sił, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
7: Jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego WTA Finals to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Areną Sabalenką, można powiedzieć, zdominowały tą rywalizację, bo zarówno zagrały w Australii, jak i tutaj. I też wzniosły, moim zdaniem, tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany i jak mają dopracowane serwisy, tak nie było 3-4 lata temu.
5: Iga Świątek w najnowszym notowaniu rankingu spadła na 9 miejsce.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Słuchajcie, nie wiem jak u was, ale w zeszłym tygodniu wybrałem się do sklepu, to jest taki sklep sieciówkowy, tam można kupić dżem, mydło, powidło i inne rzeczy od kabelków po jakieś słodkości i napoje. I słuchajcie, wpadłem do tego sklepu, patrzę, a tam już święta wystawione. Mówię, jak to święta, przeskoczyliście Halloween, pani na mnie patrzy, Halloween, proszę pana, to myśmy mieli w sierpniu. A teraz jest wrzesień i teraz jest pora na sprzedaż kolekcji świątecznej. Nie chce pan bombek? Nie chcę. Jeszcze nie ten czas. Chociaż jakby Last Christmas pojawiło się w radiu, to nie byłoby źle wcale. Ale nie, tak daleko nie wybiegajmy. Dzisiaj wtorek, 15 września jest...
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Ja nie wiem, czy tylko to nasz region dotyka, czy to w całym kraju tak jest, a może nawet w całej Europie, a kto wie, może i nawet na świecie. A u nas 9 po 7, kłaniamy się nisko raz jeszcze. Dzień dobry, witajcie, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: Head to the heart.

0: Party pędza i 14 minut po godzinie 7. Dzień dobry, raz jeszcze mówi wam Muzyczne Radio. To w dalszym ciągu lato i dzisiaj ono troszkę o sobie przypomni, bo 21 czy 23 stopnie mają być na naszych termometrach. A my teraz przypomnimy wczorajsze wydanie programu.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Dzień dobry, witajcie. Dziś w programie bardzo wysokie ceny paliw na stacjach i co dalej oraz o m.in. wielkiej akcji nie tylko w Polsce, akcji policyjnej. Będzie też o sprzedaży aut w Europie. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: 9 zł to już na pewno, a może nawet 10 zł za litr. Spirala strachu rozkręcona. Minister energii Miłosz Motyka uspokaja, że w najbliższym czasie takiego zagrożenia nie ma, choć przyznaje, że obecne stawki na stacjach są wysokie, a napędza to m.in. wygaśnięcie pakietu CPN i sytuacja na Bliskim Wschodzie. Niestety w obliczu braku perspektyw zakończenia działań wojennych i globalnych problemów rafinacji paliw gotowych możliwość dalszych wzrostów bynajmniej nie wygasa. Według epetrol.pl średnia krajowa cena litra zwykłej benzyny w tym tygodniu wynosić będzie średnio 7,56-8 zł za litr. Olej napędowy może przebić psychologiczną granicę 9 zł, a autogaz cena 2,96-3,05 za litr. No i tutaj także przekroczymy poziom 3 zł. Teraz wielka akcja policji w Polsce i nie tylko.
1: Aktualności.
2: Potrwająca tydzień tegoroczna akcja Road Pole Safety Days rozpocznie się w środę 16 września i skupi na ochronie pieszych. Statystyki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego mówią jasno. W ubiegłym roku piesi stanowili 18% wszystkich ofiar śmiertelnych na drogach Unii Europejskiej. Większy udział odnotowano jedynie wśród kierowców i pasażerów. Problem jest szczególnie widoczny w aglomeracjach, gdzie na ograniczonej przestrzeni spotyka się wielu kierowców, spotykają się samochody, rowerzyści, hulajnogarze oraz właśnie piesi i bardzo często wynikają z tego powodu duże kłopoty dla wielu użytkowników dróg. Teraz sprzedaż aut w Europie rządzą kompaktowe SUVy.
1: Ciekawostki.
2: Mając 21% udział w rynku, stanowią obecnie 58% wszystkich samochodów sprzedawanych w Europie. Segment kompaktowych SUV-ów oferuje największy wybór, 66 modeli, informuje Automotive News. Najlepiej sprzedają się modele Volkswagena T-Roc i Tiguan, na trzecim miejscu Kia Sportage, dalej Hyundai Tucson i Nissan Qashqai. I na koniec, na europejskich rynkach coraz lepiej sprzedają się używane elektryki.
1: Autoradio.
2: Auta na baterie z drugiej ręki były w sierpniu najszybciej sprzedającymi się autami spośród głównych rodzajów napędu w 6 z 7 analizowanych rynków. Najgorzej radziły sobie diesle. Auta tego rodzaju sprzedawały się najwolniej we Francji, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Powód jest prosty. Wysokie ceny oleju napędowego zmieniają preferencje klientów. Arek Włodarski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Cześć, tu Lor. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Dalszy ciąg jest inwy związanej ze zmianą wokalisty formacji Budka Suflera. Jacek Kawalec obraził się, wziął, odszedł i do Budki Suflera dołącza ostatni wokalista formacji Oddział Zamknięty, Krzysztof Wałecki. Czy to zmiana na lepsze? Nie dam oceniać. Znaczy, dam oceniać, ale nie będziemy mówili publicznie, jakoś tak nie wypada. I teraz ludzie się troszkę zżymają, bo może zmieńmy nazwę na Oddział Suflera, albo zmieńmy na Budkę Zamkniętą i będzie dobrze, chociaż są tacy, którzy piszą, że Budka Suflera bez Krzysztofa Cugowskiego jest jak randka w ciemno bez Jacka Kawalca. I mają rację.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: To już nie to samo, a nam wydaje się, że Budka Suflera bez Jacka Kawalca to już też nie będzie to samo. 7.23.

0: Golden Hour i Red Lips, jeśli chodzi o Red Lips, to tak, to panie sobie malują, zwłaszcza stojąc czasami w korkach, na światłach, do lusterka wstecznego, lusterka w tej zaślepce takiej, w zasłonce przeciwsłonecznej, która dzisiaj może się przydać, bo słońca o poranku całkiem sporo. 28 minut po siódmej, dzień dobry.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Raport regionalny za moment.
1: Reklama.
3: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Najzimniejsze miejsce w Polsce według IMGW to Jelenia Góra o 7 rano. Tam tylko 4,6 stopnia Celsjusza na punkcie pomiarowym na lotnisku. A najcieplej teraz w okolicach Zielonej Góry, tam około 10 stopni. Później w ciągu dnia całkiem przyjemne 21 w Wałbrzychu do 23 w Legnicy. Już teraz na niebie całkiem sporo słońca, ale po południu ma być więcej chmur. Przy czym nasze meteo mówi krótko. Opady dzisiaj są raczej mało prawdopodobne. Do tego wszystkiego wiatr jest słaby i wieje nam z kierunków południowych, ale mimo tego, że jest słaby, to jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: O pogodzie wiemy już wszystko, to teraz jeszcze sprawdźmy, jak możecie się czuć. Otóż przy ciśnieniu wysokim, 1022 hektopaskale teraz w stolicy regionu na barometrach. Biometr jest korzystny, ale to ciśnienie później będzie spadać, co nie znaczy, że biometr się jakoś zmieni. Niechże i tak będzie. A teraz Anna Tarkota i poranny raport regionalny.
10: A na początek tych doniesień Kłodzko, gdzie dwa lata od katastrofalnej powodzi z września 2024 roku podsumowano pracę przy odbudowie regionu. Konferencji z udziałem wojewody dolnośląskiej Anny Żabskiej przysłuchiwał się nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
11: Tak, to co w sposób najbardziej wymierny pokazuje skalę zniszczeń spowodowanych przez żywioł w 2024 roku, to kwota środków, jakie zostały wydatkowane na ich odbudowę. W ciągu zaledwie dwóch lat tylko na Dolnym Śląsku wydano na to 765 milionów złotych z rezerwy celowej budżetu państwa oraz Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Tylko w tym roku to 375 milionów złotych.
12: Tu ogromne podziękowania dla samorządów, które Od pierwszych dni najpierw walczyły z żywiołem, później usuwały skutki tego żywiołu, ale także w międzyczasie zabezpieczały mienie, szacowały szkody, a następnie uruchamiały współpracę i z parlamentarzystami, którzy przygotowywali odpowiednie regulacje prawne do tego, by w sposób szybki i bezpośredni kierować potrzebne pieniądze na odbudowę. I dzisiaj to właśnie na samorządach także spoczywa bardzo duża odpowiedzialność do tego, by tę odbudowę jak najszybciej przeprowadzić.
11: Powiedziała wojewoda dolnośląska Anna Żabska. Na Dolnym Śląsku największym beneficjentem rządowej pomocy był powiat kłodzki. W ciągu ostatnich 2 lat trafiło tam 140 milionów złotych na inwestycje popowodziowe.
13: Były to pieniądze przeznaczone głównie na remonty mostów, dróg, ale też wyremontowaliśmy 4 placówki oświatowe i wyremontowaliśmy dom dziecka w Kłodzku na ulicy Korczaka po powodzi.
11: A to starosta powiatu kłodzkiego Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk. Pomimo 2 lat, jakie minęły od katastrofalnej powodzi z 11 września 2024 roku, odbudowa wciąż się nie zakończyła. Prace trwają w wielu miejscach w powiecie kłodzkim, samym Kłodzku, Lądku, Stroniu i wielu miejscowościach, jakie wtedy ucierpiały. Wody Polskie prowadzą proces wykupu nieruchomości zalanych albo stojących w strefach uznanych za zagrożone zalaniem. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: W miniony weekend w Bolesławcu został oficjalnie zaprezentowany nowy klub tenisa stołowego Loptim. To sportowy projekt, który ma przyciągnąć zarówno młodych zawodników, jak i osoby, które chcą grać w tenisa stołowego. Jak mówi jeden z 10 zawodników Loptim Bolesławiec Łukasz Jaźwiec, klub zaczyna z wysokiego C, rozpoczynając rozgrywki nie od 5, a od razu od 3 ligi. Było to możliwe dzięki regulaminowi, który na taki manewr zezwala, oraz uprzejmości klubu z Zaręby.
14: Skupiam ludzi, którzy od kilku lat nie mieli przestrzeni do tego, aby się rozwijać, aby realizować swoją pasję w zakresie tenisa stołowego.
15: Jak to się stało, że zaczyna się od 3 ligi, a nie od 5?
14: Rzeczywiście, jako nowy byt powinniśmy występować w lidze 5, natomiast przyznam szczerze, że koledzy z innych klubów, którzy zobaczyli, jakim składem dysponujemy, uznali, że nie zasługujemy na to, żeby występować w 5 lidze, że to będzie strata czasu dla tych zawodników i dla naszego klubu. I zgodnie z regulaminem Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego przekazano nam po prostu to miejsce w 3 lidze. Tutaj ogromne podziękowania dla klubu LZS TS Zaręba, który właśnie miał 2 zespoły w 3 lidze i uznał, że 2 zespołami nie chce występować i poprzez rozmowy z nami podjął decyzję o przekazaniu nam tego miejsca. My się bardzo cieszymy, udało nam się zbudować bardzo mocny skład. Na papierze to wygląda bardzo, bardzo dobrze. Naszym celem w tym roku jest szybki awans do Ligi Drugiej, także zapraszamy serdecznie na wszystkie mecze. Będzie się działo, będą zwycięstwa, będziemy dominowali. Uważam, że jesteśmy dzisiaj już na starcie najlepszym klubem w subregionie jeleniogórskim i legnickim, także jeżeli chcecie zobaczyć tenis na wysokim poziomie, zapraszamy na nasze mecze. Proszę śledzić nasz profil facebookowy, naszą stronę internetową. Tam będą wszystkie informacje przekazywane na bieżąco.
15: Kiedy najbliższe zawody?
14: Nasi młodsi zawodnicy wybierają się na turniej Dolnośląski Juniorów. Za tydzień mamy kolejne zawody Dolnośląskie Kadetów, a za 3 tygodnie wybieramy się do Ostródy. Tam pierwsze zawody ogólnopolskie, ponieważ w naszym klubie mamy świetnego zawodnika, Alan Fabisiewicz, który aktualnie jest 12. zawodnikiem w Polsce w kategorii młodzików. No, w tym roku liczymy na to, że będzie jeszcze wyżej, więc mamy nadzieję, że też te sukcesy młodych zawodników będą nam towarzyszyły. Na dziś jest to 10 zawodników, także jeżeli ktoś gdzieś posiada jakieś umiejętności, chciałby się sprawdzić, zapraszamy serdecznie, będziemy się przyglądać.
10: A na koniec ważna akcja. Jeleniogórscy policjanci oraz Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego chcą zwiększyć bezpieczeństwo starszych kierowców. Już w najbliższą sobotę w stolicy Karkonoszy odbędzie się wyjątkowa akcja profilaktyczna pod hasłem Bezpieczny Senior za kierownicą. Refleks, pierwsza pomoc i jazda pod okiem egzaminatora. To nie będą nudne wykłady, ale przede wszystkim praktyka. Organizatorzy przygotowali dla seniorów bezpieczne warunki do tego, by sprawdzili, jak upływający czas wpływa na ich organizm. Na własnej skórze będzie można przekonać się, jak działają zapięte pasy w symulatorze dochowania, czy sprawdzić swój czas reakcji na refleksomierzu. W programie jest także specjalny slalom w alko- i narkogoglach, który uświadomi kierowcom, jak drastycznie po używkach spada koordynacja i ocena odległości. Wydarzenie to jest świetna okazja, by bezpośrednio porozmawiać z ekspertami, odświeżyć znajomość przepisów, dowiedzieć się, jak świadomie dostosować technikę jazdy do własnej kondycji. Na pokazy i testy sprawnościowe nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Akcja Bezpieczny Senior za kierownicą odbędzie się, przypomnijmy, w najbliższą sobotę, 19 września od godziny 10 do 13 na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ulicy Rataja 9 w Jeleniej Górze. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. I to informacja, która pojawia się na koniec tych doniesień z regionu. Na kolejne zapraszamy już za niespełna godzinę o 8.30.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Cześć, this is Velvet and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio o poranku.
9: Sprawdzamy godzinę.
10: 7:44, to znaczy za mniej więcej 16 minut minie 8. Gdybyście mieli coś nie tak, jak powinno być, to przypominamy, że jeszcze będzie pięknie, znaczymy bardziej BRO.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: Krzysztof Szwałek, to jest magazyn Portfel. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Mamy pierwsze od dłuższego czasu optymistyczne dane o rynku pracy. Rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Na koniec drugiego kwartału było o 3% wyższe niż rok wcześniej. To największy skok tego wskaźnika od 3 lat. Zapotrzebowanie mierzy GUS, sprawdzając liczbę nieobsadzonych miejsc pracy. W połowie roku było ich 99 tysięcy. Analitycy są zadowoleni, choć liczba bezrobotnych jest 9-krotnie większa. O poprawie sytuacji na rynku pracy świadczą jednak również dane firmy Grant Thornton. Na 50 największych portalach rekrutacyjnych od maja rośnie liczba ogłoszeń. Pracowników poszukują głównie firmy z branży przetwórstwa przemysłowego. Kto nie ma etatu, musi się zadowolić umową cywilną, na przykład zleceniem. W ten sposób na życie zarabia coraz większa liczba Polaków. Według najnowszych danych z marca ze zleceń i pokrewnych umów utrzymywało się prawie 1 480 000 osób, o ponad 80 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Kolejne 20 tysięcy żyje wyłącznie z umów o dzieło. W najbliższych miesiącach statystyki te mogą się zmienić, bo rząd wytoczył działa przeciwko pracodawcom nadużywającym umów cywilnych. Inspektorzy PIP mogą łatwiej niż wcześniej wnioskować o zamienianie ich w etaty. Z tego powodu część firm i instytucji na wszelki wypadek przestała oferować zlecenia. Ucierpieli na tym głównie młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy. Deficyt budżetowy powinien być niższy, ale aż 1/3 Polaków nie ma pomysłu, co zrobić, by do tego doprowadzić. O opinię na temat dziury w państwowej kasie zapytał respondentów ośrodek IBRIS. 39% stwierdziło, że należy zmniejszyć wydatki socjalne, prawie 20% zaproponowało podwyżkę podatków, 17% obcięcie wydatków na zbrojenia, a 7% uznało, że najlepiej będzie pieniądze pożyczyć. Ekonomiści, którzy biją na alarm w sprawie deficytu, z wyników badania są generalnie zadowoleni, choć podkreślają, że co innego wypowiedzieć się w sondażu, a co innego faktycznie oddać część przywilejów. Jakieś cięcia rząd wkrótce będzie musiał jednak zrobić. W przyszłym roku w kasie państwa zabraknie aż 282 miliardów złotych.
0: Pora dla inwestora.
1: W poniedziałek na warszawskiej giełdzie akcje taniały, wszystkie główne indeksy zaliczyły spadki. WIG20 stracił 0,43% i ma 4122 punkty. Najmocniej w dół poszybowały walory KGHM. Miedziowy gigant stracił ponad 5% wartości. Zamieszanie na rynkach odbiło się też na wycenie złotego. Za euro w internetowych kantorach będziemy dziś płacić średnio 4,36 zł, za dolara 3,78 zł, a za franka 4,62 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5 zł i 9 groszy, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No właśnie, jedź bezpiecznie. Słońce jest dosyć nisko i dosyć intensywne. Może was oślepiać. Uważajcie na siebie, tym bardziej, że gdzieniegdzie jeszcze mogą być poranne mgły i zamglenia. A my jedziemy teraz za czwórką w kierunku na Zgorzelec. Najpierw zwolnimy na obwodnicy Krakowa, a później za Gliwicami będziemy stali na Dębowo, właśnie w kierunku na Zgorzelec. Później w samym Zgorzelcu też troszkę postoicie, zanim wjedziecie na przejście graniczne Ludwigsdorf-Jędrzychowice. Jeśli zaś chodzi o drogę krajową S3, tak jest, węzeł Bolków, węzeł Kamienna Góra Północ. Ten odcinek dziś od godziny 8 do 15 będzie wyłączony z ruchu całkowicie. Odcinek węzeł Bolków, węzeł Kamienna Góra Północ S3 będzie wyłączany. Pamiętajcie też węzeł Głogów Południe, węzeł Lubin Zachód, tam roboty drogowe i ograniczenie do 80, miejscowość Zawada, tam też naprawiają S3, a między węzłem Polkowice Południe, węzłem Lubin Północ też dzisiaj będą naprawiać drogę i to jeszcze tam potrwa kilka dni. Do tego wszystkiego musicie wiedzieć S5 bez problemów. Jeśli zaś chodzi o autostradową obwodnicę Wrocławia, A8, A2, A1, A2 znowu i S8 w kierunku Warszawy i z powrotem, to bez większych trudności i bez większych korków. Chyba że o czymś nie wiemy. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
2: Cześć, to jest zespół Mysłowic. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: To jest fajne, że o tej porze ten człowiek już wie i zadaje sobie pytania, zresztą mieć czy być. My na pytanie takie nie znamy odpowiedzi. Nie znamy nawet odpowiedzi na pytanie, czy poranna kawa, czy poranna herbata. Wiemy tylko, że za chwilę będzie 8 za 2,5 minuty, a wtedy będą wiadomości krajowe, zagraniczne i sportowe.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 8.
7: Czas na wiadomości.
9: Eskalacja rosyjskich działań, czy będzie polska odpowiedź? Rząd zajmie się karami dla łamiących przepisów na przejazdach kolejowych. Zmiany też na odcinkowych pomiarach prędkości. Pojawi się info dla roztargnionych. Marcin Krzemiński. To była kolejna noc z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainie. Alarmujące SMS-y wysłano na Lubelszczyznę i Podkarpacie. Polskie wojsko znów poderwało myśliwce, ale żadna obca maszyna nie wdarła się do Polski. Nasze służby wciąż też badają drona znalezionego na Bałtyku. Przypomnę również, że w niedzielę w Ukrainie w pobliżu polskiej granicy rosyjskie bezzałogowce uderzyły w stację paliw i lokomotywę pociągu towarowego. Eskalacja działań agresora stała się więc faktem. Wczoraj z premierem spotkali się szefowie kluczowych ministerstw, a także dowódcy wojska i służb. Ustalenia tych rozmów są tajne. Wiadomo, że odpowiedź będzie poważna, ale nie prowokująca. Z kolei wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapewnia...
10: Państwo działa, służby są od tego, żeby przeciwdziałać sabotażom czy różnego rodzaju dywersjom.
9: Rząd planuje m.in. wzmocnienie infrastruktury chroniącej granice Polski. A jako, że dziś wtorek, to już tradycyjnie od jakiegoś czasu rano zbierze się Rządowy Komitet Bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli prezydenta. Sam prezydent rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale konkretów na razie brak. Łatwiej ma być stracić prawo jazdy, będą też

0: natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
1: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Filmowa kartka z kalendarza. Dziś 80 lat kończy Oliver Stone, amerykański reżyser, scenarzysta i producent, laureat 3 Oscarów, twórca takich filmów jak Pluton, Wall Street, urodzony 4 lipca i JFK. Mieszkańcy Śląska w czołówce stawki najbogatszych polskich emerytów. Jak podaje ZUS, najwyższa emerytura w kraju to nieco ponad 54 tysiące złotych, druga zaledwie 500 złotych mniej. Trzecie miejsce ma mieszkaniec Mazowsza, co miesiąc dostaje ponad 45 tysięcy, a na przeciwnym biegunie emeryci, którzy otrzymują co miesiąc 2 grosze, takie osoby, wynika z danych ZUS-u, mieszkają w województwach dolnośląskim i lubelski.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To będzie mecz o pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zagrają dziś w Sofii z Ukrainą. Nasi rywale wygrali wczoraj z Portugalią 3-0, są więc wciąż niepokonani w turnieju. Biało-czerwoni też nie przegrali jeszcze meczu. Wygrali gładko 3 razy po 3-0, ale dziś tak łatwo już nie będzie, mówi asystent Nikoli Grbicza, trener Maciej Kołodziejczyk.
3: To będzie nasze już trzecie oficjalne spotkanie z tą drużyną w tym sezonie reprezentacyjnym. Dwa ostatnie spotkania kończyły się naszym zwycięstwem, ale trzeba przyznać, że były to bardzo trudne spotkania i na takie spotkanie nastawiamy się również teraz. Zespół z Ukrainy jest bardzo ofensywnym zespołem, zarówno jeżeli chodzi o element zagrywki, jak i ataku.
2: Dużą niespodziankę na Mistrzostwach Europy sprawiła wczoraj Grecja, pokonując Słowenię 3-1. To grupa A, w której niepokonani są wciąż Włosi i Czesi. Trwa za to koszmar Holendrów, którzy przegrali wszystkie mecze. Wczoraj lepsza po tiebreaku była Serbia. Magdalena Fręch pokonała Japonkę na Ohibi 6-1-6-4 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 Polki będzie Amerykanka Caroline Dolhite. A już za tydzień do gry powinien wrócić Jannik Sinner, lider światowego rankingu, który opuścił US Open, zgłosił się do turnieju rangi ATP 500 w Wiedniu. Piast Gliwice w meczu kończącym 8 kolejkę Ekstraklasy wygrał na wyjeździe z Radomiakiem 2-0 i awansował na 5 miejsce w tabeli. Liderem jest Górnik Zabrze, który w hicie weekendu pokonał Lecha Poznań. Kolejorze spadł na 3 miejsce, a druga jest Legia Warszawa. Tabelę wciąż zamyka Raków Częstochowa, choć w weekend wygrał pierwszy mecz w tym sezonie. A już jutro rusza Liga Europy. W fazie ligowej zagrają Jagiellonia i Lech. Zespół z Białegostoku zacznie jutro w Grecji od meczu z Olympiakosem Pireus. Kolejorze w czwartek zagra w Londynie z Crystal Palace. I jeszcze koszykówka, bo Dziki Warszawa walczą awans do Ligi Mistrzów FIBA. W pierwszym meczu turnieju eliminacyjnego w bułgarskim Samokowie polska drużyna wygrała z BK Opawa 116-99. Pojutrze Dziki zagrają z VfL Ryga, który wygrał w zazerskim Landau Lions 105-88. Pewni udziału w fazie grupowej są mistrzowie Polski Legia Warszawa, którzy w grupie B zmierzą się z Galatasaray Stambuł, SIK Strasburg i Cibonon Zagrzeb.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Loco, loco, szalony, szalony, szalony, to nam się wydają te dwa grosze, o których słyszeliśmy w wiadomościach przed momentem. Tam ktoś wspominał, że dwa grosze emerytury mają ludzie na Dolnym Śląsku, tak, są takie osoby. Powiem wam, jakbym miał dwa grosze, co bym zrobił? Nie wiem, ale powinien ZUS dopisywać do tego wszystkiego. Masz tutaj dwa grosze. To nawet nie są 3 grosze od Kazika, ani 12 groszy od Kazika. To po prostu jest 2 grosze. Masz, tylko nie wydaj na głupoty. Gordo i Renier z Zalewel. Za nami 8 po 8.
1: Tak gra, muzyczne radio po poranku.
0: Na co wydalibyście 2 grosze?
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.

0: jest Robin Schulz, One with the Wolves. Taka to ładna piosenka, na zegarze też w sumie ładnie, bo już równiutki kwadrans po godzinie 8, czyli 15 minut dla tych, 15 minut po 8 dla tych, co do zaspani są i nie wiedzą, co to kwadrans jest. Słuchajcie, 2 grosze emerytury na Dolnym Śląsku, o tym mówiliśmy. Janek z Pielgrzymki zadzwonił przed momentem i się pyta, czy od tych 2 groszy ten gość musi podatek albo gościuwa opłacać. Oczywiście, że musi, mój drogi. 24 grosze rocznie to wychodzi, od tego podatek się płaci. I nie płaci jednocześnie, bo jest szansa, że się zmieści ten człowiek w kwocie wolnej od opodatkowania i wtedy mu zwrócą, albo nie będzie musiał naliczać. Ale od podatków wyjścia nie ma.
1: Cześć, nazywam się Czesław Mozil i słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Czesław Mozil też pewnie płaci podatki, Stanisław Sojka już nie płaci. Na część księdza Baki, taka to piosenka teraz u nas.

0: To na celem taka odkła jekona mleka nie daje, co my dolejemy do porannej kawy. Chociaż kawa ponoć musi być, jak życie w Polsce, czarna i gorzka, i wtedy to jest kawa. Teraz pozwólcie, raz jeszcze przypomnimy o tej rzeczy.
1: Drogi na gorąco.
0: S3 między węzłami Bolków, Kamienna Góra, Północ w obydwu kierunkach. I na Legnicę, i na Lubawkę. Obydwa tunele. Tunel TS-32 i tunel TS-26. Tam prowadzone są roboty drogowe. Czyli dzisiaj to akurat jest przegląd gwarancyjny tuneli, w związku z czym droga na tym odcinku od Bolkowa aż do węzła Kamienna Góra, Północ jest zablokowana, a wyznaczony objazd jest przez drogę wojewódzką 320. I taka sytuacja ma być dzisiaj do godziny 15, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w oficjalnym komunikacie, a my wspominaliśmy o tym wcześniej. Dzięki Dzitka za cynk poranny na ten temat, bo ten objazd już był wyznaczony przed godziną 8. A jeśli wy wiecie, drogie lub drodzy, o czym my nie wiemy, dajcie znać. 757-646-646 będzie nam i naszym słuchaczkom i słuchaczom niezwykle miło.
1: Drogi na gorąco.

0: Trochę taka słodko-gorzka ta piosenka, to jest Bryska i Szklane Oczy, a jak człowiek przeczytał ten tytuł, to przez moment miał niewłaściwe skojarzenie. Szklane Oczy. Dobrze, nie idźmy tą drogą. Idźmy drogą wiadomości najświeższych o pogodzie i tych z regionu. Anna Tarkota jest już gotowa. One u nas za chwilę, teraz 8.26.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
3: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
5: Autopromocja.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: 8.30 na zegarze, najchłodniej w Polsce. Dalej, jeśli chodzi o miasta, jest w Jeleniej Górze 6,3 stopnia Celsjusza na punkcie pomiarowym na jeleniogórskim lotnisku, a to oznacza, że trzeba czapki i szaliki zacząć ubierać i płaszcze zimowe już nawet, bo najwyższa temperatura teraz to w Zielonej Górze 10 stopni z niewielkim układem. Ale później te czapki i szaliki można ściągnąć, bo 21 ma być w Wałbrzychu, a nawet 23 stopnie mają być w Legnicy, we Wrocławiu 22, podobnie w Jeleniej Górze. Słońca całe mnóstwo już teraz jest, ale po południu pojawi się więcej chmur, przy czym nasze meteo mówi, że padać dzisiaj raczej nie powinno. Wiatr słaby z kierunków południowych.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Ono jest wysokie, 1022 hektopaskale teraz na barometrach w stolicy regionu, ale w ciągu dnia to ciśnienie będzie spadało. Jeśli chodzi o biometr, to ten jest korzystny. Miejmy nadzieję, że taki zostanie. A jakość powietrza w całym regionie jest wręcz fantastyczna, z wyjątkiem ziemi leszczyńskiej i Wielkopolski. Generalnie tam jest albo bardzo dobrze, albo dobrze. Pół na pół. Anna Tarkota, poranny raport regionalny. Dzień dobry raz jeszcze.
8: Dzień dobry raz jeszcze. No i rozpoczynamy te doniesienia od miejsca, gdzie jest cieplej niż w Jeleniej Górze. Zresztą wszędzie jest cieplej, ale wędrujemy do Legnicy. Do 25 września mieszkańcy mogą głosować na projekty zgłoszone do legnickiego budżetu obywatelskiego na 2027 rok. W tym roku do wyboru są 44 projekty, 7 ogólnomiejskich i 37 obszarowych. Każdy mieszkaniec może oddać 2 głosy. Jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekty dotyczące wybranego obszaru miasta.
9: O szczegółach mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
10: Do 25 września będzie można głosować na projekty zgłoszone do legnickiego budżetu obywatelskiego. Łącznie to są 44 projekty. W tym po raz drugi będziemy wybierać jeden projekt ogólnomiejski. Takich projektów jest zgłoszonych 7. Oraz oczywiście pozostałe 37 to są projekty obszarowe w 8 obszarach miasta Legnicy. Zachęcamy Państwa serdecznie do głosowania.
9: Głosować można przez internet, a także stacjonarnie, między innymi w bibliotekach publicznych. W tym roku mieszkańcy nie muszą podawać numeru PESEL, mówi koordynator LBO Andrzej Czabajski.
11: Jeżeli chodzi o głosowanie w tym roku, to co prawda przepisy się nie zmieniły, jednak jeżeli chodzi o samochód do głosowania, to nie będziemy wymagali teraz numeru PESEL. Mamy nadzieję, że pomoże to liderom, mieszkańcom, żeby ten głos jednak oddać. Mamy też bardzo dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o mieszkańców, którzy nie są tak obeznani w mediach społecznościowych i internecie mogą skorzystać nie tylko z jednego punktu tutaj do głosowania, który mamy tutaj pod adresem Rynek 3, ale też w bibliotekach publicznych.
9: Wśród projektów są m.in. place zabaw, tereny rekreacyjne oraz park Active Game z planowanym 100-metrowym torem do rywalizacji w Parku Bielańskim. Do głosowania zachęca prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
10: Ja też byłem kiedyś liderem w pierwszym budżecie obywatelskim, także bardzo mi cieszy, że to zaangażowanie mieszkańców jest. Jest teraz to zdecydowanie prostsze i w zakresie zgłaszania, bo nie trzeba zbierać tych dziesiątków podpisów pod projektem, i zdecydowanie prościej jest zagłosować, ponieważ wystarczy wejść na stronę internetową, przypomnę, www.lbo.legnica.eu, i to głosowanie jest bardzo proste.
9: Głosowanie potrwa do 25 września do godziny 17. Pełna lista projektów oraz szczegóły dotyczące głosowania dostępne są na stronie lbo.legnica.eu. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Zwrot akcji w Lubaniu. Miejski Dom Kultury ma oficjalnego szefa, chociaż jeszcze kilka dni temu scenariusz był zupełnie inny. Przypomnijmy, ogłoszony pod koniec lipca konkurs formalnie nie został rozstrzygnięty, a Grażynie Glodek powierzono pełnienie obowiązków dyrektora do końca przyszłego roku. W minionym tygodniu jednak burmistrz Grzegorz Wieczorek zmienił wcześniejszą decyzję. Oficjalnie powołał ją na stanowisko dyrektora placówki. O szczegółach mówi Magdalena Wydra, zastępca burmistrza miasta.
12: Była ogłoszona procedura konkursowa, w wyniku której zgłosił się jeden kandydat na to stanowisko. Kandydatem na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu był dotychczasowy dyrektor, pani Grażyna Glodek. Spełniała wszystkie wymagania formalne określone w procedurze konkursowej. 14 sierpnia odbyła się rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego naboru pani Grażyna Glodek uzyskała wymaganą liczbę punktów. 8 września pan burmistrz Grzegorz Wieczorek powołał panią Grażynę Glodek na dyrektora Domu Kultury na okres 3 lat od 18 września 2026 roku.
4: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze jest najstarszą, najbardziej znaną i prestiżową imprezą tego rodzaju w Polsce, organizowaną od 1980 roku. Konkurs cieszy się wielką popularnością. Na otwarcie Biennale zjeżdżają wielbiciele fotografii z Polski i z zagranicy. W tym roku jury po obejrzeniu 736 prac 99 autorów postanowiło zakwalifikować do wystawy 223 prace 84 autorów. Znakomite fotografie możemy już oglądać na konkursie. O, trudne słowo się wydaje, wystawie. O szczegółach Julita Zaprucka, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego.
13: Konkursu fotograficznego o tradycji ponad 40-letniej. Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, reprezentowane przez duszę tego konkursu, pana Tomka Mielecha. Prezentujemy w towarzystwie prac konkursowych w Biennale autochromy, najstarsze kolorowe fotografie gór.
14: Na konkurs wpłynęło 736 fotografii zgłoszonych przez 99 autorów. Jury wybrało ponad 200 fotografii do wystawy konkursowej i nagrodziło 6 autorów nagrodami. Grand Prix otrzymał Marcin Bawiec za cykl fotografii alpejskich. Wystawa Biennale Fotografii Górski to jest jedna z wystaw, które możemy zobaczyć w Jeleniej Górze. Drugą wystawą jest wystawa autochromy Początki fotografii barwnej w górach. Ona jest realizowana w ramach projektu Światłoczuli, dofinansowanego ze środków euroregionalnych. Kuratorem tej wystawy jest Zbigniew Ładygi.
15: W tej chwili to wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do koloru. Dawna fotografia dla nas to jest głównie czarno-biała czy sypiowa, natomiast tak naprawdę jeszcze przed I wojną światową pod Czechy trafiły technologie, które pozwalały fotografować świat, również góry, właśnie w kolorach. Mamy kilkadziesiąt zdjęć i tutaj rzeczywiście mamy taką reprezentację głównie autorów polskich.
8: Obydwie wystawy będą prezentowane w Muzeum Karkonoskim do 11 października.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
16: Dzień dobry. pocztowych partiach Karkonoszy na godzinę 8.10 temperatura od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr północno-zachodni. Na Śnieżce widzialność bardzo dobra. Widać daleko, szeroko, powyżej 50 km. Brak zachmurzenia i bez opadów. Natomiast już o tej porze roku szlaki, pomimo braku opadów deszczu, mogą być miejscami mokre i śliskie, szczególnie w partiach zacienionych. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 7 do 12 stopni, to 7 stopni to temperatura w Jeleniej Górze. Bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, bez zachmurzenia i bez opadów. Tutaj również szlaki miejscami mogą być mokre i śliskie. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, o dobrym zaplanowaniu wycieczki. Dzień zaczyna być coraz krótszy, więc proszę wziąć to pod uwagę. Przypominam o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, bawcie się dobrze, bądźcie dla siebie życzliwi ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
8: Panu Piotrowi serdecznie dziękujemy. Jeszcze odwiedzamy Polany Jakuszycko. Tam szykuje się pogodny dzień z temperaturą maksymalną do 17 stopni, aktualnie jednak 10. Wiatr wieje słabo z kierunków południowych. Na Stogoizerskim póki co chmury w przewadze, ale i tam słońce gwarantowane. Jest 8 stopni, słaby wiatr maksymalnie, jeżeli o temperaturę chodzi, to według prognoz i tam właśnie dzisiaj do 17 stopni. W Świeradowie Zdroju cieplej, bo do 19 na termometrach. We wtorek spodziewane jest niewielkie zachmurzenie. Dzień będzie słoneczny, wiatr wiejący z południowego zachodu słaby. No i dzisiaj wszędzie bez deszczu. To bardzo ważna informacja i tym kończymy ten raport regionalny, te doniesienia. Kolejne za niespełna godzinę o 9.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
17: Hi, this is Gregor Soto and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.
18: Tem o cheiro do mar, tem o cheiro da areia. E minha pele se faz morena.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Boska to nie przymiotnik, boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
6: Na 15 minut przed godziną 9 zjawia się Oskar Cyms z piosenką Cały Czas, a my cały czas odliczamy chwilę do portfela.

0: czas. Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: Krzysztof Szwałek, to jest magazyn Portfel. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Mamy pierwsze od dłuższego czasu optymistyczne dane o rynku pracy. Rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Na koniec drugiego kwartału było o 3% wyższe niż rok wcześniej. To największy skok tego wskaźnika od 3 lat. Zapotrzebowanie mierzy GUS, sprawdzając liczbę nieobsadzonych miejsc pracy. W połowie roku było ich 99 tysięcy. Analitycy są zadowoleni, choć liczba bezrobotnych jest 9-krotnie większa. O poprawie sytuacji na rynku pracy świadczą jednak również dane firmy Grant Thornton. Na 50 największych portalach rekrutacyjnych od maja rośnie liczba ogłoszeń. Pracowników poszukują głównie firmy z branży przetwórstwa przemysłowego. Kto nie ma etatu, musi się zadowolić umową cywilną, na przykład zleceniem. W ten sposób na życie zarabia coraz większa liczba Polaków. Według najnowszych danych z marca ze zleceń i pokrewnych umów utrzymywało się prawie 1 480 000 osób, o ponad 80 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Kolejne 20 tysięcy żyje wyłącznie z umów o dzieło. W najbliższych miesiącach statystyki te mogą się zmienić, bo rząd wytoczył działa przeciwko pracodawcom nadużywającym umów cywilnych. Inspektorzy PIP mogą łatwiej niż wcześniej wnioskować o zamienianie ich w etaty. Z tego powodu część firm i instytucji na wszelki wypadek przestała oferować zlecenia. Ucierpieli na tym głównie młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy. Deficyt budżetowy powinien być niższy, ale aż 1/3 Polaków nie ma pomysłu, co zrobić, by do tego doprowadzić. O opinię na temat dziury w państwowej kasie zapytał respondentów ośrodek IBRIS. 39% stwierdziło, że należy zmniejszyć wydatki socjalne. Prawie 20% zaproponowało podwyżkę podatków, 17% obcięcie wydatków na zbrojenia, a 7% uznało, że najlepiej będzie pieniądze pożyczyć. Ekonomiści, którzy biją na alarm w sprawie deficytu, z wyników badania są generalnie zadowoleni, choć podkreślają, że co innego wypowiedzieć się w sondażu, a co innego faktycznie oddać część przywilejów. Jakieś cięcia rząd wkrótce będzie musiał jednak zrobić. W przyszłym roku w kasie państwa zabraknie aż 282 miliardów złotych.
2: Pora dla inwestora.
1: W poniedziałek na warszawskiej giełdzie akcje taniały, wszystkie główne indeksy zaliczyły spadki. WIG20 stracił 0,43% i ma 4122 punkty. Najmocniej w dół poszybowały walory KGHM. Miedziowy gigant stracił ponad 5% wartości. Zamieszanie na rynkach odbiło się też na wycenie złotego. Za euro w internetowych kantorach będziemy dziś płacić średnio 4,36 zł, za dolara 3,78 zł, a za franka 4,62 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,09 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to zaglądamy najpierw na S3, o tym dzisiaj już mówiliśmy. Tam odcinek węzeł Wolków, węzeł Kamienna Góra Północ jest zamknięty, bo tam przeglądają gwarancyjnie obydwa tunele i otworzą dopiero po godzinie 15, jeżeli wszystko pójdzie ok. Zaglądamy na 4, węzeł Krzyżowa, węzeł Obszar Krzywa. Właśnie na wysokości węzła Krzyżowa roboty drogowe naprawiają bariery. Ruch ograniczony jest w kierunku Wrocławia, odbywa się tylko pasem prawym. Kilometr z numerem 180, węzeł Brzezimierz, węzeł Brzeg w kierunku na Katowice. Tam też robią drogę i też zablokowany jest lewy pas. Zaglądamy jeszcze na kilometr, 32 w kierunku na Zgorzelec. To jest na wysokości Bolesławca Zgorzelca, gdzieś w połowie. Roboty drogowe szybko postępujące, goszenie pasa rozdziału, zablokowany lewy pas. A poza tym bez większych trudności przejedziecie wszystkimi głównymi drogami, no chyba, że o czymś nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-6646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: Radek Major, do usłyszenia. Życzę Wam pięknego dnia. Trzymajcie się.
2: Witajcie, tu Fida. Chciałabym życzyć wszystkim słuchaczom Muzycznego Radia pięknego i muzycznego dnia.
1: No, ja też tak Wam życzę. Pa!
3: Mój dom to już nie twój dom, nie twój srebrny wiek.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: To

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów. W najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Kół serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w kół serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
5: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 9.
7: Czas na wiadomości.
9: Hipotezy dotyczące rosyjskiego drona nad polskim morzem to na start. Potem ograniczenie dostępności alkoholu, o tym w Sejmie. Krótkie spodenki w stołecznych autobusach już legalne.
10: Tylko żeby to było estetycznie.
9: Mowa oczywiście o spodenkach kierowców miejskiej komunikacji. Marcin Krzemiński. Służby ustalają pochodzenie i zastosowanie drona znalezionego w rejonie plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim. Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nic nie wskazuje na to, by maszyna była wycelowana w Polskę, a dron nie był uzbrojony. Tomasz Fęskę.
11: Wstępne oględziny wskazują, że z Bałtyku został wyłowiony dron typu Gerbera, a więc stosunkowo prosta maszyna, która często służy m.in. jako wabik i cel podczas ćwiczeń. Jak mówi Juliusz Sabak z portalu obronnego, mogła ona zostać utracona w zupełnie innym miejscu.
12: Okazało się, że albo nie opłaca się, albo nie ma sensu go odzyskiwać i on sobie przydryfował. To jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobna wersja. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć.
11: Ekspert techniki wojskowej i lotniczej nie wyklucza jednak zupełnie również innego scenariusza.
12: Że on sobie tam przyleciał cichaczem, żeby robić jakieś rozpoznanie zachodniego Pomorza. Mniej prawdopodobne, chociażby ze względu na zasięg.
11: Dlatego, że podstawowy zasięg Gerbery pomiędzy 300 a 600 kilometrów jest stosunkowo niewielki. Można go jednak wydłużyć, dodając proste zbiorniki z paliwem zrobione chociażby z butelek po napojach.
9: Siły rosyjskie uderzyły w stację benzynową i magazyny w Kijowie, a w Rosji ataki rakietowe i dronowe uszkodziły budynek firmy Ozon, obiekt przemysłowy i kilka budynków mieszkalnych. Do ataków doszło mimo ogłoszenia przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego między stronami. Posłowie rozpoczynają dziś 4-dniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie mają przyjąć m.in. projekt przepisów ograniczających dostępność alkoholu. Dyskusja w koalicji trwa na ten temat od wielu miesięcy. Projekt zakłada m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, w tym piwa. Wprowadza też zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, mówi Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
13: Rozwiązania dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu, jak również reklamy w przestrzeni publicznej są potrzebne. W jakim zakresie, jak to powinno wyglądać, myślę, że wymaga jeszcze rozmowy.
9: Sejm podejmie też próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Uwaga rodzice, macie jeszcze czas, by złożyć wniosek o pieniądze na wyprawkę szkolną, czyli 300 zł z programu Dobry Start. Ostateczny termin mija 30 listopada. Wniosek można przesłać wyłącznie elektronicznie, bez wizyty w ZUS-ie. Na to kierowcy

0: Stawką tego pojedynku jest prawdopodobnie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Szykujemy się na trudny mecz, mówi libero Maksymilian Graniczny.
1: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki. Będzie na pewno ciekawy mecz, będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
0: Mecz Polska-Ukraina dziś o 18:00 w Sofii. Największa nadzieja piłkarskiej kadry wraca do gry. Oskar Pietuszewski wrócił do normalnych treningów i zdaniem portugalskich dziennikarzy będzie do dyspozycji trenera już w najbliższy weekend. A będzie to ważny mecz dla prowadzącego w tabeli FC Porto, bo mistrzowie kraju zagrają w niedzielę z Benficą Lizbona. Pietuszewski z powodu kontuzji mięśniowej nie zagrał jeszcze w tym sezonie żadnego meczu. We Włoszech dokończono wczoraj czwartą kolejkę Serie A. Niespodzianek nie było. Trzy pierwsze drużyny w tabeli wygrały swoje mecze. Inter ograł Udinese 5-3, Roma pokonała na wyjeździe Torino 2-0, a Como wygrało z Parmą 2-1. W Anglii świetny start sezonu notuje Leeds, które nie przegrało jeszcze meczu. Wczoraj wygrało z Newcastle 4-1 i awansowało na trzecie miejsce w tabeli Premier League. Nieudany debiut nowego trenera Radomiaka. W pierwszym meczu pod wodzą Rafała Grzyba zespół z Radomia przegrał z Piastem Gliwice 0-2.
2: Biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania, myślę, że ten mecz był na tyle otwarty, że każda z drużyn stworzyła swoje sytuacje. Akurat w tym spotkaniu to Piast zadał dwa ciosy, które pozwoliły tutaj zwyciężyć. Mamy parę rzeczy, które musimy poprawić, żeby ten zespół lepiej funkcjonował.
0: To był mecz kończący ósmą kolejkę Ekstraklasy. Piast dzięki wygranej awansował na piąte miejsce w tabeli. Liderem jest Górnik Zabrze, który dziś wieczorem zagra w Kielcach z Koroną w zaległym meczu drugiej kolejki. Z kolei w Częstochowie czeka nas mecz z trzeciej serii spotkań. Ostatni w tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Move With Me, czyli Patrick Ferrin na rozruch we wtorek 15 września. Muzyczne radio, można powiedzieć, na półmetku miesiąca, 8 minut po godzinie 9. Zbyszek Daka, dzień dobry.
1: Muzyczne radio lato. Reklama.
2: To jeszcze nie

0: Koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.
12: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Kwadrans po godzinie 9:00, słuchacie Muzycznego Radia.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: No i właśnie jak zawsze po 9:00 możecie liczyć na przypomnienie horoskopu. Rozpoczynamy od baranów, które czekają zawirowania. Mogą też barany otrzymać wiadomość, która je poruszy lub zaskoczy. Byki, trzeba wykazać w swoim postępowaniu więcej dyplomacji, nic na siłę i pod wpływem innych. Bliźnięta mają dobry dzień na sprawy osobiste i rodzinne, w sprawach zawodowych opóźnienia. Raki w obecnej sytuacji muszą wykazać się cierpliwością. Nagłe działanie pogorszy sytuację. Lwy muszą być wyczulone na pośpiech. Lepiej powoli, dłużej niż na łapu-capu i niedokładnie. Panny zechcą postawić na swoim lub rozwijać pasję. Nie wszystkim będzie to w smak. Wagi mają dobry dzień na znalezienie sojusznika, nawet kogoś bliskiego, na dobre i złe. Skorpiony czeka dzień na obrotach, terminy się spiętrzają, a jest dużo spraw do ogarnięcia. Strzelcom trzeba więcej spokoju i cierpliwości. Czas zadbać o siebie i wspólne potrzeby. Koziorożce, póki lato trwa, będą pełne entuzjazmu i optymistycznego podejścia do świata. U wodników wkrótce pojawi się możliwość jeszcze letniego wyjazdu. Wypoczynek wskazany. A ryby muszą zmobilizować się do działania. W nietypowej sprawie pojawi się zaskakująca pomoc. Osoby urodzone 15 września są wrażliwe i dość zmienne. Interesują się wszystkim, co nowe, romantyczne, niezwykłe, a nawet niebezpieczne. Są impulsywne i entuzjastyczne, często żyją w swoim własnym świecie, lubią zagraniczne wyjazdy oraz sporty wodne, żeglugę, marynarkę, podróże morskie. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny, turkus, sprzyjający znak zodiaku. Bliźnięta. A imieniny obchodzą dzisiaj Kamil, Katarzyna, Teodor i Walerian. Solenizantom, jubilatom składamy najlepsze życzenia. Przypominamy, że tak z poważniejszych święt to obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Demokracji, z tych mniej poważnych. To między innymi Dzień Majonezu Kieleckiego, Międzynarodowy Dzień Kropki, czy może Dzień Olewania Systemu. Jest taki na dzisiejszej kartce z kalendarza. 15 września, Muzyczne Radio, 17 minut po godzinie 9:00.

0: Mela Koteluk, Żurawie Origami, jest 9:20.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Rozpoczynamy od utrudnień związanych z prowadzonymi pracami na A4, między innymi na kilometrze 32 między Bolesławcem a Zgorzelcem w kierunku granicy. Tu mamy koszenie pasa rozdziałów, które potrwa dzisiaj kilka dobrych godzin i będzie zablokowany jeden pas ruchu. Ruch odbywać się ma pasem prawym. Teraz 54 kilometr między Krzyżową a Krzywą w kierunku Wrocławia. Tutaj mamy naprawę barier energochłonnych i zwężenie do prawego pasa. Zwężenie do prawego pasa także na 180 kilometrze między Brzezimierzem a Brzegiem w kierunku Katowic, gdzie trwa naprawa nawierzchni i zablokowany jest lewy pas ruchu. Teraz S3. Tutaj dzisiaj zamknięte przez kilka godzin będą tunele między Bolkowem a węzłem Kamienna Góra Północ. Te utrudnienia mają potrwać, zdaje się, do godziny 15. Roboty drogowe, przegląd gwarancyjny wspomnianych tuneli i droga będzie zablokowana. Czołowe zderzenie auta osobowego z ciężarowym na drodze krajowej numer 35 w miejscowości Siedlakowice i tutaj droga jest całkowicie zablokowana. Do zderzenia, do kolizji trzech aut doszło też na drodze krajowej numer 30 w miejscowości Olszyna. Zdarzenie na jednym ze skrzyżowań w Olszynie. Przypominamy nasz numer telefonu, Muzyczne Radio 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Viens ton mention ma planète. Ici c'est pas comme à l'école.

0: Reklama.
1: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnic.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Od 12 do 15 stopni wskazują w tej chwili dolnośląskie termometry. Po południu od 20 do 23 stopni, a to nie jest najcieplejszy dzień tego tygodnia. Ten zapowiada się jutro, gdzieniegdzie powyżej 25 stopni będzie ciepło, ale też jutrzejszy dzień późniejszym popołudniem ma przynieść opady deszczu. Dzisiaj na pewno bez opadów, dzisiaj piękna, słoneczna aura z niewielkim zachmurzeniem. Przez jakiś czas jeszcze miejscami mogą zalegać się mgły, których nie brakuje teraz na przykład na ziemi kłodzkiej. Słaby wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków, głównie z kierunków zachodnich i północnych.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Czas na raport regionalny. Ania Tarkota.
3: Te doniesienia z regionu rozpoczniemy od podsumowania. W tym roku wakacyjne kursy PKS Bolesławiec nad Polskie Morze, jak się okazało, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Z przejazdów do najpopularniejszych nadbałtyckich kurortów od Międzyzdrojów po Kołobrzeg chętnie korzystały całe rodziny. I nie dlatego, że nie miały własnego transportu, ale przede wszystkim z wygody. Nie brakowało również osób, które wybierały się nad morze tylko na jeden dzień, mówi Łukasz Jaźwiec, prezes PKS Bolesławiec.
4: Liczba jest podobna jak w latach ubiegłych. Ja przyznam szczerze, że w przypadku tego kursu nie do końca jest ekonomia. Myślę, że najważniejsze jest to, że to już tradycją stało się, że mieszkańcy Bolesławca, ci, którzy nie mogą dotrzeć nad Polskie Morze, mogą z nami dojechać. I to jest chyba największa wartość. To jest taka trochę misja przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Bolesławcu, aby tych, którzy nie są w stanie dojechać, mogli za przyzwoite pieniądze pojawić się nad Polskim Morzem.
5: Bo pierwszy autokar pojechał kiedy i ostatni kiedy?
4: Pierwszy autokar pojechał jeszcze w czerwcu, czyli zaraz na początku wakacji, a ostatni z końcem sierpnia, czyli w ostatni weekend sierpnia.
5: Czy ceny paliwa na stacjach benzynowych miały wpływ na frekwencję?
4: Trudno powiedzieć, bo pewnie wiele zmiennych jest, dlaczego ktoś wybiera przejazd autobusem, no ale mam nadzieję, że ceny paliw, które dzisiaj są dosyć wysokie, przekładają się na to, że mieszkańcy powiatu bolesławieckiego będą z nami podróżowali. Zachęcam wszystkich do tego, żeby sprawdzić na naszej stronie internetowej, wyszukać połączenia. Być może z państwa miejscowości jest bardzo dobry dojazd, czy do pracy, czy do szkoły, i być może warto zostawić samochód i przesiąść się na autobus PKS.
5: Podróżowały bardziej pojedyncze osoby, czy rodzinami?
4: Tu jest naprawdę zróżnicowana grupa odbiorców. To są i rodziny z dziećmi, i osoby starsze, i wyjazdy indywidualne, nawet wyjazdy na ten jeden dzień, bo my zmieniliśmy odjazd i przyjazd. Minione wakacje można było pojechać i zostać na całą sobotę i w niedzielę wrócić autobusem, więc były też takie osoby, które po prostu jechały na jeden dzień nad morze.
5: W przyszłym roku kursy będą kontynuowane?
4: Ja bym bardzo chciał. Mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować ten program i w przyszłym roku mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy powiatu bolesławieckiego, ale też ościennych będą mogli z nami nad Polskie Morze pojechać.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Z północy kraju wracamy na południe i zapraszamy teraz na wyjątkowe wydarzenie. Impreza ta słynie z polsko-czeskiego klimatu, kultowego już konkursu kociołkowania i dawnych nalewek, a także spotkań z izerską historią i sztuką. Mowa o kultowym izerskim pożegnaniu sezonu. Stacja turystyczna Orle w sercu Gór Izerskich zaprasza na tradycyjne pożegnanie lata. W tym roku czeka nas także wyjątkowa lekcja historii i prelekcja o tajemnicach dawnego szkła.
6: Stanisław Kornafel, gospodarz stacji turystycznej Orle i prezes Towarzystwa Izerskiego w Szklarskiej Porębie. Już po raz 25. Nie chce się wierzyć, jak ten czas szybko płynie. Zapraszamy na otwartą imprezę pożegnanie lata. W tym roku mamy wyjątkowo bogaty i aż dwudniowy program. Wspólnie z Czechami o godzinie 10 w najbliższą sobotę w miejscu, gdzie stała huta Hoffnungstal, a nazywa się to miejsce dzisiaj Dolina Nadziei, jest to część Harachowa, odsłaniamy gablotę ze starym szkłem oraz tablicę, która, miejmy nadzieję, będzie kiedyś częścią ścieżki po hutach szkła pogranicza, w których to huta w XIX wieku odrodziły się weneckie techniki produkcji i zdobienia szkła, między innymi technika Milafiori. No, huta Hoffnungstal bardzo tajemnicza i bardzo eksperymentalny zakład. O tym wszystkim będzie mówił największy chyba ekspert w Polsce od tego szkła, pan Marek Kordasiewicz, w krótkiej pogadance.
3: Ciąg dalszy historycznego szlaku już po polskiej stronie.
6: Przemieścimy się do stacji turystycznej Orle i o 12 będzie odsłonięcie nowego, trzeciego już pomnika hutnika szkła. No, od kilku lat stoi cokół i naprawdę bardzo udaną rzeźbę wykonał pan Mirosław Kuźma, który jest tutaj od wielu, wielu lat związany twórczo z regionem i będzie szczególna oprawa związana z tym odsłonięciem. Będzie jej odpowiedni anturaż, będzie muzyka.
3: To będzie też weekend pełen smaków. Zapachnie dymem z ogniska i aromatami z całego regionu, a wszystko za sprawą legendarnego już konkursu kociołkowania oraz rywalizacji o najlepszą domową nalewkę.
6: I od godziny 13, jak co roku, są zapisy do konkursu w kociołkach i konkursu nalewek, którego to rozstrzygnięcie jest planowane na godzinę 16. Będzie nam przygrywał nasz znajomy Kuba Kęsy. No i miejmy nadzieję, że jeszcze będzie niespodzianka. Nie mogę na razie zdradzić, ale najpewniej będzie towarzyszący pięknie brzmiący saksofon altowy.
3: Wieczorem przestrzeń dawnej osady hutniczej wypełni muzyka na żywo, a niedziela przyniesie chwilę zadumy podczas wernisażu w tutejszej mikrogalerii.
6: W niedzielę o godzinie 12 wernisaż wystawy niestety pośmiertnej, bo odszedł nam w styczniu tego roku artysta, malarz związany z Akademią Sztuk Pięknych Wrocławską, pan Piotr Tyszkowski, i wystawa nosi tytuł Tysiu, bo tak żeśmy go nazywali. Wystawa do pierwszych dni listopada.
3: Na to niezwykłe spotkanie na pograniczu zapraszają Towarzystwo Izerskie, Stacja Turystyczna Orle oraz gmina Korzenów.
6: Wszystkie te punkty naszego programu jak zwykle są bezpłatne. Jak ktoś nie ma kociołka, można dopożyczyć. Zachęcamy do tego, żeby się kulinarnie rozwinąć i proszę Państwa, pojawiły się grzyby, wszak mamy jesień, a więc połowę wsadu do kociołka możemy znaleźć w izerskich lasach. Pogoda gwarantowana, serdecznie zapraszam.
3: Pakujcie plecaki, zabierzcie dobry humor i w sobotę kierujcie się na Jakuszyce. Do zobaczenia w Izerach. No i mamy nadzieję, że pogoda dopisze, bo dzisiaj nie ma powodów do narzekań.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
7: Dzień dobry. W szczytowych partiach Karkonoszy na godzinę 8.10 temperatura od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr północno-zachodni. Na śnieżce widzialność bardzo dobra. Widać daleko, szeroko, powyżej 50 km. Brak zachmurzenia i bez opadów. Natomiast już o tej porze roku szlaki, pomimo braku opadów deszczu, mogą być miejscami mokre i śliskie, szczególnie w partiach zacienionych. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 7 do 12 stopni, to 7 stopni to temperatura w Jeleniej Górze. Bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, bez zachmurzenia i bez opadów. Tutaj również szlaki miejscami mogą być mokre i śliskie. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, o dobrym zaplanowaniu wycieczki. Dzień zaczyna być coraz krótszy, więc proszę wziąć to pod uwagę. Przypominam o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, bawcie się dobrze, bądźcie dla siebie życzliwi ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
3: A my jeszcze odwiedzamy Polanę Jakuszycką. Tam szykuje się pogodny dzień z temperaturą maksymalną do 16 stopni. Aktualnie 12, wiatr wieje słabo z kierunków południowych. Na Stoku Izerskim póki co chmury w przewadze, ale i tam zagwarantowane na dzisiaj słońce. Jest 11 stopni, słaby wiatr maksymalnie, jeżeli o temperaturę chodzi, to według prognoz do 16 stopni. W Świeradowie cieplej, bo do 19 na termometrach. Aktualnie tam mamy 14 stopni. We wtorek spodziewane jest niewielkie zachmurzenie. Dzień będzie słoneczny, wiatr wieje z południowego zachodu słabo. No i co ważne, dzisiaj dzień bez deszczu, a zatem udanych wycieczek. I to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy w tym raporcie. Kolejne doniesienia za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Hello Poland, I'm Parovsila and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Radio Lato. Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w górach izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

Jeden z niewątpliwych przebojów lata 2026, lata, które pomału nam się kończy, a skończy nam się dokładnie po weekendzie 23 września, kiedy rozpoczniemy jesień, zarówno kalendarzową, jak i astronomiczną. Przed nami zatem ostatni weekend lata. Teraz przed nami grupa AHA, której wokalista Morten Harket wczoraj obchodził urodziny.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 10.
0: Czas na wiadomości.
2: Ceny paliw wciąż wyżej, rząd nie przewiduje powrotu do CPN-u. Potem premier Kanady w Europie, w tle wojna handlowa z USA i nasi siatkarze przed meczem z Ukrainą. Marcin Krzemiński. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3.
3: Ciężko?
4: Płacimy i płacamy, no co jest? Co zrobimy? Życie, panie, życie!
2: Mówią kierowcy, a minister finansów Andrzej Domański dodaje, że rząd analizuje sytuację, ale o powrocie dopłat do paliwa nie ma na razie mowy.
5: Widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormus, widzimy, co dieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie, natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
2: Rząd pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Ministrowie obrony Polski i Litwy uzgodnili wspólne działania i mobilizację sił w celu wyjaśnienia okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach. Wczoraj myśliwce NATO zestrzeliły drona, który w nocy wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Premier Kanady Mark Carney rozpoczyna dziś 3-dniową wizytę w Europie. Dochodzi do niej w czasie wojny handlowej między Ottawą i Waszyngtonem. O północy w życie weszły kolejne amerykańskie cła na kanadyjskie towary. Do 50% wzrosły opłaty na kanadyjski ser, papier, stal czy aluminium. Tomasz Orchowski.
6: Wizytę w Europie premier Kanady Mark Carney rozpoczyna od Wielkiej Brytanii, gdzie spotka się ze swoim tamtejszym odpowiednikiem Andym Burnhamem. Jutro szef rządu w Ottawie wysłucha w Strasburgu przemówienia o stanie Unii, które wygłosi przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Dzień później sam zabierze głos w Parlamencie Europejskim. Nie dążymy do tego, by być członkiem Unii Europejskiej. Chcemy zacząć rozmowy o wyjątkowym europejsko-kanadyjskim sojuszu. Wyznajemy te same wartości, mamy takie same priorytety. Mówił w CBC Mark Carney. Wall Street Journal donosił, że Ottawa rozważa możliwość członkostwa stowarzyszonego z 27. Miałoby chodzić między innymi o mieszkanie i pracę bez wiz.
2: Uwaga kierowcy, do 15.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne

0: Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Boska to nie przymiotnik, Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Muzyczne Radio we wtorek, jest 10.18.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Sprawa zapowiadana od jakiegoś czasu. S3 między Bolkowem a Kamienną Górą zablokowana, zamknięta do godziny 15 z powodu przeglądu gwarancyjnego tuneli. Na A4 na 32 kilometrze między Bolesławcem a Zgorzelcem w kierunku granicy koszenie pasa rozdziału i zablokowany lewy pas przez kilka najbliższych godzin. Pozostajemy na autostradzie 7 km między Zgorzelcem a Godzieszowem w kierunku granicy. Naprawa barier energochłonnych, zablokowany lewy pas, teraz 79 km. Cały czas A4 między Chojnowem a Lubiatowem w kierunku Wrocławia. Naprawa barier energochłonnych i także zablokowany lewy pas. Jeszcze autostrada A8, 3 km między Kobierzycami a Magnicami w kierunku Kudowy. Tutaj doszło do kolizji, do zderzenia się dwóch pojazdów osobowych i zablokowany mamy lewy pas. Droga DK35, tutaj czołowe zderzenie auta osobowego z ciężarowym na drodze ze Świdnicy do Wrocławia w miejscowości Siedlakowice i droga jest całkowicie zablokowana. Kolizja także na DK30 w Olszynie. Na jednym ze skrzyżowań kolizja trzech aut osobowych. Muzyczne Radio 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: What up? We're Portugal the Man and you're listening to Muzyczne Radio. They really

Portugal The Man, Muzyczne Radio, 15 dzień września. Dzisiaj 70 lat kończy Maggie Reilly, szkocka wokalistka, która stała się sławna dzięki współpracy z Mike'em Oldfieldem, z którym nagrała kilka albumów, ale nagrała też kilka solowych płyt. Maggie Reilly kończy dziś 70 lat.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kams.pl.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl. Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: We wtorek cieplej niż w poniedziałek, środa cieplejsza od wtorku, jutro na termometrach do 25-26 stopni, dzisiaj do 23, aktualnie dolnośląskie termometry wskazują od 14 do 18 stopni, ciśnienie wynoszące 1022 hektopaskale. Ma dzisiaj spadać, słabiutki wiatr będzie wiał głównie z kierunków zachodnich i północnych, przed nami bardzo ładny dzień ze słońcem, z niewielkim zachmurzeniem, jeszcze się utrzymują miejscami mgły, to głównie w Sudetach. W środkowych powietrze mamy czyste, na Śnieżce 11 stopni i wiatr wiejący z prędkością kilku zaledwie metrów na sekundę.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Z kolejnymi doniesieniami z regionu Ania Tarkota.
9: Rozpoczynam od wizyty w Sztawnie Zdroju. Tam od początku września kursuje pierwsza w historii gminna linia autobusowa. Prywatny przewoźnik pokrył trasą niemal całe uzdrowisko i część parku handlowego. A więcej na ten temat wie Jacek Zych.
10: Tak, ale tu należy wyraźnie podkreślić, że to projekt i operator zupełnie inny i niezależny od przejeżdżających przez Sztabno wałbrzyskich autobusów. Sztawieńskie połączenie realizuje, jak już wspomnieliśmy, prywatny przewoźnik niewielkim busem.
11: Jest to taka trasa testowa. Mam nadzieję, że uwzględniająca potrzeby w różnych obszarach tutaj naszego uzdrowiska, a generalnie chcemy mieszkańcom zapewnić dojazd bądź w okolice cmentarza, gdzie wiadomo na wyniesieniu jest zlokalizowane i jest to bardzo trudny teren do pokonania dla osób już w podeszłym wieku. Chcemy dowozić mieszkańców Sztabna Zdroju i do centrum i dalej do parku handlowego.
10: To Marek Ćmikiewicz, burmistrz Sztabna Zdroju. Niewielki, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych bus będzie zatrzymywał się nie tylko na istniejących już i znanych mieszkańcom przystankach, ale także w miejscach, do których do tej pory autobusy nie dojeżdżały.
11: Jest kilkanaście przystanków, bo są przystanki nowe i przystanki te, które już funkcjonowały. Natomiast ma pan rację, pojawiły się chociażby w takich miejscach jak ulica Nizinna, zabytkowy Park Szwedzki. Tu też będzie można dojechać, też będzie można po spacerze wrócić tą linią, dojechać do domu czy w okolice swojego miejsca zamieszkania. Także myślę, że będzie to dobrze, liczę na to, że będzie to dobrze przyjęte przez mieszkańców.
10: Dziś po Sztabnie Zdroju jeździ niewielki bus, ale jak podkreśla burmistrz, to kilkumiesięczne rozwiązanie testowe mające do końca roku dać odpowiedź na temat rzeczywistych potrzeb komunikacyjnych tego liczącego niewiele ponad 4000 mieszkańców uzdrowiska. Ze Sztabna Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
9: Teraz piękny jubileusz. Występują nieprzerwanie od 50 lat na prestiżowych scenach europejskich i światowych oraz w krajach tutaj ciekawostka, które już dzisiaj nie istnieją, jak chociażby Jugosławia czy Czechosłowacja. Przez Francję, Niemcy i Portugalię dotarli między innymi do Singapuru. Zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, bo o nim mowa, świętował jubileusz 50-lecia. Przez pół wieku przez skład przewinęły się trzy pokolenia tancerzy, muzyków, których połączyła miłość do tradycji, muzyki i tańca. Materiał Andrzeja Stefańczyka.
5: Elżbieta Andrusieczko, to osoba, bez której ten zespół do 50-lecia by nie dotrwał. Tak mówią twoi podopieczni.
12: Ja myślę, że to nie tak. Ja po prostu ty jestem całe 50 lat, nic więcej. Jakby tak dobrze policzył, to by było już tak z 53, 4, może więcej.
5: Jak udało się taki zespół utrzymać przez tyle lat na scenie? Zwiedziliście pół świata.
12: To nie ja, to oni chcieli, to jesteśmy. Chcieli tańczyć, chcieli pracować, chcieli, żebym na nich krzyczała. No to się udało, bo to jak dwie strony chcą, to pójdzie. Wydaje mi się, że ja wczoraj zaczęłam, także dla mnie to jest krótko. Natomiast tak fajnymi ludźmi pracuję, że to jest sama przyjemność pracować z młodzieżą, z dorosłymi. Naprawdę, oni są fantastyczni. Zgłosiło się dużo byłych tancerzy, którzy chcieli sobie przypomnieć. Są na scenie ludzie, którzy nie tańczyli 30, 40 lat, a dzisiaj tańczą znowu.
13: Jest to dla nas tak naprawdę forma zabawy, spotkania się ze znajomymi, z którymi się nie widzieliśmy po kilkanaście lat. Aurelia Modl. Super przygoda, trochę ruchu.
14: Wstąpiłam do zespołu mając chyba 8 lat. Bardzo dawno temu.
5: Po latach, jak się wraca na scenę?
14: Jestem bardzo, ale to bardzo wdzięczna, że dostałam taką możliwość założenia znowu stroju. Przyjechałam z Hiszpanii specjalnie na to święto i na ten występ. Do zespołu wstąpiłam w 90 roku.
5: Jak po latach nogi nie odmawiają posłuszeństwa?
13: Absolutnie nie. Mięśnie pamiętają. Edyta Gorczyca.
5: Dlaczego wstąpił pan do zespołu?
15: Bo taka potrzeba była w duszy. Krystian Mucha, żeby potańczyć, przypomnieć sobie tradycje, jak się tańczyło w Polsce i przede wszystkim jugosłowiańskie. Mm-hmm. Mam korzenie jugosłowiańskie, w domu rozmawiamy, mówimy, śpiewamy piosenki.
13: Do zespołu wstąpiłam bardzo dawno, jak miałam 12 lat. Teresa Baranowska. I teraz wróciłam, żeby świętować ten zacny jubileusz.
5: Czy po latach nogi się nie plączą?
13: Nie, tylko kondycji trochę brakuje i oddechu. Teresa Baranowska.
5: Dlaczego i kiedy wstąpiła pani do zespołu?
16: O, ja to jestem świeża rybka, 3 lata. Magdalena Mucha. Lubię ten zespół, uważam, że to jest coś pięknego. Bardzo mi się podoba to, co tworzymy wspólnie. Jest to taka mała nasza rodzina.
5: Dlaczego pani wstąpiła do zespołu?
16: Bo kocham folklor.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: To pozostańmy jeszcze w kręgu muzycznych wydarzeń. Śpiewaj, kochaj. Zapraszamy na koncert w ramach Zdrojowych Czwartków z Filharmonią. Już 24 września wieczór pełen humoru, namiętności, pięknej muzyki. Jak wiadomo, muzyka łagodzi obyczaje, operetka od ponad półtora stulecia jest dodatkowo synonimem lekkości i niewyczerpanej radości życia. To wyjątkowe muzyczne wydarzenie, które przeniesie nas w świat wiedeńskiej elegancji, francuskiej namiętności i węgierskiego temperamentu. Przekonują wykonawcy Joanna Moritz sopran, Anna Skóra mezzo sopran i Róża Wysocka fortepian. W programie najpiękniejsze arie i duety z operetek m.in. Strausa, Kalmana czy Offenbacha. Ponadczasowe walce i żywiołowe czardasze gwarantują niezapomniane emocje. A wszystko to w czwartek, przypomnijmy, 24 września o godzinie 19 w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze, Cieplicach. Serdecznie zapraszamy, kończąc przedpołudniowe doniesienia z regionu, a na popołudniową dawkę informacji zapraszamy już od 12.30. Do usłyszenia.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hello Poland, my name is Pascal Le Toublon and you are listening to Muzyczne Radio. They really love me.

0: wake up.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Ogłoszenie płatne. W Łomnicy w okolicy kempingu 4Active Offroad Action na ulicy Lipowej zaginął pies rasy Chihuahua o imieniu Lili. Suczka ma brązową sierść z białą łatką na piersi. Za odnalezienie nagroda 1000 euro. Kontakt plus 49 175 75 60 092. Ogłoszenie płatne.
3: Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: 19 września, Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro, wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
9: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: LOR 10:46.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Dzisiaj Mahmut Orhan i Felix Rafael z utworem 3.

0: 10.51, Muzyczne Radio, 15 września.
1: Muzyczne Radio.
0: 15 września roku 1956, a więc okrąglutkie 70 lat temu, Elvis Presley dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów w USA ze swoją kompozycją Don't Be Cruel. Piosenka pozostawała na szczycie zestawienia przez 5 tygodni, natomiast singiel został najbardziej kasowym wydawnictwem Elvisa tamtego roku i przez najbliższe 5 lat sprzedał się w ilości 6 milionów sztuk. Numer 1 amerykańskiej listy przebojów sprzed 70 lat.

0: left me.
1: Still monkeys are more thoughtful.
0: But I love you. She didn't even say, I will call you.
1: She couldn't even face me.
0: But I love you.
2: Cześć, tu Paula Roma, słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
3: Paula z Sarsą w utworze, przyznaję się.
2: Róże kwitną.

0: aż wrócę nie.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Kół serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w kół serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
5: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 11.
1: Czas na wiadomości.
7: Dron znaleziony w Bałtyku nadal na plaży. Powiemy co dalej. Zakłócenia ruchu kolejowego w Holandii jest podejrzenie sabotażu. Za chwilę też prezes PiS o aferze Zonda Krypto. Marcin Krzemiński. Wciąż na plaży pod Rusinowem. Dron znaleziony wczoraj przez wojsko. Maszynę przebadali w nocy wojskowi chemicy. Teraz zajmą się nią saperzy. Dopiero wtedy dron będzie mógł być wywieziony z plaży do dalszych analiz, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
8: Dron jest zabezpieczony na plaży, wyznaczonej i chronionej przez policję strefie bezpieczeństwa. Cały czas na miejscu jest żandarmeria wojskowa, która koordynuje akcję. Teraz trwa procedura analizy i oceny pirotechnicznej.
7: Bezzałogowiec to najprawdopodobniej nowa wersja rosyjskiego drona Gerbera. Najprawdopodobniej wpadł do morza daleko od polskiego brzegu i przydryfował w stronę brzegu, gdzie znalazły go służby. Poważne zakłócenia ruchu kolejowego w porannych godzinach szczytu w Holandii. Do torów w co najmniej 20 miejscach przymocowano rury, co spowodowało awarię systemów bezpieczeństwa. Zarządca kolejowej infrastruktury podejrzewa sabotaż. Najbardziej dotknięte zostały połączenia do Utrechtu. Duński minister spraw zagranicznych wezwał na rozmowę ambasadora Rosji w Kopenhadze. To po tym, gdy rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych na Morzu Bałtyckim. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj na wodach międzynarodowych na

0: południe od duńskiej wyspy Falster podczas rutynowej misji fotograficznej. Jedna z dwóch flar przeleciała bardzo blisko duńskiego śmigłowca. Są dokładne dane o sierpniowej inflacji. Ceny towarów i usług wzrosły o 3,4% porównując rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie afery Zonda Krypto. Prezes PiS nie mówił jednak o dzisiejszych doniesieniach TVN24 i Wirtualnej Polski, według których panem X wspomnianym z sejmowej mównicy przez Donalda Tuska jest szef telewizji Republika. Kaczyński podzielił się za to kilkoma ogólnymi refleksjami na temat afery.
1: I konkluzja jest krótka. To jest modus operandi tego rządu, tego premiera, czyli Donalda Tuska. I to jest kolejny dowód na to, że ta władza się nie zmienia. Tyle tylko, że zaostrza kurs. Chce mieć władzę poza jakąkolwiek kontrolą, czyli chce mieć w gruncie rzeczy dyktaturę.
0: Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie fragmenty przesłuchania szefa giełdy Zonda Krypto, Przemysława Krala. Z cytowanych dokumentów wynika, że pan X obiecał biznesmenowi ułaskawienie po ewentualnym zwycięstwie Karola Nawrockiego. Ważne nie tylko dla kierowców, o krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód - Berczewo. Pozwolenie na budowę

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio przed południową porą, 14 minut po godzinie 11.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Przypominamy o zamkniętej S3 między Bolkowem a Kamienną Górą do godziny 15 z powodu trwającego tam przeglądu obu tuneli znajdujących się na tym odcinku. Na drodze krajowej numer 30 w Olszynie doszło do kolizji trzech aut. Na drodze krajowej numer 35 mieliśmy czołowe zderzenie auta osobowego z ciężarowym. To na drodze ze Świdnicy do Wrocławia w miejscowości Siedlakowice. Przez jakiś czas droga była całkowicie zablokowana. Teraz mamy tam ruch wahadłowy. Przenosimy się na A8. Tutaj miało miejsce zderzenie dwóch pojazdów osobowych i zwężenie do prawego pasa. To między Kobierzycami a Magnicami w kierunku Kudowy na trzecim kilometrze. A4, 7 km między Zgorzelcem a Godzieszowem w kierunku Zgorzelca. Tutaj mamy naprawę barier energochłonnych. Z kolei na 79 km między Chojnowem a Lubiatowem zwężenie z powodu naprawy barier energochłonnych, zwężenie do prawego pasa. Przypominamy się z naszym numerem telefonu Muzyczne Radio 757-646-646. Pod tym numerem możecie dzielić się informacjami na temat utrudnień, korków, objazdów, wypadków. Można też skorzystać z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia i z możliwości nagrania tzw. głosówki.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio, 23 minuty po godzinie 11. Mamy 15 dzień września. 15 września roku 2004 w Kalifornii w wieku 55 lat zmarł Johnny Ramone, gitarzysta kultowej punkowej grupy The Ramones. A w 2008 roku, czyli 18 lat temu, w wieku 65 lat, zmarł z kolei Richard Wright, klawiszowiec, jeden z założycieli grupy Pink Floyd, grał na wczesnych płytach zespołu. W wyniku konfliktu z Rogerem Watersem pod koniec lat 70. opuścił grupę, by wrócić do niej w roku 1987. Wydał też dwa solowe albumy. Tak sobie pomyślałem, że skoro kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę wydania albumu Wish You Were Here z roku 1975, to może właśnie warto sięgnąć po nagranie tytułowe z tego krążka. Utwór, w którym Richard Wright zagrał m.in. na fortepianie. Wish You Were Here. 11:24.

0: Pink Floyd, Wish You Were Here, w rocznicę śmierci klawiszowca Richarda Wrighta i ten wiaterek, wietrzyk w tle, którego dzisiaj nie doświadczamy. Dzisiaj bardzo spokojnie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kniczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października. Pogoda.
0: Tak, wiatr dziś akurat bardzo słaby, wiejący z prędkością zaledwie kilku metrów na sekundę, trzech, może czterech na Śnieżce. To głównie wiatr z kierunków zachodnich, północno-zachodnich. Na Śnieżce 11 stopni, na dolnośląskich nizinach oczywiście dużo cieplej, już prawie 20 miejscami, a maksymalnie temperatura ma dzisiaj dochodzić do 22-23 stopni. Jutro jeszcze cieplej, 25-26. Ciśnienie będzie spadać, aktualnie wynosi 1022 hektopaskale. Bardzo ładny, słoneczny dzień, w wielu miejscach wręcz bezchmurny. A powietrze na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj czyste.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kniczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.

0: Acer. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: A właśnie czas już po 11.46 ponownie przedstawić utwór 3 Mahmouda Orhana i Feliksa Rafaela.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 12.
0: Czas na wiadomości.
3: Główny Urząd Statystyczny podał dane o inflacji w sierpniu. Niemiecki rząd wstrzymuje wyjazdy polityków na Ukrainę pociągami. Rycerze zrobią sobie w ten weekend pod Grunwaldem jesień średniowiecza. Miriam Lipińska, 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa i to pomimo dwutygodniowego obowiązywania pakietu CPN. W zeszłym miesiącu benzyna była aż o 20% droższa w porównaniu rok do roku, a diesel o 30%. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację aż po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy w miarę tanią żywność, w sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej. Były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. A rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i właścicieli firm transportowych. Jak mówią, przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna, a prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu.
4: Jeżeli samochody firmy zużywają na przykład 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy.
3: Mówi Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej. Przewoźnicy podkreślają, że nie mogą w nieskończoność podnosić cen swoich usług, bo wtedy stracą klientów i zlecenia. Jeśli paliwo nadal będzie drożeć, część firmy może być zmuszona ograniczać flotę, zwalniać pracowników, a w skrajnych przypadkach po prostu zakończyć działalność. 12-miesięczny okres przejściowy. Tyle czasu dostaną dyrektorzy szpitali i lekarze na zmiany w wynagrodzeniach. Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić tak zwane kominy płacowe, wprowadzając maksymalną stawkę godzinową na umowach cywilnoprawnych oraz limit czasu pracy lekarzy w publicznym systemie. Dyrektor szpitala powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski, jest już po rozmowach ze swoimi lekarzami.
5: Co do zmian i kierunku, okej, ale nie w ten sposób. Efekt będzie tylko taki, że ci lekarze, którzy do tej pory nie zarabiali 240 zł, wszyscy będą chcieli tyle zarabiać i to już się dzieje. A ci, którzy zarabiali więcej niż 240 zł, nie będą chcieli pracować.
3: Pierwotnie resort zdrowia zakładał, że nowe zasady dotyczące wynagrodzeń wejdą w życie od początku przyszłego roku. Zagranica. Czołowi niemieccy politycy nie będą na razie jeździć na Ukrainę koleją, informuje Der Spiegel. To reakcja władz w Berlinie na niedzielny atak rosyjskiego drona na pociąg pasażerski na zachodzie Ukrainy przy granicy z Polską. Dotychczas z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą niemieccy politycy podróżowali do Kijowa m.in. nocnymi pociągami wyruszającymi z Polski. Teraz jednak te wyjazdy zostaną wstrzymane do czasu przeprowadzenia szczegółowej oceny bezpieczeństwa. I na koniec zmieniamy temat. Najlepsi rycerze ponownie powalczą pod Grunwaldem. W najbliższą sobotę odbędzie się tam turniej jesień średniowiecza. Zawodnicy z całego kraju będą rywalizować o punkty rankingowe, mówi Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
6: My zamykamy polską ligę turniejową, ale także Grunwaldzką Akademię Miecza, a więc tutaj najlepsi rycerze przyjeżdżają tutaj, żeby zdobywać punkty do kadry Polski.
3: W tym roku walki rycerskie będą biletowane. Podczas wydarzenia będzie też pokaz ginących zawodów, takich jak kowalstwo czy garncarstwo.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Festiwal.
1: Muzyczne Radio 14 minut po południu.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: Największe zatory na czwórce i potwierdza to m.in. mapa Targeo. Za Wrocławiem w kierunku Katowic, między Wrocławiem Wschód a Brzezimierzem. Bo raz, że doszło tutaj do kolizji, do zderzenia się dwóch pojazdów osobowych. No i zablokowany pas ruchu. Właściwie dwa, ruch odbywa się tutaj pasem awaryjnym, tylko to dodatkowo jeszcze w tamtej okolicy prowadzone są roboty drogowe. I stąd też ten odcinek właśnie między Wrocławiem a Brzezimierzem w kierunku Katowic z korkami. Po utrudnieniach głównie właśnie na 171 kilometrze. Na DK8, na 25 kilometrze między Kudową a Kłodzkiem, właśnie w stronę Kłodzka, doszło do kolizji w okolicach Szczytnej, zderzenia się pojazdu osobowego z pojazdem typu bus i wprowadzono tutaj ruch wahadłowy. Ruch wahadłowy mieliśmy również na drodze krajowej numer 35 na 71 kilometrze między Wrocławiem a Świdnicą, bowiem tam doszło do wypadku w miejscowości Siedlakowice, ale dosłownie w tym momencie spłynął komunikat z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zakończeniu utrudnień, więc już powinno się tamtędy jechać dobrze. Mieliśmy też zdarzenie, kolizję trzech aut na drodze krajowej numer 30 w Olszynie. No a S3, jak pewnie pamiętacie, do godziny 15 będzie zamknięta między Bolkowem a Kamienną Górą z powodu trwającego przeglądu, szczegółowej kontroli obu tuneli znajdujących się na tym odcinku właśnie między Bolkowem a Kamienną Górą. To zamknięcie ma potrwać jeszcze przez kilka godzin, do godziny 15.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

Słuchacie nas w letnie popołudnie 15 września. 15 września roku 1960, a więc 66 lat temu rodził się Mitch Dodge, muzyk zespołu Crash Test Dummies, którego największy przebój znalazł się na płycie z roku 1993, na płycie God Shuffled His Feet.

0: Crash Test Dummies w Muzycznym Radiu, jest 12.26.
1: Drogi na gorąco.
0: Informacja od użytkowników aplikacji Zelo, informacja o wypadku, do jakiego doszło na drodze numer 367 z Kowar do Kamiennej Góry na tak zwanym Jęzorze Teściowej, a więc tutaj na tym bardzo ostrym zakręcie na drodze prowadzącej na przełęcz kowarską miał miejsce wypadek motocyklisty. Służby są już w drodze, tam należy spodziewać się utrudnień. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646.
1: Drogi na gorąco.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuromaupa.e/konstrukcje/stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
2: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Cieplej niż wczoraj i ładniej niż wczoraj. Jutro też ma być słonecznie, też ma być ładnie, ale do pewnego momentu późniejszym popołudniem, wieczorem ma padać deszcz, a wcześniej zrobi się jeszcze cieplej niż dzisiaj, bo do 25-26, ale to będzie środa, a dzisiaj we wtorek do 22-23 stopni. Aktualnie mamy od 18 do 21. Słaby wiatr wieje głównie z kierunków zachodnich i północnych, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Z popołudniowym raportem regionalnym Ania Tarkota.
6: W tych doniesieniach Nowa Ruda, burmistrz z ministrem o linii kolejowej Wałbrzych-Kłodzko, także miliony dla dolnośląskich szpitali i legnicki budżet obywatelski. Zapraszam na szczegóły. Na początek Nowa Ruda, gdzie po raz kolejny wraca temat potrzeby pilnej modernizacji linii kolejowej z Wałbrzycha do Kłodzka. W tej sprawie burmistrz miasta rozmawiał z ministrem infrastruktury. Materiał Jacka Zycha.
7: Tak, rzeczywiście temat pilnych napraw, jakich wymaga dziś noworudzki odcinek tej linii, był tematem rozmów, jakie burmistrz Tomasz Kiliński prowadził w Ministerstwie Infrastruktury. Spotkał się tam z ministrem Piotrem Malepszakiem i pochodzącą właśnie z Nowej Rudy marszałek Sejmu Moniką Wielichowską.
8: Obecnie trwają i będą trwały remonty na tej linii i pan minister Piotr Malepszak zna stan techniczny tej linii i wie, że potrzebne są kolejne i takie są zakładane do realizacji.
7: To właśnie burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński. Odrębnym, ale równie ważnym tematem dla mieszkańców Nowej Rudy jest remont dworca kolejowego. Obiekt będący własnością PKP Nieruchomości jest dziś w opłakanym stanie.
8: Ten obiekt znajduje się na liście rezerwowej w programie remontów dworców, który PKP realizuje, więc też jakby zabiegamy o ten obiekt, bo jest to stosunkowo, można powiedzieć, niewielki w porównaniu z niektórymi obiektami zakres prac niezbędny do tego, aby dworzec został wyremontowany i był przyjazny dla mieszkańców i turystów, którzy do nas przyjeżdżają.
7: Nowa Ruda położona jest niemal dokładnie w połowie drogi między Wałbrzychem a Kłodzkiem. Dziś pociąg to jedyne połączenie komunikacyjne z Wałbrzychem. Trochę lepiej jest z Kłodzkiem. Tu kursują autobusy PKS Kłodzko i prywatnych przewoźników. Z Nowej Rudy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Blisko 28 milionów złotych na obniżenie rachunków za energię. Takie potężne wsparcie finansowe trafi do szpitali w Bolesławcu i Zgorzelcu. Obie placówki medyczne otrzymały wyjątkowo korzystne unijne pożyczki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Miliony zostaną przeznaczone na kosztowne inwestycje, które pozwolą drastycznie ograniczyć zużycie prądu oraz ciepła w budynkach, a to przełoży się na niższe koszty codziennego funkcjonowania. Szpital w Zgorzelcu dostanie na ten cel 15 milionów złotych, z kolei lecznica w Bolesławcu 12,5 miliona złotych. Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz podkreśla, że każda złotówka zaoszczędzona na rachunkach za energię to w przyszłości więcej pieniędzy na realne potrzeby pacjentów oraz wyższy standard leczenia. To, co wyróżnia to finansowanie, to bezprecedensowe, rewelacyjne warunki. Pożyczki są oprocentowane stałą stawką na poziomie zaledwie 1%, a ich spłata może zostać rozłożona nawet na 20 lat. Co ważne, instytucje nie musiały wykładać ani grosza wkładu własnego, a do 40% pożyczonego kapitału może zostać ostatecznie umorzone w formie dotacji. Władze regionu przypominają, że z tego samego programu mogą skorzystać również inne podmioty z Dolnego Śląska, w tym lokalne samorządy, organizacje pozarządowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: A na koniec Legnica. Do 25 września mieszkańcy miasta mogą głosować na projekty zgłoszone do legnickiego budżetu obywatelskiego na 2027 rok. W tym roku do wyboru są 44 projekty, 7 ogólnomiejskich i 37 obszarowych. Każdy mieszkaniec może oddać 2 głosy. Jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt dotyczący wybranego obszaru miasta.
3: O szczegółach mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
9: Do 25 września będzie można głosować na projekty zgłoszone do legnickiego budżetu obywatelskiego. Łącznie to są 44 projekty. W tym po raz drugi będziemy wybierać jeden projekt ogólnomiejski. Takich projektów jest zgłoszonych 7. Oraz oczywiście pozostałe 37 to są projekty obszarowe w 8 obszarach miasta Legnicy. Zachęcamy Państwa serdecznie do głosowania.
3: Głosować można przez internet, a także stacjonarnie, między innymi w bibliotekach publicznych. W tym roku mieszkańcy nie muszą podawać numeru PESEL, mówi koordynator LBO Andrzej Czabajski.
10: Jeżeli chodzi o głosowanie w tym roku, to co prawda przepisy się nie zmieniły, jednak jeżeli chodzi o samochód do głosowania, to nie będziemy wymagali teraz numeru PESEL. Mamy nadzieję, że pomoże to liderom, mieszkańcom, żeby ten głos jednak oddać. Mamy też bardzo dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o mieszkańców, którzy nie są tak obeznani ani w mediach społecznościowych i internecie, mogą skorzystać nie tylko z jednego punktu tutaj do głosowania, który mamy tutaj pod adresem Rynek 3, ale też w bibliotekach publicznych.
3: Wśród projektów są m.in. place zabaw, tereny rekreacyjne oraz park Active Game z planowanym 100-metrowym torem do rywalizacji w Parku Bielańskim. Do głosowania zachęca prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
9: Ja też byłem kiedyś liderem w pierwszym budżecie obywatelskim, także bardzo mnie cieszy, że to zaangażowanie mieszkańców jest. Jest teraz to zdecydowanie prostsze i w zakresie zgłaszania, bo nie trzeba zbierać tych dziesiątków podpisów pod projektem, i zdecydowanie prościej jest zagłosować, ponieważ wystarczy wejść na stronę internetową, przypomnę, www.lbo.legnica.eu, i to głosowanie jest bardzo proste.
3: Głosowanie potrwa do 25 września do godziny 17. Pełna lista projektów oraz szczegóły dotyczące głosowania dostępne są na stronie lbo.legnica.eu. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Dziękuję, teraz to wszystkie informacje. Kolejne raporty o 13.30 w imieniu Beaty Nowickiej. Zapraszam.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hello Poland. My name is Dario G. And you are listening to Muzyczne Radio. They really love

0: Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Kabosz serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.
3: Muzyczne.

0: Olek Klepacz ze swoją formacją, z formacją Nieżywych Schabów. Muzyczne Radio za 14 minut będzie 13.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Nie po raz pierwszy dzisiaj Mahmut Orhan i Felix Rafael z utworem 3. Zbyszko Daka, dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w czwartkowy poranek. Wszystkiego dobrego.

0: reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Kół serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w kół serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Dron wyłowiony z Bałtyku już częściowo przebadany. Parlament Europejski zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna. Sprawdzimy też, ile wynosi najwyższa i najniższa emerytura w Polsce. Miriam Lipińska. Są pierwsze informacje na temat drona znalezionego wczoraj w Bałtyku niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Jak przekazała żandarmeria wojskowa, służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne bez załogowca. Dziś dron zostanie zbadany przez pirotechników pod kątem obecności materiałów wybuchowych, a wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest to najprawdopodobniej dron wojskowy z Rosji typu Gerbera. Od 1 października na liście leków refundowanych znajdą się 24 nowe terapie, informuje resort zdrowia. To 13 terapii onkologicznych, 11 nieonkologicznych i 8 dedykowanych chorobom rzadkim. Europoseł Grzegorz Braun już bez immunitetu. Parlament Europejski zdecydował właśnie w głosowaniu o jego uchyleniu. Sprawa dotyczy publicznego negowania przez Brauna Holokaustu. Decyzja Europarlamentu o uchyleniu immunitetu europosłowi otwiera drogę do postawienia Brauna przed sądem. Odsunięcie od PKOL-u aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza zamyka w historii tej instytucji pewien rozdział i jednocześnie otwiera nowy. Marian Kmita, który decyzją zarządu przejął obowiązki szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostanie na stanowisku do czasu najbliższych wyborów, czyli do kwietnia. Swoją kandydaturę już zgłosił Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski przestrzega jednak przed falstartem i przekonuje, że na kampanię przyjdzie właściwy czas.
6: Gdybyśmy się dzisiaj zajmowali sytuacją wyborczą za 8 miesięcy, to stracilibyśmy zdolność do tego, by naprawiać PKOL. Przepracujmy ten temat statutowy, angażujmy się do pracy zespołowej, pokażmy, że jesteśmy otwarci na wszystkich i wtedy będziemy mogli jasno powiedzieć o tym, do jakich wyborów stajemy.
5: Zdaniem Roberta Korzeniowskiego najważniejszym zadaniem jest teraz odbudowa zszarganego wizerunku PKOL-u i przywrócenie tej instytucji prawidłowego funkcjonowania. Prokuratura Regionalna w Łodzi wysłała do sądu akt oskarżenia w sprawie grupy zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Na ławie oskarżonych usiądzie w sumie 10 osób, mają od 24 do 52 lat. Odpłatnie udostępniali swoje rachunki bankowe, na które trafiały pieniądze pochodzące z przestępstw, mówi prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
7: Za udostępnienie swoich rachunków oskarżeni otrzymywali do 1000 zł. Byli oni pozyskiwani przez członków zorganizowanej grupy przestępczej, trudniących się wyłudzaniem pieniędzy przy wykorzystaniu legendy na pracownika banku.
5: Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Nieco ponad 54 tysiące złotych. Tyle wynosi najwyższa w Polsce emerytura wypłacana przez ZUS. Druga co do wysokości emerytura to 53,5 tysiąca złotych, a trzecia ponad 45 tysięcy złotych. Jak podał portal Prawo.pl, dwa najwyższe świadczenia dostają mieszkańcy województwa śląskiego, a podium zamyka mieszkaniec Mazowsza. Z kolei najniższa emerytura wynosi zaledwie 2 grosze. Dostają ją dwie osoby w kraju, w województwie dolnośląskim i lubelskim.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Wild celebration today.

0: reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.

mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: czas na kolejne Music News, w których traficie na informacje o nowym wcieleniu Mai Krzyżewskiej, najnowszej piosence Becky Hill, a także usłyszycie Tojowo albumie Muse, pod którym podpisał się John Legend. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witajcie i posłuchajcie. Mania to młoda polska artystka popowa, wcześniej znana jako Maja Krzyżewska. Ma za sobą udział w The Voice Kids, zwycięstwo w programie Szansa na Sukces, Eurowizja Junior 2023, w konsekwencji którego reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior w Nicei. Dziś rozwija autorski repertuar, pisze własne teksty i buduje swoją tożsamość jako solowa wokalistka, dla której równie ważne jak śpiew są taniec i performance. Jej ambicją jest tworzenie nowoczesnego popu z wyrazistym charakterem i skalą większą niż lokalny rynek. Jej najnowszy singiel Just a Girl to słodka piosenka z gorzkim tekstem o tym, co dzieje się, kiedy niewinny flirt zaczyna znaczyć za dużo. Ta piosenka na pozór ma w sobie dużo lekkości i bezczelności. Jest o osobie, która zakochuje się szybciej niż powinna i o takim momencie, kiedy niewinnie zaczynasz się do kogo zbliżać, a potem nagle zdajesz sobie sprawę, że jednak wolisz trzymać większy dystans, mówi Mania. Just a Girl, kolejna nowość na naszej radiowej playliście. Pozostajemy przy premierach. Drum and bassowe tempo, glitch popowe zacięcia i jeden z tych refrenów, które Becky Hill śpiewa jak hymny. W nowym singlu Changes, dwukrotna laureatka Brit Awards, pokazuje kolejne oblicze swojej starannie wymyślonej anarchii. Intensywnego, wielogatunkowego świata albumu Rebecca, który ukaże się 13 listopada. Becky Hill konsekwentnie buduje napięcie przed premierą swojego nowego albumu. Kolejne utwory pokazują coraz szersze spektrum jej ewoluującego brzmienia. Single Hands On Me, What Do I Have To Do i More zdobyły mocne wsparcie. Teraz Becky dokłada do tej serii nowy singiel zatytułowany Changes. Utwór jest kolejnym przykładem tego, co artystka określa mianem Curated Chaos, kontrolowanego, wielogatunkowego chaosu, który definiuje brzmienie albumu Rebecca. Changes to maksymalistyczna produkcja pełna nieoczekiwanych zwrotów. Rozpędzone bity drum and bass spotykają się tu z glitch popowym zacięciem i efektownymi syntezatorami, a nad całością górują potężny wokal Becky i charakterystyczny, natychmiast wpadający w ucho hook. Music News. Na koniec u nas John Legend, który zapowiedział nowy album studyjny. Muse, bo taki będzie jego tytuł, ukaże się 23 października. Już teraz można posłuchać singla zatytułowanego Daylight. Producentem nadchodzącego krążka jest dobrze wam znany Pharrell Williams. To pierwszy projekt, nad którym przyjaźniący się od dwóch dekad artyści pracowali wspólnie. Muse ma być kinowym, bogatym w brzmienia dziełem splatającym ze sobą różne nurty muzyki afroamerykańskiej. Od gospelu po doo-wop, klasyczny soul, afrobeat i hip-hop. Muse będzie innym niż do tej pory albumem Johna Legenda. Ponad dwie dekady twórczości definiowanej przez ballady, które publiczność uczyniła swoimi, skłoniła artystę do stworzenia materiału, którego nikt się po nim nie spodziewał, nawet on sam. Myślę, że mój repertuar zawsze był bardzo różnorodny, ale napędzane fortepianem ballady zyskiwały największą popularność. Chciałem zmienić tę formułę i zrobić coś świeżego i nowego, wyjaśnia Legend. Czy to mu się udało? O tym przekonamy się 23 października w dniu premiery albumu Muse. To jeszcze łapcie garść muzycznych premier. Alessandra z nagraniem Head Over Water, Almost Monday i French Kids, a także Arek Kłusowski, jego najnowszy singiel Bingo. Tomek Dudkiewicz i Music News. Pozdrawiamy, dziękujemy, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Cześć, tu Kazik Staszewski. Słuchacie Muzycznego Radia. Słuchajcie go zawsze, wszędzie i cały czas, jak tylko się da. Mówił Kazik Staszewski.

0: Muzyka z dużą historią. Kazik, 25 lat niewinności. Dzień dobry, 22 minuty po 13. Już rozpoczęliśmy po wiadomościach popołudniowy program muzycznego radia we wtorek, 15 września. Arek Włodarski, cieszę się, że spędzimy czas do godziny 17.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: No a propos popołudnia, to właśnie dzisiaj najczęściej towarzyszyć będzie nam ten nowy, znakomity numer Marshmallow, Cameron Whitcomb, Hollow.

0: Schody w górę, schody w dół, zmienić plan. Proszę bardzo, dzisiaj, kochani, plan na popołudnie, jeżeli macie tylko trochę czasu, to w plener. Bardzo ładny, słoneczny wtorek. Więcej szczegółów o pogodzie już za chwilę, przed raportem regionalnym.
1: Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Piękny letni dzień, pogodnie, słonecznie, zachmurzenie lokalnie tylko gdzieś tam malutkie, temperatury wysokie, 20-22 stopnie Celsjusza, ale bez żadnych męczących upałów. No nic, tylko korzystać. Kto może, no to zapraszamy w plener na choćby najmniejsze spacerki, nie mówiąc już o wycieczkach, ale może komuś się udało.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny, Beata Nowicka.
8: Miliony na tańszą energię w dolnośląskich szpitalach. Wielkie koszykarskie emocje w Wałbrzychu. I nagły zwrot akcji na kulturalnej scenie Lubania.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
8: A zaczynamy od potężnego zastrzyku gotówki dla medycyny w regionie. Dokładnie 28 milionów złotych trafi do placówek medycznych, które dzięki temu drastycznie obniżą swoje stałe koszty utrzymania. Zgorzelec i Bolesławiec, tamtejsze szpitale zyskają gigantyczne wsparcie finansowe. Obie lecznice otrzymały wyjątkowo korzystne unijne pożyczki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Pieniądze zostaną przeznaczone na głęboką termomodernizację i nowoczesne systemy energetyczne, co w dobie rosnących cen prądu i gazu pozwoli uratować szpitalne budżety.
9: Miliony zostaną przeznaczone na kosztowne inwestycje, które pozwolą drastycznie ograniczyć zużycie prądu oraz ciepła w budynkach, a to przełoży się na niższe koszty codziennego funkcjonowania. Szpital w Zgorzelcu dostanie na ten cel 15 milionów złotych, z kolei lecznica w Bolesławcu 12,5 miliona złotych. Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz podkreśla, że każda złotówka zaoszczędzona na rachunkach za energię to w przyszłości więcej pieniędzy na realne potrzeby pacjentów oraz wyższy standard leczenia. To, co wyróżnia to finansowanie, to bezprecedensowe, rewelacyjne warunki. Pożyczki są oprocentowane stałą stawką na poziomie zaledwie 1%, a ich spłata może zostać rozłożona nawet na 20 lat. Co ważne, instytucje nie musiały wykładać ani grosza wkładu własnego, a do 40% pożyczonego kapitału może zostać ostatecznie umorzone w formie dotacji. Władze regionu przypominają, że z tego samego programu mogą skorzystać również inne podmioty z Dolnego Śląska, w tym lokalne samorządy, organizacje pozarządowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
8: Ze szpitalnych sal przenosimy się prosto na sportowy parkiet, gdzie szykuje się wyjątkowe święto koszykówki. W Wałbrzychu wszystko dopięte już na ostatni guzik, bo w środę i czwartek hala Akwazdroju stanie się stolicą regionalnego basketu. Rozegrany zostanie tam pierwszy memoriał Mieczysława Młynarskiego, ikony polskiej koszykówki. Kibice mogą liczyć na spore emocje, bo do walki staną czołowe ekipy z Polski i Słowacji. Na miejscu jest nasz reporter Jacek Zych.
5: Tak, turniej to nie tylko sposób upamiętnienia Mieczysława Młynarskiego, jednego z najwybitniejszych w historii polskich koszykarzy, ale i część obchodów 80-lecia wałbrzyskiego sportu. I rzeczywiście, jak zapowiadają organizatorzy, na parkiecie w Akwazdroju będzie można zobaczyć naprawdę dobrą koszykówkę.
10: Przede wszystkim wicemistrz Polski ze Stal Zielona Góra, Stal Ostrów Wielkopolski, drużyna zaprzyjaźniona z nami, oraz Prywidza ze Słowacji, która zawsze jest w topie ekstraklasy, sprowadza zawodników bardzo, bardzo atrakcyjny jak na rynek europejski. W zeszłym roku też graliśmy z nimi sparing przedsezonowy. Jest to bardzo wymagająca drużyna i myślę, że dlatego podniesie rangę tego turnieju i poziom sportowy.
5: Powiedział Rafał Glapiński z Górnika Zamek Książ Wałbrzych. A memoriał to także okazja do zobaczenia po raz pierwszy w oficjalnych meczach nowego składu wałbrzyskiego Górnika. Nowa drużyna ma prezentować zupełnie inny styl gry niż w poprzednim sezonie.
10: Mogę powiedzieć, że zobaczymy drużynę na pewno atletyczną, na pewno dużo szybciej grającą, mam nadzieję rażącą z dystansu. Myślę, że ta skuteczność będzie dużo lepsza niż w zeszłym roku i jeżeli będzie atrakcyjniejsza, to koszykówka będzie przyjemniejsza dla oka.
5: Turniej rozegrany zostanie 16 i 17 września. Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie www i w mediach społecznościowych wałbrzyskiego Górnika. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: I na koniec zaglądamy do Lubania, gdzie w lokalnej polityce kulturalnej doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Miejski Dom Kultury ma już oficjalnego szefa, choć jeszcze kilka dni temu nikt się tego nie spodziewał. Przypomnijmy, ogłoszony pod koniec lipca konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia, a Grażynie Głodek powierzono jedynie tymczasowe pełnienie obowiązków dyrektora do końca przyszłego roku. W minionym tygodniu burmistrz Grzegorz Wieczorek zmienił jednak decyzję i oficjalnie powołał ją na pełne stanowisko. O powodach tej nagłej zmiany mówi zastępca burmistrza Magdalena Wydra.
11: Była ogłoszona procedura konkursowa, w wyniku której zgłosił się jeden kandydat na to stanowisko. Kandydatem na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu był dotychczasowy dyrektor, pani Grażyna Głodek. Spełniała wszystkie wymagania formalne określone w procedurze konkursowej. 14 sierpnia odbyła się rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego naboru pani Grażyna Głodek uzyskała wymaganą liczbę punktów. 8 września pan burmistrz Grzegorz Wieczorek powołał panią Grażynę Głodek na dyrektora Domu Kultury na okres 3 lat od 18 września 2026 roku.
8: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi, this is Son of Legend and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Ogłoszenie płatne. W Łomnicy w okolicy kempingu 4Active Offroad Action na ulicy Lipowej zaginął pies rasy Chihuahua o imieniu Lili. Suczka ma brązową sierść z białą łatką na piersi. Za odnalezienie nagroda 1000 euro. Kontakt plus 49 175 75 60 092. Ogłoszenie płatne. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
9: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: Bryska, szklane oczy dziś na oczach. Przydadzą się okulary przeciwsłoneczne na pewno. 12 minut dzieli nas od 14.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ponownie dzisiejszego już popołudnia. Mahmoud Oran, Free.

0: Cześć, tu Mezo, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Po robocie

0: Fajny popowy hip-hop sprzed lat. Mezo po robocie, będzie po kłopocie. Ale pewnie jeszcze niektórzy muszą odsiedzieć swoje. Za chwilę wiadomości o 14.
1: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
3: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
0: 14.
1: Czas na wiadomości.
4: Nowe doniesienia w sprawie afery wenezuelskiej w Orlenie i komentarz premiera. Coraz mniej zaszczepionych dzieci w Polsce, GUS podał dane. Kolejarze przywrócili już normalny ruch pociągów po wypadku w Sokolnikach Suchych. Miriam Lipińska. Państwowe pieniądze wymieniane na kryptowaluty i przekazywane na pendrive'ach w restauracjach i luksusowych klubach, biznesowe rozmowy na komunikatorze WhatsApp. Financial Times ujawnia szokujące kulisy gigantycznej afery finansowej Orlenu za czasów PiSu, gdy koncernem zarządzał Daniel Obajtek. Jak informuje gazeta, podczas próby zakupu przez Orlen wenezuelskiej ropy w 2023 roku, wynajęci przez koncern pośrednicy wydawali setki milionów złotych na rynkach kryptowalut, przekazywali pendrive'y z elektronicznymi portfelami ludziom powiązanym z wenezuelskim dyktatorem i opłacali tankowce, które w końcu odpłynęły z Caracas praktycznie puste. Z obiecanych 6 milionów baryłek Orlen dostał mniej niż 1/10 i całe przedsięwzięcie zakończył ze stratą w wysokości ponad 1,5 miliarda złotych. A doniesienia skomentował już premier Donald Tusk. Jak stwierdził teraz, rozumie nerwowe zachowania urzędników prezydenckich i polityków PiSu. Dodał, że w sprawie afer w Orlenie toczy się kilka śledztw. Część podejrzanych usłyszała już zarzuty.
5: Niektórzy dostali już zarzuty, niektórzy ukrywają się w Dubaju. To też jest dość charakterystyczne. Kryptowaluty, ciemne interesy, Dubaj, dziwni pośrednicy, PiS i weto prezydenta. Składa się coraz częściej w taką ponurą całość.
4: W sierpniu do sądu trafił akt oskarżenia wobec 3 pracowników koncernu odpowiedzialnych za aferę. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Odsetek zaszczepionych dzieci w Polsce systematycznie spada od 15 lat, alarmuje GUS. Trend jest widoczny we wszystkich grupach wiekowych i dotyczy wszystkich kluczowych chorób zakaźnych, takich jak m.in. błonica, tężec, odra czy krztusiec. Na problem wskazywała już 2 lata temu Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie. Wynikało z niego, że liczba odmów szczepień wzrosła z około 40 tysięcy w 2018 roku do ponad 87 tysięcy w 2023 roku. Przywrócono już pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przez blisko tydzień były tam utrudnienia po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. W środę pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na tory mimo czerwonego światła. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Dziś, jak podały Polskie Linie Kolejowe, pociągi w tym miejscu znów kursują po obu torach z rozkładową prędkością 120 km na godzinę. I na koniec zmieniamy temat. Serial Wdowia Zatoka, triumfatorem gali rozdania nagród Emmy, zdobył łącznie 14 statuetek. To rekord wszechczasów w kategorii seriali komediowych. Nagrodę dla najlepszego serialu dramatycznego otrzymał The Pitt, którego akcja toczy się na oddziale ratunkowym Pittsburgh Trauma Medical Center i opowiada o trudnej pracy personelu medycznego.
6: People need to know the truth.
7: Ludzie muszą znać prawdę, a my musimy nadal im ją przekazywać w każdy możliwy sposób, w każdej możliwej formie, ponieważ czasami tylko opowiadanie historii pozwala nam zrozumieć i docenić siebie nawzajem. A to jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek.
4: Mówi twórca serialu R. Scott Jamil. Grający główną rolę w tym serialu, Noah Wyle, odebrał statuetkę dla najlepszego aktora.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Boska to nie przymiotnik, Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wciąż lato, lato, ale już niestety coraz mniej tego lata nam zostało. W Stanach nowa polska muzyka, może nie taka nowa, ale też nie oczywiście sprzed wielu lat. Cichosza, 14 po 14 wtorek.

0: Stanach Cichosza. No, nie będziemy ukrywać, trzeba powiedzieć to głośno a propos tego końca lata. Za dni 8 w środę, początek astronomicznej jesieni, w środę 23 września. 18 po 14.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Marshmallow, nowy singiel nosi tytuł Hollow.

0: Społeczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki: kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Kół serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w kół serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
5: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Bardzo ładny, słoneczny, ciepły dzień, temperatury maksymalne idealne, 20-22 stopni, gdzieś tam w słońcu oczywiście troszkę wyżej. Bez opadów, bez groźnych zjawisk, do końca dnia pogodnie, korzystajmy do samego zachodu, a dni są coraz niestety krótsze, gdyby ktoś chciał wiedzieć, no to już mówię, dzień jest krótszy od najdłuższego, 3 godziny i 53 minuty.
6: Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych, www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
7: Słońce dzisiaj na przykład w Jeleniej Górze zajdzie o 19.11, w Zgorzelcu tam minutkę, dwie później, 19.12. Czas na raport regionalny i Beata Nowicka.
8: Legniczanie decydują o milionach z budżetu obywatelskiego.
9: Głosowanie jest bardzo proste.
10: Potrwa do 25 września.
8: W Nowej Rudzie ważą się losy kluczowej linii kolejowej.
11: Trwają i będą trwały remonty na tej linii.
8: A Bolesławiec wita nową sportową siłę na Dolnym Śląsku.
12: Naszym celem w tym roku jest szybki awans do Ligi Drugiej.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Zaczynamy od lokalnego święta demokracji w Legnicy. Mieszkańcy mają czas do 25 września, by wskazać inwestycje, które zmienią ich najbliższe otoczenie. Wystartowało głosowanie na projekty zgłoszone do legnickiego budżetu obywatelskiego na 2027 rok. A na liście znalazły się aż 44 propozycje, w tym 7 ogólnomiejskich i 37 obszarowych. Każdy legniczanin może oddać 2 głosy. Jeden na pomysł dotyczący całego miasta, a drugi na projekt ze swojej dzielnicy. O szczegółach szczegółach głosowania Andrzej Stefańczyk.
10: O szczegółach mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
9: Do 25 września będzie można głosować na projekty zgłoszone do legnickiego budżetu obywatelskiego. Łącznie to są 44 projekty. W tym po raz drugi będziemy wybierać jeden projekt ogólnomiejski. Takich projektów jest zgłoszonych 7. Oraz oczywiście pozostałe 37 to są projekty obszarowe w 8 obszarach miasta Legnicy. Zachęcamy Państwa serdecznie do głosowania.
10: Głosować można przez internet, a także stacjonarnie, między innymi w bibliotekach publicznych. W tym roku mieszkańcy nie muszą podawać numeru PESEL, mówi koordynator LBO Andrzej Czabajski.
13: Jeżeli chodzi o głosowanie w tym roku, to co prawda przepisy się nie zmieniły, jednak jeżeli chodzi o samochód do głosowania, to nie będziemy wymagali teraz numeru PESEL. Mamy nadzieję, że pomoże to liderom, mieszkańcom, żeby ten głos jednak oddać. Mamy też bardzo dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o mieszkańców, którzy nie są tak obeznani w mediach społecznościowych i internecie, mogą skorzystać nie tylko z jednego punktu tutaj do głosowania, który mamy tutaj pod adresem Rynek 3, ale też w bibliotekach publicznych.
10: Wśród projektów są m.in. place zabaw, tereny rekreacyjne oraz park Active Game z planowanym 100-metrowym torem do rywalizacji w Parku Bielańskim. Do głosowania zachęca prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
9: Ja też byłem kiedyś liderem w pierwszym budżecie obywatelskim, także bardzo mnie cieszy, że to zaangażowanie mieszkańców jest teraz to zdecydowanie prostsze i w zakresie zgłaszania, bo nie trzeba zbierać tych dziesiątków podpisów pod projektem i zdecydowanie prościej jest zagłosować, ponieważ wystarczy wejść na stronę internetową, przypomnę www.lbo.legnica.eu i to głosowanie jest bardzo proste.
10: Głosowanie potrwa do 25 września do godziny 17. Pełna lista projektów oraz szczegóły dotyczące głosowania dostępne są na stronie lbo.legnica.eu. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Podczas gdy Legnica wybiera chodniki i parki, w Nowej Rudzie walka toczy się o znacznie większą infrastrukturę. Po raz kolejny wraca temat pilnej potrzeby modernizacji górskiej linii kolejowej łączącej Wałbrzych z Kłodzkiem. Trasa ma ogromne znaczenie dla regionu, dlatego burmistrz Nowej Rudy rozmawia w tej sprawie bezpośrednio z Ministerstwem Infrastruktury. Rozmowy mają przyspieszyć remonty i poprawić bezpieczeństwo na torach. Temat sprawdzał nasz reporter Jacek Zych.
14: Tak, rzeczywiście temat pilnych napraw, jakich wymaga dziś noworudzki odcinek tej linii, był tematem rozmów, jakie burmistrz Tomasz Kiliński prowadził w Ministerstwie Infrastruktury. Spotkał się tam z ministrem Piotrem Malepszakiem i pochodzącą właśnie z Nowej Rudy marszałek Sejmu Moniką Wielichowską.
11: Obecnie trwają i będą trwały remonty na tej linii i pan minister Piotr Malepszak zna stan techniczny tej linii i wie, że potrzebne są kolejne i takie są zakładane do realizacji.
14: To właśnie burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński. Odrębnym, ale równie ważnym tematem dla mieszkańców Nowej Rudy jest remont dworca kolejowego. Obiekt będący własnością PKP Nieruchomości jest dziś w opłakanym stanie.
11: Ten obiekt znajduje się na liście rezerwowej w programie remontów dworców, który PKP realizuje, więc też jakby zabiegamy o ten obiekt, bo jest to stosunkowo, można powiedzieć, niewielki w porównaniu z niektórymi obiektami zakres prac niezbędny do tego, aby dworzec został wyremontowany i był przyjazny dla mieszkańców i turystów, którzy do nas przyjeżdżają.
14: Nowa Ruda położona jest niemal dokładnie w połowie drogi między Wałbrzychem a Kłodzkiem. Dziś pociąg to jedyne połączenie komunikacyjne z Wałbrzychem. Trochę lepiej jest z Kłodzkiem. Tu kursują autobusy PKS Kłodzko i prywatnych przewoźników. Z Nowej Rudy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Od wielkich inwestycji kolejowych przechodzimy do wielkich sportowych emocji, bo w regionie narodził się właśnie nowy klub z ogromnymi ambicjami. Bolesławiec stawia na tenis stołowy. W miniony weekend oficjalnie zaprezentowano tam nowy klub. To sportowy projekt stworzony z myślą o młodzieży i dorosłych pasjonatach ping-ponga. Drużyna, w której skład wchodzi 10 zawodników, zaczyna grę z wysokiego C. Dzięki regulaminowym przepisom i uprzejmości klubu z Zaręby, Lob Team wystartuje od razu w trzeciej, a nie w piątej lidze.
12: Skupiam ludzi, którzy od kilku lat nie mieli przestrzeni do tego, aby się rozwijać, aby realizować swoją pasję w zakresie tenisa stołowego. Jako nowy byt powinniśmy występować w lidze piątej, natomiast przyznam szczerze, że koledzy z innych klubów, którzy zobaczyli, jakim składem dysponujemy, uznali, że nie zasługujemy na to, żeby występować w piątej lidze, że to będzie strata czasu dla tych zawodników i dla naszego klubu. I zgodnie z regulaminem Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego przekazano nam po prostu to miejsce w trzeciej lidze. Tutaj ogromne podziękowania dla klubu LZS TS Zaręba, który właśnie miał miał dwa zespoły w trzeciej lidze i uznał, że dwoma zespołami nie chce występować i poprzez rozmowy z nami podjął decyzję o przekazaniu nam tego miejsca. My się bardzo cieszymy, udało nam się zbudować bardzo mocny skład, na papierze to wygląda bardzo, bardzo dobrze. Naszym celem w tym roku jest szybki awans do Ligi Drugiej, także zapraszamy serdecznie na wszystkie mecze, będzie się działo, będą zwycięstwa, będziemy dominowali. Uważam, że jesteśmy dzisiaj już na starcie najlepszym klubem w subregionie jeleniogórskim i legnickim, także jeżeli chcecie zobaczyć tenis na wysokim poziomie, zapraszamy na nasze mecze, proszę śledzić nasz profil facebookowy, naszą stronę internetową, tam będą wszystkie informacje przekazywane na bieżąco. Nasi młodsi zawodnicy wybierają się na turniej Dolnośląski Juniorów, za tydzień mamy kolejne zawody Dolnośląskie Kadetów, a za 3 tygodnie wybieramy się do Ostródy, tam pierwsze zawody ogólnopolskie, ponieważ w naszym klubie mamy świetnego zawodnika, Alan Fabisiewicz, który aktualnie jest 12 zawodnikiem w Polsce w kategorii młodzików. No w tym roku liczymy na to, że będzie jeszcze wyżej, więc mamy nadzieję, że też te sukcesy młodych zawodników będą nam towarzyszyły. Na dziś jest to 10 zawodników, także jeżeli ktoś gdzieś posiada jakieś umiejętności, chciałby się sprawdzić, zapraszamy serdecznie, będziemy się przyglądać.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
15: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hello Poland, we are Poets of the Fall and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: the day. Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
9: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.

0: Bledka, tańcz, tańcz. 11 minut dzieli nas od 15.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Mamy informację o utrudnieniach w Jeleniej Górze. Ulica Zgorzelecka, skrzyżowanie z Karola Miarki, Rondo Majewskiego. Newralgiczne miejsce na mapie drogowej Jeleniej Góry. Tam doszło do zdarzenia drogowego. No i to wystarczyło do tego, żeby przykorkowała się ulica Zgorzelecka, kierunek centrum, również tutaj skręt na Karola Miarki lub włączenie się z tej ulicy w stronę Jana Sobieskiego utrudnione. Zator na Zgorzeleckiej no jest dość spory, sięga praktycznie przejazdu kolejowego spółdzielcza Karola Miarki. Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mamy w tej chwili koniec utrudnienia, dosłownie w tej minucie na 166 kilometrze węzeł Wrocław Wschód, kierunek Katowice, tam doszło do awarii pojazdu, zablokowany był prawy pas, ruch odbywał się jednym, ale na szczęście to już za nami. Ale wciąż na 7 kilometrze A4 w Żarskiej Wsi mamy roboty drogowe. Ruch odbywa się lewym tylko pasem. To jest między węzłami Zgorzelec, węzłami Godzieszów. Trzeba uważać tutaj na roboty z wężka do jednego pasa.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Po 15 po wiadomościach premierowy odcinek Autoradio.

0: reklama.
1: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 15.
5: Czas na wiadomości.
7: Premier o powrocie pakietu CPN stawia warunek. Polska wzmacnia ochronę swoich przejść granicznych z Ukrainą. Jesień za pasem, a tymczasem kwitną pierwiosnki. Czy to oznacza dłuższe lato? Miriam Lipińska. Jeśli prezydent podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, pakiet CPN wróci w nowej odsłonie, zapowiada premier. Rząd przyjął dziś projekt opodatkowujący koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki w lipcu skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To nie kierowcy odpowiadają za kryzys paliwowy i to nie oni powinni za niego płacić, mówi Donald Tusk.
8: Za chwilę z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i niezrozumiałej blokady pana prezydenta my za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny.
7: Ostatnio CPN wprowadzono na 2 tygodnie sierpnia. Wtedy obniżenie VAT-u na paliwo kosztowało budżet państwa 500 mln zł. Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prace obejmują m.in. budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu przejść w Dorochu, Skumedyce i Korczowej. Pogranicznicy szczególnie czekają na tzw. Hesko-bastiony, mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki.
9: Są to takie, można by powiedzieć, małe schrony, które w razie niebezpieczeństwa pozwolą funkcjonariuszom pełniącym na przykład służbę na posterunkach, a więc na przykład przy szlabanach, schronić się w bezpieczne miejsce.
7: Te działania to reakcja na nasilające się akcje rosyjskiego sabotażu, a także wydarzenia z niedzieli, gdy rosyjskie drony podczas ataku na Ukrainę spadły tuż przy polskiej granicy. Ponad 5 miliardów złotych, tyle będzie kosztować modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk w unijnym korytarzu Rail Baltica, czyli szybkiej linii kolejowej łączącej Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię z resztą Europy. Po zakończeniu budowy pociągi prawie 100 kilometrów między Ełkiem a Białymstokiem mają pokonywać w 55 minut, czyli o 1/3 szybciej niż teraz. To będzie nowoczesna dwutorowa trasa, zapowiada prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
10: Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku.
7: Budowa potrwa 30 miesięcy. W 80% sfinansuje ją Unia Europejska. Śmiertelny wypadek w Tatrach w rejonie Zawratowej Turni. Turysta spadł tam z dużej wysokości. Toprowców o wypadku powiadomili inni turyści idący na Zawrat. Warunki w wyższych partiach Tatr są zmienne. Choć pogoda trochę się poprawiła, to po wcześniejszych opadach szlaki miejscami są mokre i śliskie. I na koniec zmieniamy temat. Za parę dni kalendarzowa jesień, a w przyrodzie wiosna. W Łodzi zakwitła magnolia, a w ogrodzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego zakwitły pierwiosnki. To rzadkie zjawisko. Naukowcy mówią, że dzieje się tak, gdy pogodzie uda się oszukać zegar biologiczny roślin. Nie znaczy to jednak wcale, że lato zostanie z nami na dłużej, bo jak dodają badacze, inne sygnały z przyrody wskazują już, że jesień jest blisko.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
0: No na pewno ta kalendarzowa jesień za 8 dni. 4 minuty, prawie 5 po 15, ale Farben, pan Oskar jeszcze i Autoradio. A w programie o nowych możliwościach, które prawo daje strażnikom miejskim. Również są to przepisy związane z kierowcami. Posłuchajcie za chwilę uważnie.

0: reklama.
1: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witajcie małe i duże mobile. Ruszamy we wspólną podróż. Dziś w programie ponad 11 miliardów złotych odszkodowań z OC i AC i większe uprawnienia dla Straży Miejskiej. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Wielu kierowców pamięta jeszcze czasy, gdy miejscy i gminni strażnicy byli postrachem kierowców. Wystawiali im rocznie ponad 1 000 000 mandatów, w większości za przekroczenia prędkości, rejestrowane przy pomocy fotoradarów. Dla wielu mniejszych gmin położonych przy uczęszczanych trasach pieniądze ze wspomnianych fotoradarów były głównym źródłem dochodów. Wielu kierowców narzekało wtedy, że strażnicy zamiast pilnować porządku na ulicach i podwórkach, polują na kierowców. Czy czeka nas powrót do tych czasów? Raczej nie. Ale uwaga, od 15 września wejdą w życie nowe przepisy dotyczące rozszerzenia katalogu wykroczeń, za które funkcjonariusze tej formacji będą mogli karać przyłapanych na gorącym uczynku sprawców bez skierowania wniosku o ukaranie do sądu.
0: Aktualności.
1: Od tego momentu strażnik miejski będzie mógł nałożyć mandat za wjazd na czerwonym świetle albo objechanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym. Wjazd na przejazd, gdy za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Kolejną zmianą, która dotyczy kierowców, jest przyznanie strażnikom prawa do karania za niezastosowanie się do poleceń funkcjonariusza, czyli za wykroczenie opisane w artykule 65a kodeksu wykroczeń, za co grozi mandat do 500 zł. Strażnicy mogą jeszcze nakładać mandaty za wykroczenia związane z nieprawidłowym parkowaniem i postępowaniem.

0: Stoję na przykład na chodniku, przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu czy miejscu dla osób z niepełnosprawnościami, niestosowaniem się do znaku B1, czyli zakaz ruchu w obu kierunkach, naruszeniami dotyczącymi wjazdu do stref czystego transportu, ruchem motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, ruchem pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających tenże ruch, czyli rolki, na przykład wrotki, hulajnogi bez napędu czy deskorolki. I na koniec ponad 11 miliardów złotych odszkodowań z OC i AC.
1: Autoradio.
0: Z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że w pierwszym półroczu tego roku zawartych było ponad 31,5 miliona aktywnych umów komunikacyjnego ubezpieczenia OC. W tym czasie odnotowano blisko 522 tysiące szkód, w tym blisko 23 tysiące szkód osobowych. W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku ubezpieczyciele wypłacili ponad 6,3 miliarda złotych z ubezpieczenia OC i blisko 5 miliardów złotych z ubezpieczenia autokasko. W sumie blisko 11,3 miliarda złotych, o ponad, uwaga, miliard złotych więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Według statystyk najbardziej szkodowymi dniami w tygodniu są poniedziałki i piątki. W te dni doszło łącznie do ponad 1/3 szkód z OC. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Szerokości, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tu Ruda z zespołu Red Lips. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Dziś po południu słuchamy Marshmello plus Cameron Whitcomb. Utwór nosi tytuł Hollow.

0: Za chwilę kolejny raport regionalny, wcześniej prognoza pogody, ale jeszcze wcześniej Artur Rojek i nowy numer Mirafiori. Muzyczne radio we wtorek.
1: Mówić o tym wprost.

0: Reklama. Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
3: Autopromocja. Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Nie ma za bardzo co mówić o pogodzie, czyli od rana słonecznie, miło, małe zachmurzenie tylko lokalnie, praktycznie w wielu miejscach jest nawet bezchmurnie. Temperatury maksymalne 20, 22, nawet 23 stopnie, między innymi w Legnicy i w okolicach. Do końca dnia bez opadów, wieczór i noc pogodne, ale temperatura może spaść miejscami poniżej 10 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
5: Dolnoślązacy chętnie zamieniali własne auta na autobusy. Jelenia Góra na miesiąc staje się polską stolicą fotografii, a regionalny biznes uczy się dyscypliny finansowej. Pojawią się też u nas wielkie gwiazdy muzyki poważnej w Zgorzelcu. Zaczynamy od udanego wakacyjnego bilansu bolesławieckiego przewoźnika. Kursy PKS Bolesławiec nad Polskie Morze okazały się w tym roku prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Sukces wakacyjnych linii podsumowuje prezes spółki Łukasz Jaźwiec.
6: Liczba jest podobna jak w latach ubiegłych. Ja przyznam szczerze, że w przypadku tego kursu nie do końca ważna jest ekonomia. Myślę, że najważniejsze jest to, że to już tradycją stało się, że mieszkańcy Bolesławca, ci, którzy nie mogą dotrzeć nad Polskie Morze, mogą z nami dojechać. I to jest chyba największa wartość. To jest taka trochę misja przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Bolesławcu, aby tych, którzy nie są w stanie dojechać, mogli za przyzwoite pieniądze pojawić się nad Polskim Morzem.
7: Bo pierwszy autokar pojechał kiedy i ostatni kiedy?
6: Pierwszy autokar pojechał jeszcze w czerwcu, czyli zaraz na początku wakacji, a ostatni z końcem sierpnia, czyli w ostatni weekend sierpnia.
7: Czy ceny paliwa na stacjach benzynowych miały wpływ na frekwencję?
6: Trudno powiedzieć, bo pewnie wiele zmiennych jest, dlaczego ktoś wybiera przejazd autobusem, no ale mam nadzieję, że ceny paliw, które dzisiaj są dosyć wysokie, przekładają się na to, że mieszkańcy powiatu bolesławieckiego będą z nami podróżowali.
7: Podróżowały bardziej pojedyncze osoby czy rodzinami?
6: Tu jest naprawdę zróżnicowana grupa odbiorców. To są i rodziny z dziećmi, i osoby starsze, i wyjazdy indywidualne. Były też takie osoby, które po prostu jechały na jeden dzień nad morze.
5: Teraz przechodzimy do twardych danych ekonomicznych. Dolnośląscy przedsiębiorcy zaczynają mocniej zacinać pasa. Lokalne firmy coraz ostrożniej zarządzają gotówką. Z najnowszych danych wynika, że nasz region jako jedyny z największych rynków w Polsce odnotował spadek wartości faktur sprzedanych w ramach faktoringu. W ubiegłym roku dolnośląskie przedsiębiorstwa zamieniły na szybką gotówkę fakturę o wartości ponad 33 miliardów złotych, co oznacza 2% regres. Ta powściągliwość to jednak dobra wiadomość, bo z kolei z raportu Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor wynika, że przeterminowane długi rosną u nas najwolniej w całym kraju, a Dolny Śląsk skutecznie hamuje groźne zatory płatnicze. I na koniec pozytywne trendy. Pozostajemy przy kulturze najwyższych lotów, która już w sobotę zawita na polsko-niemieckie pogranicze. Światowy format i wielkie muzyczne emocje w Zgorzelcu. W tamtejszym Miejskim Domu Kultury wystąpi wybitny polsko-amerykański duet młodego pokolenia, pochodząca z Legnicy skrzypaczka Sara Dragan i utytułowany amerykański pianista Kenny Broberg.
8: Ona, pochodząca z Dolnego Śląska, konkretnie z Legnicy, wielokrotnie nagradzana solistka młodego pokolenia, uznawana za jedną z najwybitniejszych skrzypaczek swoich czasów, słynie z wirtuozerii, głębokiej ekspresji oraz magnetycznej osobowości scenicznej. On, jeden z najbardziej utalentowanych amerykańskich pianistów swojego pokolenia, wicemistrz prestiżowego konkursu imienia Van Cliberna. Sara Dragan i Kenny Broberg koncertują na największych scenach świata. W Zgorzelcu zaprezentują niezwykle wymagający program pełen muzycznych kontrastów od gwałtownego Subito Lutosławskiego przez śpiewaną arię Leńskiego-Czajkowskiego, aż po mroczną i przejmującą pierwszą sonatę F-moll Prokofiewa. Kameralna sala Zgorzeleckiego MDK-u pozwoli publiczności śledzić ten fascynujący, intymny dialog skrzypiec z fortepianem z najbliższej odległości. Mistrzowski recital odbędzie się już najbliższą sobotę, 19 września, o godzinie 19 w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu przy ulicy Parkowej 1. Warto się pospieszyć, bo liczba miejsc ze względu na warunki sali jest ściśle ograniczona. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
5: A w Jeleniej Górze w Muzeum Karkonoskim wystartowało kultowe Biennale Fotografii Górskiej, organizowane niezmiennie od 1980 roku. O wyjątkowości tegorocznych ekspozycji mówi dyrektorka Muzeum Karkonoskiego Julita Zaprucka.
9: Konkursu fotograficznego o tradycji ponad 40-letniej. Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, reprezentowane przez duszę tego konkursu, pana Tomka Mielecha. Prezentujemy w towarzystwie prac konkursowych Biennale, autochromy, najstarsze kolorowe fotografie gór.
10: Na konkurs wpłynęło 736 fotografii zgłoszonych przez 99 autorów. Jury wybrało ponad 200 fotografii do wystawy konkursowej i nagrodziło 6 autorów nagrodami. Grand Prix otrzymał Marcin Bawiec za cykl fotografii alpejskich. Wystawa Biennale Fotografii Górskiej to jest jedna z wystaw, które możemy zobaczyć w Jeleniej Górze. Drugą wystawą jest wystawa Autochromy, początki fotografii barwnej w górach. Ona jest realizowana w ramach projektu Światło Czuli, dofinansowanego ze środków euroregionalnych. Kuratorem tej wystawy jest Zbigniew Ładygi.
11: W tej chwili to wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do koloru. Dawna fotografia dla nas to jest głównie czarno-biała czy sypiowa, natomiast tak naprawdę jeszcze przed I wojną światową pod Czechy trafiły technologie, które pozwalały fotografować świat, również góry, właśnie w kolorach. Mamy kilkadziesiąt zdjęć i tutaj rzeczywiście mamy taką reprezentację głównie autorów polskich.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
12: Hey guys, what's up? This is Armin Van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczne Radio.

0: Ogłoszenie płatne. W Łomnicy w okolicy kempingu 4Active Offroad Action na ulicy Lipowej zaginął pies rasy Chihuahua o imieniu Lili. Suczka ma brązową sierść z białą łatką na piersi. Za odnalezienie nagroda 1000 euro. Kontakt plus 49 175 75 60 092. Ogłoszenie płatne. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.

0: Aleksander Szalonek, Skacz. 14 minut dzieli nas od godziny 16.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ponownie nowy singiel od znakomitego DJ-a, producenta. Człowiek nazywa się Mahmoud Oran i znacie go z naszej anteny bardzo dobrze. Nowy singiel nosi tytuł...

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: W Jeleniej Górze cały czas poważne utrudnienia mamy w okolicach Ronda Majewskiego. To jest newralgiczne miejsce na mapie drogowej Jeleniej Góry. Tutaj no już dawno temu doszło do klasycznego najechania na tył, na pasach w kierunku do centrum. To się często zdarza pod wiaduktem, tutaj przy skrzyżowaniu z ulicą Karola Miarki. Często jest tak, że ci jadący od strony ronda w stronę centrum, chcąc ustąpić pierwszeństwa, czy też przepuścić, o może tak, dla tych, którzy są na lewo skręcie w stronę Karola Miarki, nagle się zatrzymują, hamują. Ktoś z tyłu nie zahamuje, no i nieszczęście gotowe, ewentualnie też auta zatrzymują się tutaj przed przejściem dla pieszych. Trzeba tam bardzo, bardzo uważać. Wciąż zator jest spory, na ulicy Zgorzeleckiej sięga przejazdu kolejowego, tutaj spółdzielcza Zgorzelecka Karola Miarki. To jest Jelenia Góra, sporo zatorów także oczywiście na stałych punktach, czyli skrzyżowanie Alei Jana Pawła II z ulicą Grunwaldzką, no ale to najpoważniejsze utrudnienie to w ciągu drogi krajowej numer 5. Za informację, przypomnienie o niej i prośbę do kierowców o ostrożność dziękujemy naszemu stałemu słuchaczowi Krzysztofowi.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Za 6 minut 16.

0: reklama. Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 16.
2: Czas na wiadomości.
4: Będą ostrzejsze kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Są już nowe szczepionki przeciw grypie, informuje resort zdrowia. Za chwilę przejrzymy też prognozy pogody na tegoroczną jesień. Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po tragicznym wypadku w minioną środę na Mazowszu, gdy kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na tory pod nadjeżdżający pociąg. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało poważnie rannych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, między innymi przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
4: Do tego będzie zakaz prowadzenia pojazdów przez minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. W tej aferze jest wszystko, co ostatnio wiąże się z politykami PiSu. Tak premier Donald Tusk skomentował publikację Financial Times o aferze wokół zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę córkę Orlenu. Wszystko działo się w czasach, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Orlen miał stracić na nieudanej transakcji ponad 1,5 miliarda złotych. Jak ujawnił brytyjski dziennik, płatność za ropę była realizowana w kryptowalutach przekazywanych na pendrive'ach.
6: Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty. Okazało się, że to właśnie kryptowaluty pomogły w realizacji tego brudnego interesu. Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
4: Które ostatecznie nigdy nie trafiło na statki Orlenu. Są już dostępne 3 szczepionki na grypę na nowy sezon infekcyjny. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+. To właśnie te osoby są najbardziej narażone na ciężkie powikłania, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
7: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
4: Szczepionka nie oznacza, że na pewno nie zachorujemy, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. Zapowiada się bardzo ciepła jesień, tak wynika z nowych prognoz IMGW. Wysokie temperatury wrócą i to już niebawem, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła.
9: Z czego to wynika, że ta jesień będzie taka ciepła?
8: No, jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
4: Według ekspertów w tym roku średnia temperatura w ciągu 3 jesiennych miesięcy będzie wyższa niż przyjęta norma.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Oko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Wygląda na to, że polscy artyści zdominowali to wydanie Music News, zatem przechodząc do rzeczy, pochylmy się nad nowymi singlami od Julii Wieniawy, Sanach i zespołu Ira. Chcecie poznać szczegóły? Dajcie głośniej. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Już od pierwszych słów w utworze 27 do gwiazd Julia Wieniawa ustawia zasady tej gry po swojemu. Nie potrzebuje instrukcji, pozwolenia ani też gwarancji sukcesu. Gra, ryzykuje i konsekwentnie idzie dalej. Nowy singiel jest jednym z najbardziej bezpośrednich i pewnych siebie utworów w jej dotychczasowym dorobku. 27 do gwiazd to opowieść o chwili, w której przestajesz czekać na właściwy moment. Julia nie ukrywa ambicji, wręcz przeciwnie, mówi o nich głośno, z charakterystycznym dla siebie dystansem i poczuciem humoru. To utwór o determinacji, przekraczaniu własnych granic i o tym, że nawet jeśli inni mówią, że nie masz szans, warto grać dalej. To właśnie nowa era Julii Wieniawy, zarówno muzycznie, jak i wizerunkowo. Artystka odważniej niż dotychczas sięga po estradowość, żywe instrumenty i większy rozmach brzmieniowy. 27 do gwiazd ma energię utworu stworzonego nie tylko do słuchania, ale przede wszystkim do wykonywania na scenie. Jest w nim ruch, charakter i przestrzeń na show. Elementy, które coraz mocniej definiują kierunek, w którym Julia chce rozwijać swoją muzykę. Nowy kierunek znajduje odzwierciedlenie również w jej wizerunku, bardziej odważnym, zdecydowanym i świadomie budującym status jednej z najważniejszych postaci młodego polskiego popu. Jednocześnie nowa odsłona Julii nie oznacza odcięcia się od tego, co było wcześniej. To raczej świadoma ewolucja. Artystka korzysta z dotychczasowych doświadczeń, ale przestaje oglądać się za siebie. Pozostajemy przy najnowszych polskich piosenkach. Za każdy dzień to najnowszy singiel zespołu Ira, będący pierwszą zapowiedzią długo wyczekiwanego nowego albumu studyjnego. Utwór łączy w sobie charakterystyczne dla grupy mocne gitarowe brzmienie z emocjonalnym przekazem, który od lat stanowi znak rozpoznawczy jednej z najważniejszych polskich formacji rockowych. Nowa kompozycja to dawka czystej energii, melodii i autentycznych emocji. Mocne riffy, dynamiczna sekcja rytmiczna oraz charakterystyczny wokal Artura Gadowskiego sprawiają, że utwór ma wszystko, czego oczekują fani tej właśnie kapeli. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca, mówi lider grupy Artur Gadowski. Przygotujcie się na potężną ścianę dźwięku. Gitary brzmią tu tak drapieżnie i mięsiście, że od pierwszych sekund ciarki gwarantowane. Music News. Na koniec Music News Sana, która nie zwalnia tempa. Zaledwie 2 tygodnie po premierze Kapitana artystka zaprezentowała kolejny utwór zatytułowany Cicho Sza. Premiera odbyła się 4 września, dokładnie w dniu finałowego koncertu trasy Sanach na Stadionach na PG Narodowym w Warszawie. Ten koncert był ostatnim przystankiem projektu Sanach na Stadionach. Tym samym premiera Cicho Sza symbolicznie połączyła zakończenie jednego rozdziału z początkiem następnego. Zamiast traktować finał stadionowych występów jako moment na przerwę, artystka zdecydowała się od razu zaprezentować słuchaczom kolejną muzyczną odsłonę. Cicho Sza pojawiło się zaledwie 2 tygodnie po piosence Kapitan, co może sugerować, że oba utwory są częścią szerszego etapu twórczego. Na razie nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących ewentualnego większego wydawnictwa, dlatego nie wiadomo, czy nowe single prowadzą bezpośrednio do kolejnego albumu Sanach. To jeszcze łapcie kolejne gorące premiery, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Mamut Orhan z nagraniem Tree, Benny Benassi i Illusion, a także Frank Walker i utwór Missing Piece. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.
1: Muzyczne radio. Music News. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaczynamy od Trójki, 268 km, kierunek Bolków, Lubin. Wypadek, zderzenie trzech pojazdów osobowych w ruchu, zablokowany pas prawy i lewy. Jedna osoba ranna, to jest między węzłami Lubin Północ, Lubin Zachód. W tymże miejscu rozpoczęły się nieco wcześniej przed tym zdarzeniem roboty drogowe, bo to był 267 km, wypadek 268. Roboty, czyli koszenie poboczy. Zablokowany był jeden pas, no i być może przełożyło się to później na to, że ktoś tam nieostrożnie kierował, nie zważając na ten zamknięty pas lub próbował go szybko zmienić, no i doszło do nieszczęścia. Teraz mamy także informację o zdarzeniu drogowym, wypadku, zderzeniu auta ciężarowego z osobowym na S5. I to jest trasa między Lesznem a Wrocławiem. Dla jadących z północy na południe, na wysokości miejscowości Korzeńsko, zator, utrudnienia w ruchu. Trzeba być przygotowanym na to, że trzeba chwilkę odstać swoje. Apelujemy do wszystkich kierujących o ostrożność. Korzeńsko, Garbce, na wysokości tejże miejscowości przed Żmigródkiem i Żmigrodem na S5 w stronę Wrocławia doszło do wypadku, zderzenia auta osobowego z ciężarowym. Tam również jedna osoba została ranna. Sprawdźmy jeszcze tylko Jelenią Górę i te zdarzenie drogowe, które męczy kierowców już od dawna, czyli Rondo Majewskiego w stronę centrum, skrzyżowanie Jana Sobieskiego z ulicą Karola Miarki. Cały czas tam zator po zdarzeniu drogowym. Zgorzelecka przyblokowana i to cały czas na sporej odległości już od przejazdu kolejowego spółdzielcza Karola Miarki w stronę centrum, czyli włączający się do ruchu od strony Piechowic, Szklarskiej Poręby czy od strony Gryfowa przez Rondo Majewskiego, chcący pojechać w stronę centrum Jeleniej Góry, muszą liczyć się w dalszym ciągu z dużymi utrudnieniami.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja: szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Piękny, pogodny wtorek. Najbliższe godziny do zachodu słońca również z błękitnym niebem. Pogodnie także wieczorem i w nocy. Można podziwiać będzie gwiazdy. Jutro pogoda raczej bez większych zmian. Będzie nawet odrobinę cieplej. Dopiero gdzieś tam po południu wieczorem, późnym bardziej popołudnie wieczorem jutro spodziewane są opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny, Beata Nowicka.
4: W Czarnie-Zdroju kursuje pierwsza w historii gminna linia autobusowa, która połączyła najważniejsze punkty miasta. Z kolei w Legnicy ruszyło wielkie głosowanie na projekty obywatelskie. Mieszkańcy mają 10 dni na wybranie najlepszych pomysłów. Powiemy też o tegorocznych atrakcjach kultowego pożegnania lata w stacji turystycznej Orle.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Zaczynamy od wspomnianej rewolucji komunikacyjnej w Czarnie-Zdroju. Nowa prywatna linia autobusowa pokryła swoją trasą niemal całe uzdrowisko i część pobliskiego parku handlowego. O tym, jak to rozwiązanie sprawdza się w praktyce, opowie nasz reporter Jacek Zych.
5: Tak, ale tu należy wyraźnie podkreślić, że to projekt i operator zupełnie inny i niezależny od przejeżdżających przez Szczawno wałbrzyskich autobusów. Szczewieńskie połączenie realizuje, jak już wspomnieliśmy, prywatny przewoźnik niewielkim busem.
6: Jest to taka trasa testowa. Chcemy mieszkańcom zapewnić dojazd bądź w okolice cmentarza, gdzie wiadomo, na wyniesieniu jest zlokalizowane i jest to bardzo trudny teren do pokonania dla osób już w podeszłym wieku. Chcemy dowozić mieszkańców Szczawna-Zdroju i do centrum, i dalej do parku handlowego.
5: To Marek Ćmikiewicz, burmistrz Szczawna-Zdroju. Niewielki, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych bus będzie zatrzymywał się nie tylko na istniejących już i znanych mieszkańcom przystankach, ale także w miejscach, do których do tej pory autobusy nie dojeżdżały. Jak podkreśla burmistrz, to kilkumiesięczne rozwiązanie testowe mające do końca roku dać odpowiedź na temat rzeczywistych potrzeb komunikacyjnych tego liczącego niewiele ponad 4 tysiące mieszkańców uzdrowiska. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
4: Ze Szczawna przenosimy się na północ regionu, do Legnicy. Tam o obliczu miasta i nowych inwestycjach zdecydują sami mieszkańcy, którzy właśnie ruszyli do urn. Jeszcze przez 10 dni do 25 września mogą decydować, na co trafią publiczne pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego na 2027 rok. A pod głosowanie poddano 44 projekty, 7 o charakterze ogólnomiejskim i 37 zadań dzielnicowych.
7: Głosować można przez internet, a także stacjonarnie, między innymi w bibliotekach publicznych. W tym roku mieszkańcy nie muszą podawać numeru PESEL, mówi koordynator LBO Andrzej Czabajski.
8: Mamy nadzieję, że pomoże to liderom, mieszkańcom, żeby ten głos jednak oddać. Mamy też bardzo dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o mieszkańców, którzy nie są tak obeznani w mediach społecznościowych i internecie. Mogą skorzystać nie tylko z jednego punktu tutaj do głosowania, który mamy tutaj pod adresem Rynek 3, ale też w bibliotekach publicznych.
7: Wśród projektów są m.in. place zabaw, tereny rekreacyjne oraz park Active Game z planowanym 100-metrowym torem do rywalizacji w Parku Bielańskim. Do głosowania zachęca prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
9: Ja też byłem kiedyś liderem w pierwszym budżecie obywatelskim, także bardzo mnie cieszy, że to zaangażowanie mieszkańców jest. Jest teraz to zdecydowanie prostsze, że wystarczy wejść na stronę internetową i to głosowanie jest bardzo proste.
7: Potrwa do 25 września do godziny 17. Pełna lista projektów oraz szczegóły dotyczące głosowania dostępne są na stronie lbo.legnica.eu. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Zbliża się tradycyjne polsko-czeskie pożegnanie sezonu. Stacja turystyczna Orle zaprasza na kultowe izerskie pożegnanie lata. Nadchodzący weekend upłynie pod znakiem tradycyjnych konkursów i odkrywania regionalnych tajemnic.
10: Stanisław Kornafel, gospodarz stacji turystycznej Orle i prezydent
0: prezes Towarzystwa Izerskiego w Szklarskiej Porębie. Już po raz 25. Zapraszamy na otwartą imprezę pożegnanie lata. Mamy wyjątkowo bogaty i aż dwudniowy program. Wspólnie z Czechami o godzinie 10 w najbliższą sobotę w miejscu, gdzie stała huta Hoffnungsthal, a nazywa się to miejsce dzisiaj Dolina Nadziei, jest to część Harachowa, odsłaniamy gablotę ze starym szkłem oraz tablicę, która, miejmy nadzieję, będzie kiedyś częścią ścieżki po hutach szkła pogranicza, w których to huta w XIX wieku odrodziły się weneckie techniki produkcji zdobienia szkła, między innymi technika Millefiori. No, huta Hoffnungsthal bardzo tajemnicza i bardzo eksperymentalny zakład. O tym wszystkim będzie mówił największy chyba ekspert w Polsce od tego szkła, pan Marek Kordasiewicz.
4: Ciąg dalszy wyjątkowego historycznego szlaku już po polskiej stronie granicy.
0: Przemieścimy się do stacji turystycznej Orle i o 12 będzie odsłonięcie nowego, trzeciego już pomnika hutnika szkła. No, od kilku lat stoi cokół i naprawdę bardzo udaną rzeźbę wykonał pan Mirosław Kuźma, który jest tutaj od wielu, wielu lat związany twórczo z regionem.
4: Na Orlu zapachnie też dymem z ogniska i regionalnymi aromatami, a wszystko za sprawą kulinarnej rywalizacji. Wieczorną przestrzeń dawnej osady hutniczej wypełni muzyka na żywo, a niedziela przyniesie chwilę wyciszenia.
0: O godzinie 12 wernisaż wystawy niestety pośmiertnej, bo odszedł nam w styczniu tego roku artysta, malarz związany z Akademią Sztuk Pięknych Wrocławską, pan Piotr Tyszkowski, i wystawa nosi tytuł Tysiu, bo tak żeśmy go nazywali. Wystawa do pierwszych dni listopada.
4: Na to niezwykłe spotkanie na pograniczu zapraszają wspólnie Towarzystwo Izerskie i stacja turystyczna Orle. A więcej szczegółów na naszej stronie internetowej i na facebookowym fanpage'u Muzyczne Radio Info. Jutro na pierwsze informacje z regionu zapraszamy o 5.30.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od Was, dla Was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75-76-46-646. Drogi na gorąco. Drogi na gorąco.
2: Przypominam o utrudnieniach na S5, kierunek Poznań, Wrocław, Poznań, węzeł Korzeńsko, wypadek, tam zderzyło się auto osobowe z pojazdem ciężarowym, jezdnia jest zablokowana, jedna osoba ranna, trwa akcja ratunkowa, sugerowany objazd na węźle Żmigródek, informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zostawiam Was sam na sam z naszą najlepszą muzyką do 17, do wiadomości, do startu hit planety. Dziękuję. Do usłyszenia.
3: Drogi na gorąco.
10: Hey, what's up? We are Daddy's Groove and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
3: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do letnickiego budżetu obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
6: Po reklamie.
0: Autopromocja.
1: Muzyczne radio.
7: Więcej o nas.
1: O naszej muzyce i pasmach programowych.
7: O wydarzeniach w regionie.
1: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.

0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: 19 września, Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro, wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 17.
0: Czas na wiadomości.
5: Tragedia w trakcie konwojowania więźnia na Śląsku. Prezydent kontra Onet ruszył proces za artykuł o przeszłości Karola Nawrockiego. Będą paliwowe ulgi dla niemieckich kierowców. Miriam Lipińska. Tragiczne zdarzenie pod Kłobuckiem na Śląsku. Podczas przewożenia więźnia ze służbowej broni postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Kiedy na miejsce przyjechała policja, mężczyzna już nie żył. Na miejscu tragedii cały czas są policjanci i prokurator, mówi rzeczniczka służby więziennej Arleta Pęconek.
6: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia, ale czy on się postrzelił, czy nie, nie mam żadnego pojęcia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
5: Na razie nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy samobójstwo. Sprawę badają śledczy z częstochowskiej prokuratury. Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi. W czasie kampanii wyborczej portal opisał czasy, gdy Karol Nawrocki pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste. Mieliśmy potwierdzenie z kilku źródeł, mówi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk, który dziś zeznawał.
7: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
5: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Dożywocie za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci. Taki wyrok usłyszał dziś w sądzie apelacyjnym w Poznaniu 37-letni Błażej K. W grudniu 2022 roku mężczyzna podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji przed domem, w którym 31-latka mieszkała ze swoimi rodzicami i dwojgiem dzieci. Jedno z nich to syn Błażeja K. W wyniku eksplozji kobieta została poważnie okaleczona, a dzieci ranne. Od dziś strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia, które do tej pory miała tylko policja. Mogą m.in. karać za fotografowanie obiektów strategicznych czy za niewłaściwe zachowanie kierowców lub pieszych przy przejazdach kolejowych, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
8: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
5: Strażnicy miejscy mogą też karać mandatem za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim. Niemiecki rząd zapowiada ulgi na paliwo, to w związku z wysokimi cenami na stacjach paliw. Kanclerz Friedrich Merz dodał, że konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Przyznał jednocześnie, że dla wielu kierowców granica obciążeń została osiągnięta. Średnio litr benzyny Super E10 zbliża się w Niemczech do prawie 2,5 euro. Kiedyś były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu, teraz próżno ich szukać. Kuropatwy. W całym kraju przyrodnicy starają się odtworzyć ich populację. Dziś pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi uwolnili 600 tych ptaków pochodzących z hodowli.
3: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
4: To był dobry znak, tak?
3: Tak.
4: Że one tak spokojnie wyszły.
3: To bardzo dobry znak, widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
5: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Powodem zmniejszenia się populacji kuropatw są zmiany w prowadzeniu upraw i rosnąca liczba drapieżników.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
9: A po 17:00
0: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
9: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta. Startuje na dobre.
10: 15 dzień września, wtorek, no i zdecydowanie jego lepsza połowa, a może być jeszcze lepsza, szczególnie jeśli zostaniecie na falach muzycznego radia. Patryk Łasica, witam Was ponownie na Hit Planecie, gdzie same największe i najnowsze hity znajdziecie, no a pośród nich codziennie kolejne premiery. Dziś odwiedzi nas LP, będzie także polski akcent Wiktor Waligura, jako trzecia pozycja singiel od duetu Lukasz Reiner i Wes Jones. Oprócz tego masa utworów na ławce rezerwowych, które czekają na szansę od Was. No i skoro mamy się bawić, to sięgnijmy po pierwszą nowość, Ellie Goulding For Your Entertainment, a następnie zagrają dla nas Cheat Codes The House That We Don't Live In Anymore. Przypominam o głosowaniu na stronie muzycznyradio.pl w zakładce Hit Planeta. No i startujemy, czasu nie marnujemy.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista.

0: Mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Cheat codes i the house that we don't live in anymore. Dom, w którym już nie mieszkamy. Jednocześnie jakże długi tytuł, dłuższy niż co po niektóre nowości generowane przez sztuczną inteligencję. Ale jak wiadomo też, długość znaczenia nie ma, liczy się jakość. No i zdecydowanie jakościową zabawę zafundowała nam Ellie Goulding, For Your Entertainer. Nie wiem jak wy, ale ja słyszę tam inspirację preludium C-dur Bacha, na podstawie którego potem napisano także najpopularniejszą wersję Ave Maria. Jeżeli zależy wam na tym, aby któryś z nich pojawił się w zestawieniu, to zapraszam was na stronę Muzycznego Radia, gdzie znajdziecie głosowanie. Przed nami no prawie już 3 godziny najlepszej zabawy, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz posłuchajmy jeszcze, kto dostał się na wczorajsze podium.
0: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Na miejscu trzecim nasza polska duma, która wypłynęła na międzynarodowe wody. Chris Van D, jego wakacyjna nowość After the Silence, zdobywa brąz i wskakuje tutaj z miejsca 6. Gratulujemy. Na pozycji drugiej bracia z duetu Fast Boy, no i dosłownie tak jak w pseudonimie, szybko oddali złoto, niestety, ale jeszcze naprawdę wysoko, poza tym numer, który brzmi świetnie i może wam się podobać, także podoba się. Jednakże siła polskiego hip-hopu okazała się największa, no i ponownie Sokół wzniósł się na sam szczyt. Pogwarzymy z projektu Enklawa od kilku dni bardzo wysoko notuje. Ciekawe, czy dziś obronią pozycję lidera.
2: Wakacje w mieście odpalamy, mamy kipy i atrakcje, straty pokrywamy.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
3: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie.

0: pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz FUSE. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. FUSE. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
1: Po reklamie.
2: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
3: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
4: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
5: Hello everybody, CJ Stone here.
6: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
1: Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
7: Miley Cyrus, Buzz Prosperity. Let's go.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Reklama. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2020.
2: Po reklamie.
3: Hey guys, I am Ferry Corsten.
4: Hello Poland, it's DJ Scotty here.
5: Hey, what's up guys, we are Teres and Finlay.
6: Hi, I'm Geo da Silva.
7: Hey, what's up, this is Crazy Biza. You are listening The Hit Planeta at Muzyczne Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Dawaj szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.
1: Zbliżamy się do godziny 17.30. No i czas spojrzeć na pierwsze wtorkowe zmiany. Na samym początku Miley Cyrus niczym na tej legendarnej kuli wleciała na naszą listę. Tym razem z basową perswazją. Na miejscu 39. bryska i szklane oczy, które niestety z każdym kolejnym spotkaniem tracą jest o włos od tego, aby nas opuścić. Także jeśli słuchają nas fani, koniecznie odwiedźcie stronę muzycznego radia i zagłosujcie na ten numer. Na pozycji 38. Francesco Gabbani i Summer Funk, tutaj bez zmian. Dokładnie tak jak na pozycji 37. To było przed momentem, czyli Dopamin i McCoy. A przed nami wczorajsza nowość z miejsca 40, która awansuje o 4 oczka. Będzie to Mahmoud Orhan i Felix Rafael Tree. A następnie pojawi się kolejny powiew świeżości. Utwór, któremu udało się wskoczyć do walki o wasze głosy.

0: No i zgodnie z obietnicą.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Take That, Michael Patrick Kelly, Feel My Love. Don't look.

0: To była Bea Miller, Drunk Enough, czyli wystarczająco pijana, krąży po hit planetarnej drabinie, no i zatrzymała się na pozycji 33, minus 1 punkt od wczoraj, a przed nami Wiktor Waligura, który zadebiutował autorską piosenką nieco ponad 3 lata temu, a ma już na koncie pierwszy pełnoprawny album, statuetkę Fryderyka, występy na największych festiwalach w Polsce, no i cały czas pracuje w pocie czoła nad kolejnym wydawnictwem i czas na ostatni utwór, który je zapowiada. Nie umiem kochać. Jak można przeczytać w materiałach prasowych, to pełna melancholii opowieść o tym, że miłość jest doświadczeniem, na które nikt nas nie przygotowuje i w którym wszyscy uczymy się metodą prób i błędów. Wraz z premierą utworu Wiktor ogłosił także konkurs dla najwierniejszych fanów. Na jego Instagramie możecie znaleźć link do formularza, w którym znajduje się krótkie pytanie związane z płytą. No i autorzy najlepszych odpowiedzi zostaną zaproszeni na przedpremierowy odsłuch albumu z udziałem artysty, a ci, którym nie uda się zwyciężyć w konkursie, będą mieli także okazję usłyszeć płytę już 2 października. Co więcej, na albumie po raz pierwszy w historii wydawniczej pojawi się gość, i to nawet goście, przykładowo zespół Lore, z którym to Wiktor stworzył świetnie przyjętą balladę Terapia dla par. Bardzo psychologicznie nam się robi, no ale tam, gdzie jest miłość, psycholog zazwyczaj też jest potrzebny, niestety. Na szczęście namiastką porady terapeutycznej, to w pełni darmowe, jest także słuchanie muzyki. Posłuchajmy więc.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Cyril i Breathless zostaje na tej samej pozycji, tak jak wczoraj, czyli numer 31. My wskakujemy na miejsce 30, no i od razu przenosimy się prosto do raju. Przed nami Paraiso, jednocześnie Lost Frequencies i Marie Flores.

0: Let's talk about you. Okay, we need to shut me up.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 18.
1: Czas na wiadomości.
3: Paliwa mogą być tańsze, jeśli nie będzie weta, mówi rząd. Wrzesień to najlepszy moment na szczepienie przeciw grypie, mówią lekarze. Parlament Europejski odebrał immunitet Grzegorzowi Braunowi. Może odpowiedzieć przed sądem za negowanie Holokaustu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na powrót programu obniżek cen paliw, tak zwanego CPN-u, zapowiedział to dziś rzecznik rządu. Warunkiem jest, by prezydent nie zawetował ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd przyjął właśnie projekt ustawy w tej sprawie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Uważamy, że te koncerny paliwowe powinny podzielić się tymi zyskami z obywatelami, ze społeczeństwem. W zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta.
3: Według premiera Orlen odnotował 16 miliardów złotych zysku netto za pierwsze półrocze, to o 10 miliardów więcej niż rok temu. Sezon infekcyjny powoli się rozpędza, w przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też zakażenia COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
5: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
3: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. To już szósty raz Parlament Europejski zdecydował po raz kolejny o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o negowanie Holokaustu. Z decyzją europosłów zgadza się Łukasz Kmita z PiSu, choć dodaje, że sam Braun może na tym zyskać.
6: Że Grzegorz Braun wielokrotnie wypowiadał się w sposób skandaliczny i obrażający ofiary II wojny światowej. Ja przestrzegam także wszystkich tych, którzy cieszą się, że Braunowi został odebrany immunitet, dlatego że takie działania powodują, że Grzegorz Braun zyskuje coraz to nowych zwolenników.
3: Braun twierdził, że komory gazowe w Auschwitz to fake, przypomina Agnieszka Pomaska z KO.
7: To już kolejny raz można powiedzieć, odebrany jest immunitet europosłowi Braunowi, który chyba miał taką ambicję, żeby skandalizować przede wszystkim tej swojej działalności publicznej. No to jest bardzo smutny obrazek jednak polskiego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim.
3: Za negowanie Holokaustu grozi do 3 lat więzienia. Uwaga, podróżujący do Włoch przez Hiszpanię. Włochy przedłużają kontrolę na lotniczych i morskich granicach z Hiszpanią. Przedłużają o 15 dni, ma to związek z kryzysem migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. Rzym tłumaczy decyzję troską o bezpieczeństwo wewnętrzne i obawami przed możliwymi zagrożeniami terrorystycznymi. Hiszpania krytykuje działania Rzymu, uznaje to za sprzeczne z duchem strefy Schengen. W Szwecji w ciągu ostatnich 10 lat dwukrotnie wzrosła liczba więźniów. Wynika to z zaostrzenia przepisów w walce z gangami. W szwedzkich więzieniach pod koniec ubiegłego roku przebywało 9 tysięcy osób. Serial Wdowia Zatoka dostał najwięcej tegorocznych serialowych Oscarów. Tak nazywane są nagrody Emmy przyznawane w Stanach Zjednoczonych. Wdowia Zatoka dostała aż 14 statuetek, a o czym opowiada serial, mówi dziennikarz filmowy Radosław Czysz.
8: To jest historia mojej społeczności wyspiarskiej i wyspa, na której akcja się dzieje, jest ponoć przeklęta i dzieją się tam różne niestworzone rzeczy, ale naszym głównym bohaterem jest burmistrz tego miasta, który bardzo chce zainwestować w turystykę.
3: Doceniono też seriale The Pitt i Chętni na seks. Najlepszymi aktorami w serialach komediowych zostali John Smart i Matthew Rhys. Z kolei w dramatach wyróżniono Rhea Seahorn oraz Noah Wyla.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze zaczynają pierwszy poważny sprawdzian na Mistrzostwach Europy. Mecz z Ukrainą zadecyduje o pierwszym miejscu w grupie B. Biało-czerwoni wygrali wszystkie 3 mecze bez straty seta. Ukraińcy mają na koncie też 3 zwycięstwa, ale gorszy bilans setów. W pokonanym polu zostawili jednak współgospodarzy mistrzostw Bułgarów. Piłkarska ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Ostatni w tabeli Raków Częstochowa gra z Zagłębiem Lubin, a wieczorem coraz lepiej grająca Korona Kielce podejmie prowadzącego w tabeli Górnika Zabrze. To będzie realny sprawdzian naszej formy, mówi trener Korony Jacek Zieliński.
10: Ten mecz będzie już taką jakąś pierwszą weryfikacją tego, w jakim miejscu jesteśmy. Spotykamy się z drużyną rozpędzoną, która naprawdę gra dobrze w piłkę, jest liderem tabeli, to nie przypadkowym liderem, bo sobie na to jak najbardziej Górnik zasłużył. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale wierzę w chłopaków, wierzę w tą pracę, którą wykonujemy. Widać, że idziemy do góry i jestem przekonany, że wyskoczymy górnikowi do gardła.
9: Mecz w Kielcach o 20:30. Zaległości nadrobiono także w Pucharze Polski. W ostatnim meczu pierwszej rundy pierwszoligowa Polonia Bytom wygrała z drugą drużyną Widzewa Łódź 2-1. Tym samym znamy już wszystkie kluby, które zagrają w 1/16 finału. Losowanie par w czwartek. Do grona 32 drużyn udało się wejść dwóm ekipom trzecioligowym, to Siarka Tarnobrzeg oraz Polonia Środa Wielkopolska. Magdalena Fręch pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1-6-4 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 polskiej tenisistki będzie Amerykanka Caroline Dolleheit. Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki poinformowała, że w 2029 roku Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie odbędą się w Nairobi. Stolica Kenii będzie więc pierwszym afrykańskim gospodarzem imprezy tej rangi. Wygrała rywalizację m.in. z Londynem, Rzymem oraz Monachium.
1: To były wiadomości. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: I zaczynamy od poważnego wypadku na drodze S5. 109 km w kierunku Poznania. Tam po godzinie 17 doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego i osobowego. Jezdnia była całkowicie zablokowana. Od niedawna odblokowany jest jeden pas ruchu, jednakże służby sugerują objazd na węźle Żmigródek. Mamy także koniec robót drogowych na drodze S3. To od 267 do 273 km w kierunku Bolkowa. Tam zablokowany był prawy pas. No i z tego, co można zauważyć na mapach, jedyne dodatkowe utrudnienie napotkają kierowcy podróżujący A4 od strony Wrocławia w kierunku Opola. Od Żurawiny aż do niemalże samego Kurowa czeka Was spory zator. Poza tym nareszcie teraz czysto i bezpiecznie. Trzymamy kciuki za Wasze bezpieczne oczywiście podróże.
11: A po 18:00
1: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
11: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
2: I'm Music, Joachim Pastor, Do You Think of Me?

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Hey, this is John Rivers.
7: Hello, my name.

0: No i jednocześnie 18 minut po godzinie 18 i druga z trzech części naszego dzisiejszego spotkania. Tutaj naprawdę wszystko może się zdarzyć, a za nami lądowanie na miejscu 25. Tutaj tak jak wczoraj dla nas Mark & Cremont, The Colors i Partenope. Zanim sprawdzimy, co się zadziało dalej, a trochę się zadziało, to sięgnijmy po coś na odświeżenie atmosfery. Będzie to Marshmello, Cameron Whitecomb i Hollow.
1: To jest Hit Planeta. To jest kolejna propozycja prosto z ławki rezerwowych.

0: Godzin.
1: Reklama. 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio. Po reklamie.
2: Hi, this is Martin Gore from Depeche Mode.
3: Hello, my name is Jano.
4: A big hello, I'm Freud.
5: Hey guys, this is Antonia and we are G-Girls.
6: Hi, my name is Vitra Gray and I want to send a big hello for all the listeners of Hit Planeta and Music Schnee Radio. Hit Planeta!
7: Celebration today.

0: wild emotions.
1: CK West i Wild Celebration ekspresowo powracają wspomnienia z tegorocznych wakacji. Niedawno byli w odwrocie, ale jak widać i słychać, wasze głosy naprawdę mają moc. No i gorąco też zachęcam do głosowania na stronie muzycznyradio.pl w zakładce Hit Planeta. Ten numer dziś zyskał 3 punkty i ląduje na miejscu 23. A teraz awans aż o 7 oczek. Smak lata według Jamesa Blunta, Taste Like Summer.
2: To jest Muzyczne Radio.
3: To jest Hit Planeta. To jest to, na co czekasz.

0: To było nasze miejsce 21. BI Safety Net, czyli bezpieczne gniazdko. A czasami pozostanie w takim bezpiecznym gniazdku jest narażeniem siebie na niebezpieczeństwo, jakby spojrzeć na to z innej perspektywy. Bardzo bezpiecznie natomiast, myślę, może czuć się Sylwia Grzeszczak, która w tym całym punktowym zamieszaniu zalicza jedynie jedną lekką korektę o jedno miejsce, no i dziś otwiera nasz półmetek. Przed nami Mango.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak, słuchacie muzycznego radia i Hit Planety, najbardziej premierowej i odlotowej listy w Polsce.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: Hey everybody, we are One Republic.
4: How are you? I'm Nelly Furtado.
5: Hi there, this is Chambers.
6: Hi, I'm Katerina.
7: Hello Poland, this is Omnikid. Just want to say hi to all the listeners of Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: A to było oczywiście Alpha Jack, Walking on a Dream, wielki przebój Empire of the Sun, który dostał nowe życie. Dziś na miejscu 19 traci 2 punkty. My się także zbliżamy do godziny 19, a to oznacza, że powoli już zdejmujemy nogę z hamulca i wchodzimy na wyższe obroty. No i żeby zamknąć ten dzień w najlepszym możliwym stylu, przechodzimy do kolejnej premiery. No i wyobraźcie sobie teraz niezwykle utalentowaną osobę z burzą charakterystycznych loków, która przez wiele lat stała w cieniu. Pisała potężne hity dla Rihanny, dla Cher, Celine Dion, no i z tylnego siedzenia obserwowała, jak zgarniają one nagrody, aż w końcu stwierdziła: czas na mnie, no i wzięła pod pachę swoje ukulele, weszła do studia, zagwizdała do mikrofonu i rzuciła na kolana cały świat. Mowa oczywiście o Laurze Pergolizzi, o której dziś wszyscy mówią krótko LP, no i to właśnie ona ma dla nas absolutnie świeży materiał z jej najnowszego wrześniowego albumu o tytule Room 12. Utwór nazywa się Don't Stop i jak zdradza nam sam tekst, opowiada o zachodzie słońca na dachu i uczuciu, które unosi nas wyżej niż latawce. No, dziś noc będzie stosunkowo ciepła, także można zostać nawet dłużej i potańczyć z gwiazdami, a teraz posłuchajmy.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Hi, this is LP and you're listening to my new single on Muzyczny Radio.

Cats and Dogs, kocia muzyka, oczywiście ironicznie. Dziś na pozycji 18, nam zostało 9 minut do godziny 19. No i pójdźmy dalej. Na horyzoncie Roy Strobel, Toymer i World Go Round.

0: Hit Planeta. To tutaj rodzą się potężne hity.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: I mamy poważny wypadek na autostradzie A4, dokładnie 97 km w kierunku Wrocławia. Węzeł Legnickie Pole. Tam zderzyły się pojazd ciężarowy i osobowy. 4 osoby są ranne. Na miejscu trwają działania służby. Wylądował także helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Spodziewajcie się utrudnień, bo droga jest całkowicie zablokowana. Objazd prowadzony jest przez węzeł Legnicki Wschód. Utrudnienia potrwają przez najbliższe 4 godziny. To informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zwolnicie również na dalszym odcinku A4 za Wrocławiem w kierunku Opola. To od Chwastnicy aż do Kurowa. Zator ma około 3-4 km. Dość poważna kolizja także w Jeleniej Górze na ulicy Sobieszowskiej w kierunku Sobieszowa. Tam zderzyły się 3 pojazdy osobowe, także przejazd w okolicach Cieplic może być utrudniony. I dobre informacje, bo zakończyło się utrudnienie na S3. 268 km w stronę Bolkowa. Tam przez wcześniejszą kolizję zablokowana była cała droga. Następnie przejazd był możliwy tylko jednym pasem. Obecnie jest już zupełnie płynny. No i poza tymi informacjami nie widać większych utrudnień na trasie. Niezależnie od tego, czy zmierzacie w kierunku południa, wschodu czy północy, czeka Was spokojna droga. A my życzymy Wam bezpieczeństwa i ostrożności.
1: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja. Reklama. Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Po reklamie.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 19.
3: Czas na wiadomości.
5: 4950 zł to będzie nowa płaca minimalna. Będą ostrzejsze kary po tragedii na kolei, nawet utrata prawa jazdy. Można głosować na najlepszą piosenkę PRL-u. Muzeum Historii Polski ogłosiło plebiscyt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie 5000 zł wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 brutto, czyli mniej więcej 3700 na rękę, to wzrost o 3%. Nową kwotę zatwierdził właśnie rząd, wejdzie w życie w styczniu. Wjazd na przejazd kolejowy, mimo czerwonego światła i opuszczających się szlabanów, w niektórych sytuacjach będzie traktowany jako przestępstwo, powiedział dziś na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Rząd chce zaostrzyć przepisy po zderzeniu pociągu z ciężarówką koło Przysuchy, gdzie zginęła jedna osoba. Kierowcy za bezprawne wjechanie na przejazd mają też tracić prawo jazdy na 3 miesiące. Dobrym rozwiązaniem byłby monitoring, mówi ekspert do spraw prawa drogowego Filip Gregę.
6: Sporo przejazdów kolejowych już jest monitorowanych wideo, bo teraz trzeba to tylko spiąć ze sobą i po prostu weryfikować sytuację na przejazdach i karać, i karać, i karać. Nie tyle wielkością kary, co jej nieuchronnością. Jeśli tylko jakakolwiek nastąpi sytuacja na przejeździe kolejowym, to ta kara ma natychmiast spłynąć na sprawcę i to jest rozwiązanie. Nie wielkość, a liczba tych kar.
5: W ubiegłym tygodniu po tragedii na kolei maszyniści zorganizowali protest. Domagali się poprawy bezpieczeństwa. Czy dostęp do alkoholu będzie ograniczony? Debatują nad tym posłowie w Sejmie. Nowy projekt zakłada całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych oraz nocną prohibicję w całej Polsce. To nie jedyne pomysły. Jarosław Krajewski z PiSu proponuje zakaz sprzedaży tzw. małpek.
7: Wystarczy przejechać się po centrum Warszawy z samego rana i widać, jaki to jest problem społeczny.
8: Na wolnym rynku, w zdrowym kapitalizmie to cena, i to wysoka cena, jest najlepszym instrumentem kształtowania odpowiedzialnej polityki antyalkoholowej.
5: Dodaje posłanka klubu KO Klaudia Jachira. Głosowanie w piątek. Zostajemy w Sejmie. Wieczorem może dojść do zmiany na stanowisku przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Pawła Śliza miałby zastąpić założyciel partii, wicemarszałek Szymon Hołownia. On sam tych przypuszczeń na razie nie potwierdza, ale też im nie zaprzecza.
4: Jak zostanę, to wam powiem, bo to już jest naprawdę nieznośny serial. Mam nadzieję, że wam się to znudzi. Mi już się znudziło dawno. Posłowie zdecydują, to taka będzie decyzja i na pewno ją zakomunikujemy. Wielokrotnie na to pytanie odpowiadałem. Odsyłam do wypowiedzi klasyków, czyli moich własnych. Od maja znajdzie ich w tej sprawie około 2457.
5: Posiedzenie Polski 2050 ma się zacząć najwcześniej o 20, a sytuacja, jak usłyszał w Sejmie nasz reporter, jest dynamiczna. Śląsko-Polski szykuje się na Dni Kultury Niemieckiej. W październiku odbędzie się około 40 koncertów, wystaw, spektakli i innych wydarzeń. Imprezy zaplanowano m.in. w Opolu, Nysie i Strzelcach Opolskich. Początek 2 października. Muzeum Historii Polski ogłosiło plebiscyt na najlepszą piosenkę PRL-u. Głosować można w internecie spośród 16 kawałków. Ciekawa jest formuła, na wskroś sportowa. Piosenki rywalizują ze sobą w systemie pucharowym. Najpierw 8 par, potem ćwierćfinały, półfinały i wielki finał.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W bułgarskiej Sofii trwa mecz polskich siatkarzy z Ukrainą o pierwsze miejsce w grupie B Mistrzostw Europy. Obie reprezentacje zapewniły sobie już awans do kolejnej rundy tej imprezy. Do stolicy Bułgarii za to dziś odleciała 19-osobowa reprezentacja Polski na Mistrzostwa Europy w boksie. Obsada tej imprezy jest najsilniejsza od lat, bo wystąpią reprezentacje Rosji, a także Ukrainy. Trener polskiej kadry Tomasz Dylak liczy na 4 medale. Po wielkoszlemowym turnieju w Nowym Jorku została już w tym sezonie tylko jedna prestiżowa impreza do rozegrania, ale tylko dla wybranych, bo w finałowym turnieju w Kalifornii wystąpi tradycyjnie tylko 8 najlepszych tenisistek. Tym razem może jednak zabraknąć w tym turnieju Igi Świątek. O szczegółach opowie Michał Waszkiewicz.
10: W rankingu Rejsy, który uwzględnia tylko wyniki z tego sezonu, Iga Świątek jest dopiero 10. Pewne gry w WTA Finals są Ilena Rybakina, Aryna Sabalenka oraz mistrzynie wielkoszlemowe Mira Andrijewska i Linda Noskowa. Polka straty spróbuje odrobić w Azji, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
11: Na pewno zdefiniuje to wszystko turniej pierwszy, który jest, czyli w Pekinie. Jeśli Iga zagra bardzo dobrze w Pekinie, czyli mam na myśli tutaj finał lub zwycięstwo, to myślę, że pójdzie za ciosem i będzie walczyć o te finały.
10: Po Pekinie będzie jeszcze tysięcznik w Wuhan. Pytanie, czy Polkę stać na zwycięstwa w obu turniejach?
11: To wszystko, jak widać, nie jest takie proste. Nie ma jeszcze tej powtarzalności, są pojedyncze dobre występy, ale można powiedzieć z perspektywy czasu, że dobre i to.
10: Turniej w Pekinie rozpocznie się za 2 tygodnie, a kończący sezon WTA Finals w Indian Wells 7 listopada.
9: To była relacja Michała Waszkiewicza. UEFA poinformowała, że odnowiony stadion Camp Nou w Barcelonie został wybrany zamiast londyńskiego Wembley jako miejsce rozgrywania finału Ligi Mistrzów w 2029 roku. Wybór ten zapewnia Barcelonie organizację prestiżowego meczu na rok przed tym, jak Hiszpania, Portugalia oraz Maroko będzie współgospodarzem Mistrzostw Świata.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
12: A po 19:00
0: czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
12: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
2: My Place, Josh Baker, Poppy Basscamp.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Hello to our Polish fans. We're Lucas and Steve.
5: Cześć, tutaj Kaja.
6: Hey guys, it's Mikolas Józef.
7: Hello everybody, this is Ina.
4: Cześć, tu Liber. To jest Hit Planeta. Najnowsza i najbardziej premierowa lista w Polsce.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: K391, Janusis Taylegard i William Taylegard, Call Me Up. Taka oto optymistyczna nowość, która cały czas pnie się na szczyt naszej listy i już prawie dotarła, bo uwaga, to nasze miejsce 14. My mamy 19 minut po godzinie 19 i oczywiście witam Was w hit planetarnym finale i wskoczmy na miejsce 13, gdzie czekają na nas Above and Beyond, When You Believe.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Remus, Sickles i Shiver, dokładnie tak jak wczoraj, pozostają na miejscu 11, a finałową dziesiątkę otworzy Mark Ambor i The Proof.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: No i to właśnie w towarzystwie Oliwii Sochy dopłynęliśmy do godziny 19.30. Zegary bywają bezlitosne. No i na sam finał dzisiejszych premier mam dla was muzyczny wehikuł czasu, ale taki po kapitalnym remoncie z podwójnym turbodoładowaniem. Cofniemy się na chwilę do przełomu wieków, do roku 99. Świat wstrzymuje, no a pewien gentleman o pseudonimie Sixo wypuszcza utwór, który, i tutaj nie przesadzam, zrewolucjonizował rynek światowy bielizny, niczym Marian Paździoch na bazarze. Co ciekawe, ten słynny, niesamowicie dramatyczny motyw, który za moment usłyszycie, i to motyw smyczkowy, pochodzi tak naprawdę z motywu Eleanor Rigby zespołu The Beatles. Został zagrany przez jazzmana Wesa Montigromiego. No i minęło ponad ćwierć wieku i ten klasyk powraca do nas za sprawą pewnego niemieckiego speca od muzyki klubowej. Będzie to Luka Schneider do spółki z Wesem Jonesem. Panowie odkurzyli hit, nadali mu nowe życie. Jak to wszystko wyszło, sprawdźmy wspólnie.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Tong Song.

0: Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: What's up, Holem? It's Jubal.
4: Hi, I'm Karenin.
3: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
5: Hello, people, this is Holy Molly.
6: Hello, Poland.
7: Hi, we are Blang and Jones.
6: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
9: Watch closely.

0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Siemano, tu Mrozu, słuchacie Muzycznego Radia.

0: I myślę sobie, że jeśli chcieli znaleźć się w finale Hit Planety, to właśnie tak się stało. To był Mrozu i bracia Kacperczyk. I myślę sobie także, że jest duża szansa na to, że w najbliższym czasie dotrą także na podium. Ale niestety dziś tracą jeden punkt. To było miejsce szóste. 13 minut do godziny 20 przed nimi. Ale Farben i Mae Stevens, Same Old Sky, awansuje o 3 oczka z miejsca 8. No i wskakuje na pozycję 5. Na miejscu 4 Mondo i Gold. Co prawda w tytule złoto, ale dziś bez medalu. Z waszym wsparciem natomiast wszystko jest możliwe. Zobaczymy, co będzie jutro. No i uwaga, grande finale. Fast Boy, Music Sounds niestety tracą jeden punkt. Dziś to miejsce 3, a wyprzedził ich Chris Van D, nasza polska duma, jego After the Silence. No i tak jak przeczuwałem na samym początku, król jest tylko jeden, szczególnie jeśli chodzi o latanie. Sokół z projektem Enklawa i Pogwarzymy. Ja już gwarzyć kończę, ale za moment usłyszymy się ponownie przy okazji Dżemu Mydła i Powidła, także wieczoru z Muzycznym Radiem, więc jeśli macie jakieś ogłoszenia, to szykujcie telefony. A teraz posłuchajmy najlepszych z najlepszych.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Show. To jest nasz dzisiejszy numer jeden.
1: Cześć, z tej strony Chris Van D. Słuchacie mój najnowszy letni singiel na Hit Planecie w muzycznym radiu.

0: planeta.
1: To tutaj rodzą się potężne hity.
2: Reklama. Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 20.
1: Czas na wiadomości.
5: Były wiceminister usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień. Są już nowe szczepionki na zaczynający się właśnie sezon grypowy. Polscy siatkarze zakończyli już mecz z Ukrainą na Mistrzostwach Europy. Wygrali i to pewnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszał były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Prokuratura podejrzewa, że jako sekretarz stanu, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad służbą więzienną, działał na szkodę interesu publicznego. Więcej o tym Szymon Kępka.
6: Prokuratura zarzuca Michałowi W., że jako wiceminister sprawiedliwości przekraczał swoje uprawnienia i nie wykonywał właściwie swoich obowiązków. Chodzi o okres od lutego 2021 roku do listopada 2023 roku, kiedy odpowiadał m.in. za sprawy służby więziennej. Śledczy twierdzą, że jego działania mogły zaszkodzić interesowi publicznemu, a on sam miał dzięki nim osiągnąć korzyści osobiste i finansowe. Po przedstawieniu zarzutów Michał W. został przesłuchany, polityk nie przyznaje się do winy. W całym śledztwie podejrzanych jest 6 osób.
5: Przed sądem w Stambule odbył się dziś protest przeciw represjom wobec osób homoseksualnych. Tamtejsza policja przeprowadziła w ubiegłym tygodniu naloty na bary gejowskie i domy aktywistów LGBT. Aresztowała blisko 50 osób. Według tureckiego rządu działanie to miało na celu ochronę wartości rodzinnych. Inaczej uważają zebrani demonstranci.
7: Jesteśmy tutaj, aby głośno powiedzieć, jak bardzo jest to nielegalne, bezprawne i niesprawiedliwe. To atak nienawiści. Istnienie organizacji LGBT nie może być traktowane jako przestępstwo.
5: Jak podaje portal Euronews, podczas dzisiejszego protestu policja zatrzymała kolejnych 150 osób. Do sytuacji w Turcji odniosła się wczoraj Unia Europejska. Wezwała Ankarę do poszanowania praw człowieka. 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy tanią żywność. W sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. Dostępne są już 3 szczepionki na nowy sezon przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia, mówi lekarka rodzinna Marzena Bogoń-Hajkowska.
8: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
5: Szczepionka nie gwarantuje, że unikniemy zachorowania, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. A propos zdrowia, otyłość i nadwaga to główne problemy zdrowotne Polaków. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 20 lat znacząco ubyło osób palących. Odsetek spadł z 31% do 17%. Polscy siatkarze odnieśli kolejne pewne zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Tym razem wygrali z Ukrainą znowu 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Na razie w turnieju nie stracili nawet seta, ale to dopiero runda grupowa, potem może być trudniej. Dodajmy, że Mistrzostwo Europy, a Polacy bronią tytułu, daje kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
4: I powracamy do jedynego utrudnienia, ale bardzo poważnego. Był to wypadek na autostradzie A4, dokładnie na 97 km w kierunku Wrocławia. Tam na węźle legnickim Polu zderzył się pojazd ciężarowy i osobowy. 4 osoby były ranne. Na miejscu nadal trwają działania służb. Lądował także helikopter pogotowia ratunkowego. To miało miejsce przed godziną 18:00. Droga pozostanie całkowicie zablokowana prawdopodobnie do okolic godziny 22. Objazd prowadzony jest przez węzeł Legnica Wschód. No i poza tym incydentem na naszej królowej polskich dróg, reszta tras bezpieczna i przejezdna. Pozdrawiamy Was i życzymy szerokiej drogi.
1: Autopromocja. Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
0: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: Kino Silva, no i czas podpompować trochę tego dżemu.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: 15 wieczór września w kalendarzu, uwaga, ogólnopolski dzień prostaty i majonezu kieleckiego, także wieczór zapowiada się ciekawie. Ja witam was na falach Muzycznego Radia, Patryk Łazica, dobry wieczór, przed nami masa wrażeń, tak jak już wspominałem. Zanim jednak przejdziemy na muzyczne fale, czeka na was blok premierowo-informacyjny, no a rozpoczniemy od naszej radiowej tradycji, czyli mini giełdy ogłoszeń, dżemu, mydła i powidła, także jeśli robicie jesienne porządki, macie coś na zbyciu, może potrzebujecie coś kupić, oddać, zamienić, no to czekamy na was 7577 646 646 albo końcówka 645.
2: Autopromocja.
1: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646 646. Dżem, mydło i powidło. W

0: M48 Karpacz. Dzięki.
1: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Do usłyszenia. Dobry wieczór, witamy kolejną osobę.
2: Dobry wieczór. Mam do sprzedania działkę siedliskową, 11-arową w miejscowości Nowogrodzie. Działka w kształcie trapezu, nieokrąglona. Więcej informacji pod numerem 725 925 737.
1: 737, tak?
2: Dziękuję i pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Dużo zdrówka. Dobry wieczór, witamy kolejną osobę.
3: Dobry wieczór. Mam tu sprzedania Hyundai'a Tucsona. To jest rok 2019, diesel, automat, przebieg 127 tysięcy, 136 koni mechanicznych i tak, jest nowy rozrząd, nowe tarcze, klocki i opony. Cena 60 tysięcy, mój numer telefonu 507. Tak. 721-840. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy również. Do usłyszenia. Dobry wieczór, kogo witamy?
4: Dobry wieczór. Ja prowadzę mały warsztat samochodowy właśnie. Chciałbym pozyskać więcej klientów pod numerem telefonu 514.
1: Tak.
4: 519. I 999.
1: 999. Dziękujemy bardzo. Dziękuję i pozdrawiamy.
4: Pozdrawiam.
1: Dobry wieczór, witamy kolejną osobę.
5: Halo, dzień dobry.
1: Witam.
5: Ja na sprzedaż mam Citroena Grand Picasso C4. 2.0, silnik tam jest diesel, 270 tysięcy przebiegu i Skody Octavia 2, 1.9 TDI, 270 tysięcy przebiegu. Więcej informacji pod numerem 699 817.
1: Tak.
5: 984. Dziękuję, pozdrawiam.
1: 984. Dziękujemy, pozdrawiamy i kolejną osobę witamy. Dobry wieczór.
6: A witam, dobry wieczór, Adam z tej strony. A ja szukam dalej. Simpsonka, Rometta, Junaka, MZ-ki, coś podobnego w różnym stanie. Może być kompletne lub nie z dokumentami lub bez. I części, silniki, koła, ramy, instrukcje obsługi, stare kaski typu orzech i jakieś prospekty. A mój numer to 506, 193
1: tak.
6: I 720. Pozdrawiam, muzyczne radio.
1: Pozdrawiamy ciebie również.
7: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Dobry wieczór, witamy.
8: Dobry wieczór, Marek Zielingury.
1: Witamy, Marku.
8: Sprzedam Volkswagena Turana 2.7 rok, 2 litry diesel, 140 koni. Oprócz tego Nissan Kanok 1.5 diesel, 2.6 rok. I Alufelgi 17 z oponami 225, 45, 17. Więcej info pod telefonem 692 100 358. Pozdrawiam, zdrówka życzę.
1: Również dużo zdrówka, pozdrawiamy, do usłyszenia. Dobry wieczór, witamy.
9: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam pana prowadzącego.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy pana również. Dobry wieczór, witamy kolejną osobę.
10: Dobry wieczór, ja poszukuję ciągnika rolniczego jakiegoś typu Ursus C328, C330 albo 40, albo 60. Stan ciągnika jest mi obojętny, w jakim stanie będzie, może być do kapitalnego remontu. I mój numer telefonu 731
1: tak.
10: 847 tak. 430. Dziękuję.
1: 430, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. I witamy ostatniego słuchacza albo słuchaczkę. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Sprzedam koła zimowe do Opla Astry. Stan bardzo dobry, rozmiar 205/60x16. Pluszkę upaki do tego dorzucam. Cena 400 zł. Mój telefon 785-264-092. Pozdrawiam muzyczne radio.
1: 092. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy pana również. No i tak jak wspominałem, czas dobiegł końca. Kolejny słoik Dżem otworzymy już jutro. A teraz przechodzimy do części muzycznej. Przed nami utwór, który pewnie udało wam się usłyszeć na Hit Planecie. Będzie to Marshmallow, Cameron Whitecomb i Hollow.
7: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Wracamy do Was z kolejnymi wiadomościami ze świata najnowszej muzy, dziś koncentrując się na dokonaniach takich artystów jak Małach i Zuza Jabłońska, Cats and Dogs i Mrozu. Czas na to, aby poznać szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Małach i Zuza Jabłońska łączą siły w lekkim, zwiewnym numerze Nie ma jak. To utwór oparty na prostym, ale bliskim każdemu przekazie. Czasami do szczęścia wcale nie potrzeba wielkich rzeczy. Wystarczy spokój, obecność bliskich osób, muzyka i chwile, które można dzielić z kimś ważnym. Nie ma jak zatrzymuje się przy codziennych momentach, które łatwo przeoczyć w natłoku spraw. Zamiast wielkich deklaracji pojawia się swobodna atmosfera i przekonanie, że najlepsze wspomnienia często powstają właśnie wtedy, kiedy po prostu możemy być sobą. Ważnym elementem tej historii jest również druga osoba. Ktoś, przy kim nie trzeba niczego udowadniać ani udawać. Połączenie charakterystycznej narracji Małacha z wokalem Zuzy nadaje temu numerowi świeżości i lekkości. Nie ma jak to propozycja na końcówkę lata. Ciepła, melodyjna i pełna dobrej energii, ale jednocześnie oparta na emocjach, które nie potrzebują skomplikowanych słów. To piosenka o docenieniu tego, co jest naprawdę blisko. O ludziach, muzyce, wspólnych chwilach i poczuciu, że czasami właśnie w tej prostocie znajduje się najwięcej. Tymczasem duet Cats and Dogs kontynuuje koniec lata w klimacie pełnym dobrej energii. Do fanów trafił właśnie utwór Moon, niezwykle radosny, słoneczny singiel i zarazem trzecia premiera duetu w tym sezonie. Ta premiera niesie ze sobą jeszcze jedną wiadomość. Duet oficjalnie zapowiada swój nowy album Finally, który ukaże się jesienią. Moon to potężna dawka dyskotekowego ciepła. Kawałek narodził się podczas wspólnej sesji w Madrycie, do której Cats and Dogs zaprosili swoich przyjaciół, Majda oraz Tuziego. Wychodząc od szkicu przygotowanego przez gości, cała czwórka nadawała utworowi coraz wyższy lot, budując lekki, nośny groove, wręcz stworzony na długie przejażdżki. Might, będący świeżo po sukcesie krążka Might Night, odpowiada tu za pełen luzu wokal. Śpiewa o świecie, w którym chmury poruszają się w naszym rytmie, tańcząc tuż nad naszymi głowami. Najnowszy singiel dołącza do wydanych wcześniej utworów We're Gonna Be Alright oraz Take the Night. Wszystkie te kompozycje znajdą się na płycie Finally. Przy pracy nad nowym materiałem Cats and Dogs zebrali wyjątkowe grono współpracowników, kreując swój najbardziej otwarty i najbardziej optymistyczny album w karierze. Music News. Na koniec o kolejnym albumie, tym razem od Mroza. Po 4 latach przerwy Łukasz powraca z nowym krążkiem Wszystko, czego chciałem. To 7 album studyjny w dorobku artystycznym Mroza. Popularny polski artysta ponownie sięgnął po charakterystyczne dla swojej twórczości połączenie gatunków takich jak blues, soul czy rock. Nowy materiał określany jest jako pełen słońca, swobody, a przede wszystkim dobrej energii. Płytę zapowiada tytułowy singiel, który ukazał się pod koniec sierpnia. Utwór Wszystko, czego chciałem powstał we współpracy z braćmi Kacperczyk. To powieść o letniej beztrosce i zakochaniu. Duet współpracował wcześniej z Mrozem przy okazji projektu Męskie granie w 2024 roku, odpowiadając za kawałek Wolne duchy z Darią Zawiałow. Album Wszystko, czego chciałem będzie składać się z 10 pozycji, wśród których znalazły się single Anioły, Pojedynek, w duecie z Julią Pietruchą, Odpowiedni moment z gościnnym udziałem Zali i Nie ma miejsca jak dom. Jesienią Mrozu wyruszy w trasę koncertową, promującą nowy album. Wraz z zespołem zagra koncerty w Łodzi, w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. We Wrocławiu pojawi się 10 października. To tradycyjnie tak zupełnie na koniec, łapcie jeszcze kilka gorących premier. Dazen Calvo z nagraniu Enjoy the Ride, George Cole i My Friend, a także Jan Marczewski z najnowszym singlem Besos. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz z naszej strony. Do miłego!

0: Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Wieczorny raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na wędrówkę po regionie. W Czernie-Zdroju kursuje pierwsza w historii gminna linia autobusowa, która połączyła najważniejsze punkty miasta. Z kolei w Legnicy ruszyło wielkie głosowanie na projekty obywatelskie. Mieszkańcy mają 10 dni na wybranie najlepszych pomysłów. Powiemy też o tegorocznych atrakcjach kultowego pożegnania lata w stacji turystycznej Orle.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Zaczynamy od wspomnianej rewolucji komunikacyjnej w Czernie-Zdroju. Nowa prywatna linia autobusowa pokryła swoją trasą niemal całe uzdrowisko i część pobliskiego parku handlowego. O tym, jak to rozwiązanie sprawdza się w praktyce, opowie nasz reporter Jacek Zych.
3: Tak, ale tu należy wyraźnie podkreślić, że to projekt i operator zupełnie inny i niezależny od przejeżdżających przez Szczawno wałbrzyskich autobusów. Szczewieńskie połączenie realizuje, jak już wspomnieliśmy, prywatny przewoźnik niewielkim busem.
4: Jest to taka trasa testowa. Chcemy mieszkańcom zapewnić dojazd bądź w okolice cmentarza, gdzie wiadomo na wyniesieniu jest lokalizacja i jest to bardzo trudny teren do pokonania dla osób już w podeszłym wieku. Chcemy dowozić mieszkańców Szczawna-Zdroju i do centrum, i dalej do parku handlowego.
3: To Marek Ćmikiewicz, burmistrz Szczawna-Zdroju. Niewielki, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych bus będzie zatrzymywał się nie tylko na istniejących już i znanych mieszkańcom przystankach, ale także w miejscach, do których do tej pory autobusy nie dojeżdżały. Jak podkreśla burmistrz, to kilkumiesięczne rozwiązanie testowe mające do końca roku dać odpowiedź na temat rzeczywistych potrzeb komunikacyjnych tego liczącego niewiele ponad 4000 mieszkańców. Uzdrowiska. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
2: Ze Szczawna przenosimy się na północ regionu do Legnicy. Tam o obliczu miasta i nowych inwestycjach zdecydują sami mieszkańcy, którzy właśnie ruszyli do urn. Jeszcze przez 10 dni do 25 września mogą decydować, na co trafią publiczne pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego na 2027 rok. A pod głosowanie poddano 44 projekty, 7 o charakterze ogólnomiejskim i 37 zadań dzielnicowych.
5: Głosować można przez internet, a także stacjonarnie, między innymi w bibliotekach publicznych. W tym roku mieszkańcy nie muszą podawać numeru PESEL, mówi koordynator LBO Andrzej Czabajski.
6: Mamy nadzieję, że pomoże to liderom, mieszkańcom, żeby ten głos jednak oddać. Mamy też bardzo dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o mieszkańców, którzy nie są tak obeznani w mediach społecznościowych i internecie. Mogą skorzystać nie tylko z jednego punktu tutaj do głosowania, który mamy tutaj pod adresem Rynek 3, ale też w bibliotekach publicznych.
5: Wśród projektów są m.in. place zabaw, tereny rekreacyjne oraz park Active Game z planowanym 100-metrowym torem do rywalizacji w Parku Bielańskim. Do głosowania zachęca prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
7: Ja też byłem kiedyś liderem w pierwszym budżecie obywatelskim, także bardzo mi cieszy, że to zaangażowanie mieszkańców jest. Jest teraz to zdecydowanie prostsze. Wystarczy wejść na stronę internetową i to głosowanie jest bardzo proste.
5: Potrwa do 25 września do godziny 17. Pełna lista projektów oraz szczegóły dotyczące głosowania dostępne są na stronie lbo.legnica.eu. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Zbliża się tradycyjne polsko-czeskie pożegnanie sezonu. Stacja turystyczna Orle zaprasza na kultowe izerskie pożegnanie lata. Nadchodzący weekend upłynie pod znakiem tradycyjnych konkursów i odkrywania regionalnych tajemnic.
8: Stanisław Kornafel, gospodarz stacji turystycznej Orle i prezes Towarzystwa Izerskiego w Szklarskiej Porębie. Już po raz 25. zapraszamy na otwartą imprezę pożegnanie lata. Mamy wyjątkowo bogaty i aż dwudniowy program. Wspólnie z Czechami o godzinie 10 w najbliższą sobotę w miejscu, gdzie stała huta Hoffnungstal, a nazywa się to miejsce dzisiaj Dolina Nadziei, jest to część Harachowa, odsłaniamy gablotę ze starym szkłem oraz tablicę, która, miejmy nadzieję, będzie kiedyś częścią ścieżki po hutach szkła pogranicza, w których to huta w XIX wieku odrodziły się weneckie techniki produkcji zdobienia szkła, m.in. technika Milafiori. No, huta Hoffnungstal bardzo tajemnicza i bardzo eksperymentalny zakład. O tym wszystkim będzie mówił największy chyba ekspert w Polsce od tego szkła, pan Marek Kordasiewicz.
2: Ciąg dalszy wyjątkowego historycznego szlaku już po polskiej stronie granicy.
8: Przemieścimy się do stacji turystycznej Orle i o 12 będzie odsłonięcie nowego, trzeciego już pomnika hutnika szkła. No, od kilku lat stoi cokół i naprawdę bardzo udaną rzeźbę wykonał pan Mirosław Kuźma, który jest tutaj od wielu, wielu lat związany twórczo z regionem.
2: Na Orlu zapachnie też dymem z ogniska i regionalnymi aromatami, a wszystko za sprawą kulinarnej rywalizacji. Wieczorną przestrzeń dawnej osady hutniczej wypełni muzyka na żywo, a niedziela przyniesie chwilę wyciszenia.
8: O godzinie 12:00 wernisaż wystawy niestety pośmiertnej, bo odszedł nam w styczniu tego roku artysta, malarz związany z Akademią Sztuk Pięknych Wrocławską, pan Piotr Tyszkowski, i wystawa nosi tytuł Tysiu, bo tak żeśmy go nazywali. Wystawa do pierwszych dni listopada.
2: Na to niezwykłe spotkanie na pograniczu zapraszają wspólnie Towarzystwo Izerskie i Stacja Turystyczna Orle. A więcej szczegółów na naszej stronie internetowej i na facebookowym fanpage'u Muzyczne Radio Info. Jutro na pierwsze informacje z regionu zapraszamy o 5:30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Autopromocja.
10: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
11: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
12: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
10: The State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w Muzycznym Radiu.
10: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
9: Autopromocja.

0: startujemy.
1: Tak jak słychać, także jeśli macie dosyć słuchania wyłącznie radiowego, popołudniowego popu albo wolicie coś w unikalnej, podkręconej wersji, to trafiliście w najlepsze miejsce. Patryk Łasica, witam i zapraszam.
0: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Faithless i Fugitive Edit. Mamy 6 minut do godziny 21, a przed nami numer, przy którym zdecydowanie powrócą wspomnienia, no i można powiedzieć, że przeniesiemy się na inny level. Avicii.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze

0: Festiwal Hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 21.
1: Czas na wiadomości.
3: Były wiceminister z zarzutami Michał Woś nie przyznaje się do winy. Wysokie ceny paliw mogą zrujnować firmy transportowe. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, ma odciążyć policję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś nie przyznaje się do winy i odrzuca stawiane mu zarzuty. Polityk Prawa i Sprawiedliwości usłyszał zarzuty prokuratorskie. Dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści. A chodzi o decyzje personalne w służbie więziennej. Woś odpowiada, to zarzut wyssany z palca. Tłumaczy, że ustawa pozwala na decyzję, którą podjął jako wiceminister. A obecne ministerstwo i służba więzienna, jego zdaniem, postępują tak samo, jak postąpił on w czasie pełnienia urzędu. Rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i firmy transportowe. Ci mówią już wprost, że przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna. Prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu. Katarzyna Młynarczyk.
4: Największym problemem jest oczywiście paliwo przy kilku czy kilkunastu samochodach. Różnica w miesięcznych kosztach może sięgać już dziesiątek tysięcy złotych. Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej Olympus Logistics, przyznaje, że jest coraz bliżej granicy opłacalności.
5: Jeżeli samochody firmy zużywają 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy. To już nie jest kwestia tego, że zarabiamy trochę mniej. Przy obecnych kosztach są sytuacje, w których trzeba dokładać.
4: Część firm może być zmuszona ograniczać flotę, a w skrajnych przypadkach po prostu zakończyć działalność.
3: Strażnicy miejscy uzyskali kilka nowych uprawnień, które do tej pory miała tylko policja. Mogą karać choćby za fotografowanie obiektów strategicznych czy za niewłaściwe zachowanie kierowców albo pieszych przy przejazdach kolejowych. Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: To, że możemy wystawiać mandaty za więcej przewinień, to znak naszych czasów, tak by choć trochę odciążyć policjantów, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
7: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
6: Nie zdziwmy się, jeśli jesteśmy sprzedawcą i dostaniemy mandat za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim, albo kiedy jako kierowcy zostaniemy ukarani za przejechanie przez przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Będzie można dostać mandat w wysokości nawet 3000 zł.
3: Funkcjonariusze Straży Granicznej wykryli ciężarówkę pełną migrantów, którzy nielegalnie przyjechali do Polski. To 34 osoby z Pakistanu i Somalii, zatrzymani na autostradzie A2 pod Poznaniem. Wcześniej złożyli wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium Łotwy. Straż przetransportuje wszystkich z powrotem na Litwę. Przywrócono już pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przez blisko tydzień były tam utrudnienia po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. W środę pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na tory mimo czerwonego światła. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Dziś, jak podały Polskie Linie Kolejowe, pociągi w tym miejscu znów kursują po obu torach z rozkładową prędkością 120 km na godzinę. Anastazja Kuś została nominowana przez Europejską Federację Lekkiej Atletyki w plebiscycie na najlepszego lekkoatletę roku w kategorii Wschodząca Gwiazda. 19-letnia sprinterka została mistrzynią świata juniorów w Eugene.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

Classy, Dead or Alive. No i niezależnie od tego, czy żyjecie, czy nie żyjecie, po ciężkim wtorku czas na reset z muzycznym radiem, a przed nami Pachanga, People of the World.

Narcotic Sound, Christian Didi i Danza Bonito. No i skoro już pięknie potańczone, to skierujmy się w stronę trensu, ale lekko ambientowego. Przywita nas Armin van Buuren, Pete Tong, Poppy Bascom i Tokas Miracle.

0: Lucas and Steve Ivy, Xoronoi After Midnight. Co prawda do północy mamy jeszcze 2 godziny z kawałkiem, ale będą to naprawdę intensywne i też ulotne godziny, bo za dokładnie 16 minut opuszczamy festiwal hitów i ruszamy na spotkanie w strefie 79, gdzie czekają na Was najlepsze hity z XX wieku. To ominąć Was nie może. A jeśli są z nami teraz jacyś DMC maniacy, to również to nie może Was ominąć, a będzie to Mirador i Cosmic Gate.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu.
2: Tego słucha się głośno.

0: Lepsze muzyczne wspomnienia.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 22.
0: Czas na wiadomości.
4: Rząd zaostrza kary za łamanie prawa na przejazdach kolejowych. Niecały miesiąc po pożarze w Katowicach rusza odbudowa targowiska. Polacy wygrali 4. mecz na siatkarskich mistrzostwach Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze tej jesieni kierowców mogą czekać surowsze kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Rząd zajął się projektem zmian w prawie drogowym. Jak podkreśla premier Donald Tusk, potrzebne są zdecydowane działania, by poprawić bezpieczeństwo.
5: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców.
4: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Śledczy badają tragedię pod Kłobuckiem. Według wstępnych informacji śmiertelnie postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Do zdarzenia doszło na służbie podczas konwoju więźnia, mówi rzeczniczka służby Arleta Pęconek.
6: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
4: Na razie służby nie podają więcej informacji. Po niespełna miesiącu od pożaru ruszyła odbudowa spalonego targowiska w centrum Katowic. Powstaje kilkanaście nowych budek handlowych i chcemy, żeby ludzie jak najszybciej odzyskali pracę, mówi zarządca targowiska Tomasz Czuber.
7: Mamy plan zakończyć to z końcem września, aczkolwiek ciężko powiedzieć, czy to się uda.
4: Ze współczuciem o handlarzach mówią klienci.
8: Żal mi jest tych ludzi, tak stracili ten dobytek.
9: Co pani tutaj zazwyczaj kupowała?
10: Przeważnie ubrania. Tą panią tutaj znałam, co tu miała bardzo dużo towaru, pięknego towaru i aż mnie serce boli, jak patrzę.
4: Być może do końca miesiąca wszystko będzie gotowe. Sprawca podpalenia, 23-letni mężczyzna, przyznał się do winy. Czeka na wyrok w areszcie. Grozi mu 15 lat więzienia. Kiedyś było ich na wsi pełno, dziś praktycznie zniknęły. Kuropatwy mają wrócić do wiejskiego krajobrazu. Przyrodnicy chcą odtworzyć ich populację. Pod Poznaniem samorządowcy i leśnicy uwolnili 600 takich ptaków pochodzących z hodowli.
11: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
12: To był dobry znak, tak?
11: Tak,
12: że one tak spokojnie wyszły.
11: To bardzo dobry znak, widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
4: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Kuropatwy zniknęły z krajobrazu z powodu zmian w uprawach i rosnącej liczby drapieżników. Kolejny krok w stronę obrony Mistrzostwa Europy zrobiony. Polscy siatkarze 3-0 wygrali z Ukrainą. Wynik sugeruje, że mogło być łatwo i przyjemnie, ale było nie do końca tak. Ukraińcy czasem nawet wychodzili na prowadzenie. Z szacunkiem mówi o nich nasz siatkarz Marcin Komenda.
13: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy jakość gry i to cieszy.
4: Jutro jeszcze mecz z Bułgarią. Biało-czerwoni są już pewni wygrania swojej grupy, a jeśli zdobędą Mistrzostwo Europy, to będą też pewni występu na Igrzyskach Olimpijskich.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: Strefa 79.

0: Ken Lashon i blask włoskich neonów za nami, a w międzyczasie minęła 22. No i kłaniam się wam nisko w ten nieco już chłodniejszy, wtorkowy, wrześniowy wieczór. Patryk Łasica, witam was na falach muzycznego radia, no i oczywiście w niezastąpionej strefie 79. No i teraz coś ze specjalną dedykacją dla naszych nocnych, zmotoryzowanych słuchaczy, Paul Young i Pino Palladino, który na bezprogowym basie wprowadzi tutaj naprawdę niebezpieczny poziom groove'u. Koniecznie zostańcie z nami, tak jak też mówi tytuł Come Back and Stay.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
2: 80.
1: i 90.
2: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.

0: Knocking at your back door. No i Deep Purple, zbliżamy się do godziny 22.30, a na naszym Facebooku coraz to większe grono słuchaczy. Bardzo miło was wszystkich widzieć, bardzo gorąco zapraszamy także wszystkich, którzy jeszcze chcieliby dołączyć. Drzwi otwarte, no i pukać wcale nie trzeba. I jak zawsze mamy od was kilka strefowych propozycji. Niech zabrzmi ta od Piotra z Cieplic, który pozdrawia wszystkich słuchających i szczególnie piekarzy pracujących na nocną zmianę. Bardzo dziękujemy, no i wam panowie również, szczególnie za te wszystkie wypieki o poranku.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.

0: Radio.
1: Strefa 79.
0: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
2: A to była Madonna i teraz również Open Your Heart. A jeśli otworzymy serce, no to wtedy dzieją się rzeczy magiczne, szczególnie w muzyce. No bo wiele gatunków tak naprawdę w XX wieku, czy to blues, rock, czy soul, były to też formy wyrazu, przede wszystkim emocji. Niejednokrotnie też takich, których słowami nie sposób opisać. Przykładowo dla Janis Joplin śpiew był takim bezkompromisowym nawet aktem emocjonalnego oczyszczenia, katarsis, kiedy stawał na scenie, mówiła, że wszystko, co ma ukryte w środku, może z niej po prostu wyjść. I było to niesamowicie szczere doświadczenie, też przyciągające doświadczenie. No i przenieśmy się teraz do Memphis w stanie Tennessee. Jest 15 września, rok 65, a w legendarnym studio wytwórni Stax unosi się gęsty dym z papierosów. Na klawiszach improwizuje młody Isaac Hayes, a przy mikrofonie stoi 24-letni tytan, czyli Otis Redding. No i właśnie wtedy ukazuje się jego epokowy album Otis Blue, płyta nagrana też w szaleńczym, niemalże 24-godzinnym maratonie, z którego wszyscy po prostu wychodzili na czworaka. Ale ta sesja miała w sobie coś z duchowego seansu, tak to wszyscy opisywali. Ale to też dlatego, że kilka miesięcy wcześniej tragicznie zginął człowiek, który wymyślił nowoczesny soul. Był to oczywiście Sam Cooke. Otis był w nim bezgranicznie zakochany jako uczeń w mistrzu. No i zamiast mu stawiać pomnik z marmuru, to wszedł do studia i zaśpiewał jego utwory, tak jakby od tego zależało jego własne życie. No i wśród nich znalazł się jeden, który, myślę, za każdym razem, kiedy wybrzmiewa, to zatrzymuje na moment ziemię w miejscu. Sam napisał go z nadzieją, że świat wreszcie zmądrzeje, a Otis zaśpiewał go z takim bólem, jak ktoś, kto wie, jak wysoka bywa też cena nadziei. Myślę, że będzie to idealny pokaz tego, jak wiele można usłyszeć, szczególnie emocji. Posłuchajmy przed nami, a change is gonna come.
1: Strefa 79.

Sweet of Dreams, no i Rainbow, czyli solowa formacja Richiego Blackmoora, gitarzysty, którego możecie kojarzyć oczywiście z formacji Deep Purple. I jeśli jesteśmy już przy gitarowych klimatach, rockowych klimatach, to przywitajmy teraz Lennego Kravitza i odlećmy naprawdę daleko. Przed nami Fly Away.

0: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
0: 80.
1: i 90.
0: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.

0: This is your life i Panteras. To twoje życie, które składa się z momentów bardzo ulotnych, czasami przypadków. No a w historii muzyki są momenty, w których przypadki przestają być przypadkami, zaczynają się układać w niemalże mistyczny scenariusz. Wydaje mi się, że nie tylko w historii muzyki, ale ogólnie w życiu każdy z nas miał jakiś przypadek, który wyglądał niczym efekt motyla. A mówię o tym dlatego, że dokładnie pół wieku temu światło dzienne ujrzał album absolutny Wish You Were Here grupy Pink Floyd. No i równocześnie 15 września, tyleże w roku 2008, odszedł człowiek, który był cichym sercem i też architekturą tego brzmienia. No i przenieśmy się teraz do legendarnego londyńskiego studio Abbey Road, był to rok 75. I zespół po gigantycznym sukcesie Ciemnej Strony Księżyca jest wypalony, zablokowany, także emocjonalnie zamrożony. No i to właśnie wtedy David Gilmour gra na gitarze cztery proste nuty. Tryton, nazywany przez średniowiecznych teoretyków diabolusem in musica, czyli diabeł w muzyce. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to już tłumaczę. Jest to najbardziej niestabilny interwał w całej naszej zachodniej muzyce, bo dzieli oktawę dokładnie na pół. No i nasz mózg nie znosi tego trytonu, bo domaga się natychmiastowego rozwiązania, domknięcia czy ucieczki po prostu w stronę konsonansu. I na tym interwale oparte są także sygnały alarmowe pojazdów uprzywilejowanych, także myślę, zgodzimy się, przyciąga to uwagę. No i panowie zaczynają nagrywać suitę dla swojego dawnego lidera, czyli Syda Barretta, którego umysł był pochłonięty przez chorobę. No i wtedy dzieje się coś, co brzmi jak film na żywo i to na pewno nie taki z happy endem, bo do reżyserki po cichu wszedł otyły mężczyzna z ogoloną głową, z ogolonymi brwiami i z reklamówką w dłoni. I musiała minąć chwila, zanim panowie zorientowali się, że patrzą w oczy właśnie samego Syda. Jak można też przeczytać w opisach tej sytuacji, Wright i Waters płakali dosłownie jak dzieci, jeśli w momencie, kiedy się zorientowali, kto stoi przed nimi. No i to właśnie też Rick, który w tym dniu odszedł, zrobił na tej płycie coś, co dostrzegą tylko nieliczni, bo jeśli dotrwacie do samego końca 26-minutowego Shine On You Crazy Diamond, to w części 9 pod sam koniec usłyszycie delikatną partię syntezatora Mini Moog. No i posłuchajcie uważnie, bo Wright zagrał tam cichutko z pamięci melodii refrenu See Emily Play, czyli pierwszego wielkiego hitu napisanego przez Barretta w latach 60. No i to był taki jego zaszyfrowany list do przyjaciela wysłany w kosmos, który nadal gdzieś krąży. No i przenieśmy się teraz w te kosmiczne brzmienia. 50. rocznica arcydzieła, a przed nami Shine On You Crazy Diamond.
1: Strefa 79.

Toczące się kamienie albo The Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Mamy 25 minut po godzinie 23, no i czas na powiew wolności. Patrycja Kass, La Liberté.

Bringen, no i self-control, samokontrola, która jest bardzo ważna i to też jedyna kontrola, jaka jest skuteczna i wskazana, bo tak naprawdę kontrolowanie czegoś niezależnego od nas jest zawsze walką z wiatrakami, a przecież dobrze pewnie wiecie, jak trudno jest też to zastosować, bo bez siebie samych, szczególnie przy okazji przykładowo noworocznych postanowień, także jest jak jest. Warto czasami odpuścić i przestać się trzymać, bo jeśli się tak stanie, to naprawdę możemy polecieć bardzo wysoko. No i jak już odpuścimy, to polećmy teraz z Lady Punk.

Bee Gees i tragedia, jakże skoczna ta tragedia. Tragedią na pewno też będzie jutrzejszy poranek, szczególnie jeśli macie dzieci, które trzeba odwieźć do szkoły oprócz pracy. Chociaż, jak to powiedział Charlie Chaplin, wszystko z bliska jest tragedią, a w oddali komedią i tego dystansu i wytrwałości życzę wam przy okazji środowego poranka. Pamiętajcie też o tym, że jesteśmy. Rano przywita się z wami Radek Bajor, także poranek będzie na pewno udany. No i mam nadzieję, że wieczór również był. Patryk Łasica, dziękuję za dziś. Dobrej nocy wam życzę i do usłyszenia.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

Muzyczne Radio Lato. Listen. Quando